każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ciężko jest opowiadać o Bogu ludziom, którzy są głodni, których coś boli, mówi ksiądz Tomasz Kaczor, który jest proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w El Puente w Boliwii. Misjonarz był gościem klubu dobrze nastawionych Radia Erden Małopolska, opowiadał o swojej pracy i wyzwaniach. Ksiądz Tomasz Kaczor pochodzi z parafii Wielogłowy, na misjach jest od 2019 roku, a od 4 lat jest proboszczem. Jak podkreśla misjonarz, dzięki pomocy, jaka płynie z diecezji tarnowskiej, w wielu krajach ludzie poznają przesłanie Ewangelii, ale także prowadzone są projekty charytatywne, w tym medyczne i edukacyjne. W parafii El Puente w Boliwii ksiądz Tomasz Kaczor zrealizował 2 projekty wspierane przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej.
2: Pierwszym to była budowa kaplicy przy kościele parafialnym, takiej bocznej kaplicy, gdzie organizujemy wystawienie Świętszego Sakramentu. To jest też kaplica Sakramentu Pokuty. A drugi projekt jest tak skierowany bardziej do młodzieży. Takim problemem w Boliwii jest to, że młodzi ludzie nie mają często co ze sobą zrobić i długie godziny spędzają sami na ulicy. I chcieliśmy w parafii stworzyć dla nich taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogliby ten czas spędzać w taki bezpieczniejszy sposób. I tym projektem właśnie była budowa boiska wielofunkcyjnego, tam gdzie można grać i w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną. Wokół tego boiska też powstała bieżnia lekkoatletyczna, gdzie też trenujemy razem z młodzieżą bieganie. I takim pięknym efektem, owocem tego jest też to, że z kilkoma młodymi ukończyliśmy maraton w Boliwii w tym roku.
1: Sala w domu katechetycznym parafii świętego Maksymiliana w Tarnowie wypełniła się po brzegi członkami klubu dobrze nastawionych, którzy chętnie słuchali opowieści z Boliwii i zadawali pytania misjonarzowi. Ksiądz Tomasz Kaczor po spotkaniu ze słuchaczami Radia Erden Małopolska przewodniczył mszy świętej w kościele świętego Maksymiliana. Misjonarz już w środę wylatuje do Boliwii. W środę przypada 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Będą to główne uroczystości odpustowe pod hasłem Tajemnice różańcowe w życiu rodziny.
3: To jest ten dzień, pod który cały tydzień nas podprowadza. To będzie drugi rok wielkiej nowenny przed jubileuszem stulecia koronacji cudownego obrazu. Oczywiście najważniejsza msza święta odpustowa po południu o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza z udziałem wielu przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń stałej Boheńszczyzny i potem uroczysta procesja ulicami miasta, która zawsze jest taką piękną, skupioną manifestacją naszej wiary i przywiązania do Matki Bożej. Serdecznie, zwłaszcza na tę uroczystość, zapraszam.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Ryszard Podstołowicz. Msza święta w środę o 17 będzie transmitowana w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Uroczystości zakończą tydzień maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Jego myśli i duchowość inspirują kolejne pokolenia. W Tarnowie będzie okazja, by poznać życie i przesłanie świętego Johna Henry'ego Newmana. W przededniu liturgicznego wspomnienia tego świętego odbędzie się spotkanie poświęcone wybitnemu teologowi i filozofowi. W czwartek o godzinie 15:30 w czytelni Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie gościć będzie ksiądz dr Piotr Cebula, autor publikacji poświęconych wybitnemu teologowi i filozofowi.
4: Poszukiwał prawdy i odnalazł pełnię prawdy w Kościele katolickim. Czas nazywany jest cichym ojcem Soboru Watykańskiego II. Wielu teologów inspirował, dlatego te myśli teologiczne wyrażone na Soborze, one znajdują gdzieś swoje źródło teologii Newmana w różnych aspektach. Przede wszystkim ta piękna definicja sumienia, którą dzisiaj czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele, że sumienie to wewnętrzne sanktuarium i w tym sanktuarium głos Boga rozbrzmiewa i w tym sanktuarium ten głos słyszymy, to nie niemalże kalka tego, co mówił Newman o sumieniu.
1: Podkreśla ksiądz Piotr Cebula, autor książki Święty John Henry Newman, doktor Kościoła. Wstęp na spotkanie w seminaryjnej bibliotece jest wolny. John Henry Newman, konwertyta, kardynał, teolog i filozof, został kanonizowany w 2019 roku, a w 2025 ogłoszony przez papieża Leona XIV doktorem Kościoła. Podczas spotkania ksiądz Piotr Cebula przybliży jego życie, drogę do Kościoła katolickiego oraz myśli i duchowość.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: na pewnym gruncie. Według pewnych badań w ciągu ostatniego miesiąca 2/3 ludzi się modliło. 2/3, jak to? Może bywają to modlitwy wynikające z desperacji lub poczucia obowiązku. Ale ilu z nas tak naprawdę kiedykolwiek odkryło cudowność i rozkosz modlitwy? Ilu zakosztowało prawdziwej mocy modlitwy? Wiesz, co się stało, kiedy zacząłem się modlić na poważnie? Bóg zaczął odpowiadać. I teraz wciągnąłem się w to. Bo kiedy się modlę, mam tę cichą pewność, takie głębokie poczucie pokoju i radości. Jest to coś dostępnego dla mnie tylko wtedy, gdy każdego dnia poświęcę kilka minut na modlitwę. Wtedy nie ma znaczenia, czym zaskoczy mnie życie. Moje stopy są na pewnym gruncie. W moim życiu dzieje się mnóstwo rzeczy. I nie wiem, jak się one rozwiążą, po prostu nie wiem. Ale On wie. Jestem tego pewien. Bo kiedy modliłem się dziś rano, Bóg wypełnił moje serce czymś, czego nawet nie potrafię opisać.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej. W pierwszą niedzielę października w roku 1571 Don Juan Austriacki odniósł słynne zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto. Wydarzenie to przypisał wstawiennictwu Najświętszej Marii Panny, do której zawsze odmawiał różaniec. Na tę pamiątkę papież Pius V ustanowił doroczne święto pod nazwą Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej. Jego następca Grzegorz XIII zmienił nazwę na Różańcowej i nakazał nabożeństwa we wszystkich kościołach, w których były ołtarze pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. W roku 1716 armia austriackiego cesarza Karola VI pod dowództwem księcia Eugeniusza Sabuckiego odniosła wielkie zwycięstwo nad Turkami. Było to w święto Najświętszej Marii Panny Śnieżnej. W tym samym czasie członkowie Bractwa Różańcowego w Rzymie gorąco modlili się na tę intencję. Wkrótce potem Turcy podpisali pokój. Na pamiątkę tego wydarzenia papież Klemens XI rozciągnął cześć Najświętszego Różańca na cały Kościół Powszechny. Benedykt XIV włączył to święto do brewiarza rzymskiego, a Leon XIII podniósł je do rangi święta drugiej klasy, dodając do litanii loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Jak słyszeliśmy dzisiaj wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej, środa, 7 dzień października. O poranku również wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1995 roku zmarł ksiądz Julian Śmietana. W 2015 ksiądz Franciszek Posłuszny, a w 2020 ksiądz Adam Nowak. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych usłyszał drugi z kierowców, który ścigał się z podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Justyna Rataj-Mykienen, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, powiedziała, że 20-letni kierowca BMW nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Jak dodała, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Kwestie związane z całym tym przejazdem, analiza całej trasy przejazdu jest weryfikowana w toku prowadzonego postępowania. W tym celu przede wszystkim też jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
1: Wniosek o areszt dla 20-latka może zostać rozpatrzony jeszcze dziś. Wcześniej sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu został aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. 22 listopada mieszkańcy gminy Lisia Góra zdecydują o przyszłości urzędującego wójta oraz rady gminy. Tarnowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Nasz reporter Tomasz Graczewski pytał mieszkańców tej podtarnowskiej gminy, czy wezmą udział w głosowaniu.
4: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak. Jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się. Bo w pierwszej kadencji jak był, to był całkiem inny. Teraz się dużo zepsuł.
5: Czy mieszkańcy powinni skorzystać w ogóle z tej możliwości wzięcia udziału w referendum?
4: Oczywiście, powinni. I to wszyscy.
6: Ja się zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć?
5: Pani popiera wójta, czy jest za tym, żeby...
6: No to jest moja indywidualna sprawa.
5: 22 listopada odbędzie się referendum, czy pan się na nie wybiera?
7: Nie wiem, jeszcze nie wiem, no, nie wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, że skutecznie.
5: Popiera pan wójta, czy raczej przeciwny jest?
7: Raczej popiera.

0: opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni, a w nocy spadnie do kilku stopni powyżej zera.
1: W najwyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z kolei w niektórych regionach kraju mogą pojawić się także mgły. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 7:00.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A te mgły to już my teraz o poranku, tak więc kierowcy uważajcie, ostrożnie, my powoli. Temperatury, no powiem, że jeszcze dziś i jutro będzie idealnie. Dopiero od piątku czeka nas ochłodzenie i opady deszczu. Dziś jest sporo słońca i tego słońca nie będziemy tutaj brakowało nigdzie. Przewaga słońca 24 stopnie dziś, jutro przewaga słońca i też podobna temperatura 24, no może 25, ale o poranku na razie 8 stopni.
0: Dobry, rzeczy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Środa, czwartek słonecznie nam się zapowiada, a piątek już z chmurami i spadek temperatury z 24-25 stopni tylko do 14. Noce przed nami zimne i tutaj dopiero z piątku na sobotę ta noc to naprawdę będzie bardzo chłodna, bo tylko 4 stopnie. Kolejna noc to 11 stopni, tak więc te noce będą tutaj, te temperatury nam się zmieniać. Prognoza pogody kolejna to po godzinie 7, teraz 6.35, czas na London Beat, a za chwilę o poranku pierwsze informacje dla naszych zmotoryzowanych. Przypominam, mgły, kierowcy uważajcie w regionie, no i też przypominam o odblaskach, moi kochani, dzisiaj jadąc do pracy to widziałem i rowerzystę, i pieszego, który zlewał się praktycznie z otoczeniem, bez świateł, bez odblasków. Zakładajmy te odblaski, bądźmy widoczni.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.

Pan raz nam został tylko do godziny 7:00, to ten czas, gdzie zaglądamy na ulicę, sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. No i przypominam, że w ciągu dnia idealna pogoda, słonecznie, bardzo ciepło, ale czekamy jeszcze na wschód słońca, bo ten wschód słońca to dopiero godzina 6:47, czyli za 2 minuty. No i przypominam, odblaski, jeszcze raz odblaski, o tych odblaskach będę cały czas przypominał. Bądźmy widoczni, bądźmy my bezpieczni. A propos tego bezpieczeństwa, no nie mamy już bilansu zerowego na naszych drogach. Około godziny 5 nad ranem kolizja dwóch samochodów osobowych w Zblitowskiej Górze. Nikomu nic się nie stało. No ale stuczka, no i teraz kierowcy na pewno nie są zadowoleni, no bo ten czas najbliższy będą, zamiast samochodem się swoim przemieszczać, no to będą musieli korzystać z różnych środków komunikacji. No to lecimy dalej z tymi naszymi samochodami i sprawdzamy, jak teraz wygląda sytuacja w centrum. Czy nasi zmotoryzowani gdzieś muszą się zatrzymać? No powiem, że na razie spokojnie, płynnie. Mówię na razie, bo to wiemy, że przed samą 7:00, po 7:00 to już będą tutaj w niektórych miejscach postoje. Płynnie Konarskiego, Gumniska, Dąbrowskiego, Bytuchowska. Podobna sytuacja to Solidarności, Mickiewicza czy Słowackiego. Bez postojów na Klikowskie od Paderewskiego, Wieniawskiego do Słowackiego, Szkotnik. Chociaż tych samochodów troszeczkę by więcej. Z krótkim postojem na Klikowskiej od Ziołowej Rzeźniczej do Ronda Elektrycznego Wyszyńskiego, ale nie jest jeszcze źle, bo wiemy, że po 7:00 przed 8:00 to od Jabłoniowej, Miętowej już się samochody zatrzymują. Mościce, o tej porze to tam mamy złożony ruch, szczególnie na Alejach Kwiatkowskiego, ale płynnie i od strony Witosa, i od strony Mościckiego. Z krótkim postojem jedynie na Czerwonych Klonów, na wysokości Białych Klonów do Alei Kwiatkowskiego. Tutaj powolutku będziemy jechać. Koszycka bez utrudnień, Czerwona podobnie, jedynie na tym skrzyżowaniu Czerwona Koszycka na Krakowskiej, na wysokości Barwnej możemy się zatrzymać już swoim pojazdem, no i czekać troszeczkę, zanim dojedziemy do skrzyżowania właśnie z ulicą Czerwoną i Koszycką. Przypominam jeszcze, gdzieniegdzie mogą lokalnie występować mgły, tak więc kierowcy, noga z gazu. Uważajcie nie tylko na mgły, ale w tym czasie jesiennym, a szczególnie w czasie tych jesiennych poranków na zwierzynę leśną trzeba uważać, przejeżdżając przez odcinki leśne, bo może ta zwierzyna leśna wyskoczyć nam na jezdnię, dlatego tutaj apel do kierowców, ostrożnie, powoli, no i z rozwagą na tych naszych drogach, na tych naszych ulicach. 13 minut do 7:00, a propos ulic, a propos tego poruszania się, no to teraz taka muzyczna dedykacja dla wszystkich zmotoryzowanych, a śpiewa dla was Chris Rea.

No nie, no do gwiazd to znów nie jest aż tak daleko, tak jak tutaj na wideo w piosence nam śpiewa fantastyczny lot, bowiem, że fantastyczna gra. Minęła już tutaj echa naszego spotkania, poniedziałkowego spotkania naszej reprezentacji Polski i praktycznie media zajęły się innym tematem, ale też tematem piłkarskim. Messi, pożegnanie Messiego, no i... Fantastyczny, nie lot, ale fantastyczna gra przede wszystkim w swoim ostatnim meczu, ostatnie, no można powiedzieć, tango Argentyny. No i nie zgubił tutaj kroków, zrobił swoje, zanotował dwie asysty, w tym jedną do również odchodzącego z kadry narodowej Nicolasa Otmandiego, a pod koniec meczu wykorzystał rzut karny, no i proszę bardzo, no i ma więcej trafień w swoim tutaj wystąpieniu w kadrze narodowej. Messi, numer jeden temat sportowy, ale to nie tylko ten temat dominuje w sporcie, bo o sporcie będziemy mówić na antenie Radia Ardena Małopolska o godzinie 8.30, a za chwilę zaglądniemy i sprawdzimy, co jeszcze ciekawego się wydarzyło oprócz sportu w kraju i na świecie, czyli punktualnie o 7.00 wiadomości. Do tego czasu jeszcze Donna Summer.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Autolink. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty, o szczegółach już za chwilę. 22 listopada referendum w sprawie odwołania wójta gminy Lisia Góra. Już za chwilę komentarz do tej sprawy Arkadiusza Mikuły. 130 lat historii i tradycji. Szkoła podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu rozpoczyna obchody swojego jubileuszu. Mieszkańcy gminy Tarnów spotkali się na Dniu Seniora. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Informację potwierdził mecenas Jacek Dubois, adwokat oskarżonego. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Więcej informacji w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ma zostać przedstawionych na popołudniowej konferencji prokuratury. Witold Banach.
7: Zanim pojawiła się informacja dotycząca postawienia zarzutów byłemu lekarzowi, wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Dziś więcej szczegółów poznamy podczas konferencji prasowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Jedni popierają wójta i nie zamierzają wziąć udziału w referendum, inni pójdą do urn referendalnych i zagłosują za odwołaniem Arkadiusza Mikuły ze stanowiska. Jeszcze inni dopiero od reportera RDN Małopolska dowiedzieli się, że odbędzie się takie referendum. W gminie Lisia Góra głosowanie nad odwołaniem wójta oraz Rady Gminy odbędzie się 22 listopada. Sam wójt Arkadiusz Mikuła w głosowaniu nie zamierza brać udziału, ale jak podkreślił w rozmowie z RDN, każdy mieszkaniec ma do tego prawo.
9: Szanuję
5: prawo każdego mieszkańca do wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji. Wierzę jednak, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości naszej gminy powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne informacje, o fakty, o pełen obraz sytuacji, a nie półprawdy, manipulacje, z którymi mamy do czynienia ze strony inicjatywy referendalnej, niedomówienia czy jakieś niepotrzebne emocje sztucznie tworzone. Do dziś nie usłyszałem również jasnej odpowiedzi, co właściwie ma wydarzyć się dzień po referendum, jaka jest realna propozycja inicjatorów dla gminy Lisia Góra. Mieszkańcy mają prawo znać nie tylko listę zarzutów, ale również cel całej tej akcji i konsekwencje dla gminy, jakie to niesie.
6: Mieszkańcy w lokalach do głosowania otrzymają dwie karty, na każdej z nich po jednym pytaniu. Czy jest pan, pani za odwołaniem Arkadiusza Mikuły, wójta gminy Lisia Góra przed upływem kadencji oraz czy jest pan, pani za odwołaniem Rady Gminy Lisia Góra przed upływem kadencji? Na każdej z kart możliwa będzie jedynie odpowiedź tak lub nie, wybierana przez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce. 130 lat historii i tradycji. Szkoła podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu pod takim hasłem rozpoczyna obchody swojego jubileuszu. Dziś mieszkańcy będą świadkami niezwykłego widowiska. Ulicami miasta przejdzie barwny orszak z udziałem kilkuset osób, uczniów szkoły, a także kadry, mówi Beata Kozieł, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 8 w Nowym Sączu. Uczestnicy wcielą się w historyczne postaci.
9: Orszak będzie nawiązaniem do postaci patrona szkoły, Władysława Jagieły, ale również okazją do pokazania uczniom, że historia nie jest jedynie zapisem wydarzeń w podręczniku. Historia jest obecna w przestrzeni miasta, w jego zabytkach, tradycjach i pamięci kolejnych pokoleń.
6: Orszak wyruszy o 9:00 spod szkoły przy Alei Stefana Batorego w Nowym Sączu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Na emeryturze człowiek się nie nudzi, ale może zajmować czas tym, czym sam chce, przekonują mieszkańcy gminy Tarnów, którzy spotkali się na Dniu Seniora. Na uczestników wydarzenia zorganizowanego dla mieszkańców gminy w Centrum Sztuki Mości zaczekał m.in. koncert artystów w Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i poczęstunek. W rozmowie z reporterem RDN Małopolska seniorzy podkreślali, że emerytura nie musi kojarzyć się z samotnością i nudą. Wszystko zależy od własnej aktywności.
10: Ja na emeryturze pracuję więcej, niżeli wcześniej pracowałem. Nie zawodowo, ale moim hobby jest ogrodnictwo i tym się zajmuję, roślinkami.
11: A skąd w człowieku siły na to, by tym ogrodnictwem się zajmować? No bo to ciężka fizyczna praca.
10: No to trzeba było od młodości sobie rozkładać siły, żeby na starość wystarczyło.
12: Dużo czasu się ma na aktywność. Wcześniej nie było możliwości, a teraz człowiek jest wolny i może sobie wybierać różne formy rekreacji, na spotkania, na ćwiczenia na wolnym powietrzu, na imprezy takie jak dzisiaj.
13: Jak się mieszka w domu własnym, nie w mieście, w blokach, to się pracuje non-stop. Od rana zjeść śniadanko i do roboty. Do ogródka posprzątać, po sąsiedzku pójść i porozmawiać. No i miło spędzić czas.
6: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Dziś i jutro idealna pogoda na to, żeby właśnie do tego ogródka wyjść. Złota polska jesień trwa, babie lato. Piątek już pogoda nam się pogorszy, dlatego proszę, jeżeli macie jakieś Państwo takie pilne rzeczy do zrobienia w tym ogródku, to zrobić to dziś i jutro, bo piątek pochmurny, deszczowy może być nawet i podobnie w sobotę. Dziś 24, jutro 24-25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Weekend nie dość, że pochmurny, to jeszcze chłodny nam się zrobi, temperatura spadnie do 14 stopni, czyli obniży nam się o 10 stopni, 24 dziś, jutro przewaga słońca, tak więc te temperatury będą nam się zmieniać. W nocy 11 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna i a propos tych stopni, teraz nasz radiowy termometr wskazuje plus 8, 7 minut po godzinie 7.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Obudzenie, poranne śniadanie. No mam nadzieję, że już tak, przede wszystkim nasi solenizanci dnia dzisiejszego, czyli 7 października. No to spoglądamy, kto dziś tam ma swój dzień. Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefana, Blanka, Mirela, Sergiusz, Marceli, August, Amalia oraz Tekla i Rosława. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrowienia, życzenia z samego rana, 17 minut po godzinie 7 dla was. Życzenia również dla tych, którzy urodzili się 7 października. I a propos poranka, a propos dzisiejszego dnia, za chwilę zagodniemy i sprawdzimy, co jeszcze tam w kalendarzu ciekawego się wydarzyło albo wydarzy. Ale o tym za chwilę, bo już Igo dla naszych solenizantów śpiewa.

No i ta piosenka idealnie pasujemy do naszego kalendarza, kalendarza świąteń nietypowych, czysty jak łza. No właśnie, no o poranku, my pierwsze co robimy po przebudzeniu, to poranna toaleta. A jak poranna toaleta, no to pytanie, no właśnie, prysznic czy wanna? No ale są tacy, którzy preferują prysznic, są tacy, którzy preferują wannę i dziś wybieramy wannę. Nawet ci, którzy tej wanny nie lubią, to jednak tą wannę muszą wybrać. Dziś w kalendarzu świąteń nietypowych mamy dzień wanny, a jak wanna, no to wiadomo, kąpiele i dłuższe kąpiele, bo tego czasu trzeba mieć troszeczkę więcej na to, żeby no, zrelaksować się w tej wannie, zanim wyjdziemy na przykład do pracy. A skąd to słowo wanna? No w języku polskim jest bardzo stare. Pierwsze zapiski z tym wyrazem pochodzą z 1500 roku. Pierwsza znana kamienna wanna pochodzi sprzed ponad 3,5 tysiąca lat i została odkryta w pałacu Knossos na Krecie. A wanna nasza, jak wygląda? No różne są te wanny. No są na przykład tradycyjne, żeliwne, które ważą od 80, nawet do 180 kg, chociaż tam emaliowana wanna to wynalazek amerykańskiego producenta Johna Michaela Cochlera i polegała właśnie na połączeniu żeliwnego koryta z emalią, co na przełomie XIX i XX wieku całkowicie zmieniło te nasze domowe łazienki. Co najważniejsze, wanna praktycznie w każdym domu jest. No i dziś z tej wanny należy obowiązkowo skorzystać, no między innymi teraz przy naszej porannej toalecie. Tak więc przypominam, dzień wanny w kalendarzu, 22 minuty po godzinie 7, no to nie prysznic, tylko wanna. A jak wanna, no to oczywiście jeszcze do tej wanny to obowiązkowo olejki, tak żeby ten relaks przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy był, żeby ten nasz organizm troszeczkę sobie odpoczął, wypoczął. Ja wiem, że po nocy wypoczęty, ale mimo wszystko, no żeby te baterie w 100% były naładowane. 23 minuty po godzinie 7 do tematu wanny jeszcze wrócimy. Co z tą wanną jeszcze na przestrzeni wieków się działo, ale wcześniej jeszcze Nikita i Elton John.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W ciągu dnia przewaga słońca, ale o poranku jeszcze przewaga chmur. To słoneczko gdzieś za tymi chmurami się nam chowa, ale już powolutku do nas tutaj zagląda. W ciągu dnia to 24 stopnie. Dziś bardzo ładny dzień nam się zapowiada. Podobnie będzie jutro, też przewaga słońca, temperatura 24-25 stopni. Ale już od piątku czeka nas ochłodzenie i pogorszenie pogody.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Realizujemy plany dziś i jutro, weekend, no cały weekend ma być pochmurny i te temperatury to 14 stopni, ale za to dziś, tak jak wspominałem, 24, jutro 24-25, tak więc bardzo ciepło. Poranek, no jeszcze chłodny, 8-9 stopni tyle, ale co najważniejsze, sytuacja biometeorologiczna jest teraz korzystna. 29 minut nam zostało do godziny 8. Teraz Holly, Humberstone, a za chwilę jeszcze raz informacje dla naszych zmotoryzowanych. No i sprawdzimy, co tam ciekawego na tych naszych ulicach słychać.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

21 minut do 8. Sygnał już za nami, czyli sygnał informujący z motoryzowanych, że czasem tutaj jeszcze raz sprawdzić to, co się dzieje na naszych drogach. Słońca coraz więcej, ale przypominam, lokalnie jeszcze mogą się z samego rana utrzymywać mgły, tak więc kierowcy, uważajcie, ostrożnie. No tak, przy okazji tej ostrożnej jazdy, spokojnej jazdy, warto sprawdzić te nasze opony. Ja wiem, że sezon jesienny już mamy, za chwilę sezon zimowy, ale jeszcze na tych letnich jeździmy. No i pytanie, kiedy ostatni raz sprawdzaliśmy ciśnienie w tych naszych oponach? A opony często zużywają się szybciej niż przewidział producent. Przyczyna? Nieprawidłowe ciśnienie, czyli parametr, który łatwo można skontrolować podczas albo wizyty na stacji, albo samemu w domu. No i pytanie, no właśnie, kiedy ostatni raz to robiliśmy? Wydaje mi się, że chyba przy wymianie opon, co niektórzy to ostatni raz sobie sprawdzali, a to było na wiosnę, dlatego warto co jakiś czas sprawdzić to ciśnienie opon, czy opona jest na przykład niedopompowana. Wydaje mi się, że w większości tych naszych pojazdów tak jest, a ciśnienie powinno być odpowiednie, bo gdy opona jest niedopompowana, no to głównie opiera się na zewnętrznych krawędziach bieżnika, które ścierają się wtedy szybciej niż środek i bok, i pracują pod większym obciążeniem, odkształcając ten materiał, no i też nagrzewa się od wewnętrznego tarcia ta opona szybciej. Dlatego na dłuższą metę właśnie to ciepło niszczy oponę, a przy dużych prędkościach może doprowadzić na przykład do rozerwania takiej opony, dlatego warto sprawdzać to ciśnienie. Moi kochani, co jakiś czas bezpiecznie wtedy będziemy się poruszać po tych naszych drogach. A propos bezpieczeństwa, teraz bez zdarzeń drogowych, a samochodów, no przybywa nam tych samochodów i coraz większy ruch w mieście. Stoimy teraz na Klikowskiej, tutaj dojeżdżając do ronda elektryczna Wyszyńskiego, gdzieś mniej więcej na wysokości Ziołowej Rzeźniczej się zatrzymujemy, jadąc dalej Klikowską od Padarewskiego, Wieniawskiego też sznur pojazdów do ronda Słowackiego, no i podobna sytuacja, do dalej Klikowską do Alei Solidarności, ten samochód za drugim. Stoimy na Krakowskiej, tutaj praktycznie już samochody od Dworcowej powolutku do ronda Krakowska na Rutowicza, przed samym rondem na wysokości Ujejskiego postój też na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego, na Konarskiego w kierunku Narutowicza też spory ruch mamy, i podobna sytuacja na Mickiewicza, tutaj na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, Legionów, później Solidarności, też tych samochodów mamy więcej, czyli no już przed ósmą naprawdę tych pojazdów sporo. Mościce, Aleja Kwiatkowskiego od ronda Solidarności, Alejami Kwiatkowskiego do Czerwonych Kronów też jeden samochód za drugim, a na ulicy Zbylitowskiej dojeżdżając do skrzyżowania Chemiczna też postój czeka zmotoryzowanych, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. No i zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Tutaj spokojnie przed godziną ósmą, tylko na samym skrzyżowaniu zmiana świateł, tak więc powiem, że idealne warunki o poranku, a dokładnie w środowym poranek, ci, którzy ulicą Koszycką się przemieszczają, no powinni tutaj być zadowoleni i nie narzekać, że gdzieś tam utknęli na wysokości Mieszka I czy Dobrzańskiego Hubala. To tyle na razie z dróg. Teraz Elton John i Dua Lipa, czyli taki wyjątkowy duecik. O poranku 18 minut przed godziną 8. Drogi, jeszcze raz przypominam, to godzina 9, dokładnie przed godziną 9, a za chwilę wybierzemy się jeszcze a propos dróg na ulicę Bangkoku, no i sprawdzimy, co tam ciekawego słychać.

To czas wybrać się do tego Bangkoku, wspomnianego Bangkoku. I powiem tak, że samochód to najlepiej w Bangkoku zostawić w garażu, jeżeli ktoś do tego Bangkoku jedzie, no ale wiadomo, że nie w garażu, bo to jak jedziemy, to jedziemy wypoczywać, tam raczej tego garażu nie mamy, ale nie korzystać z tego samochodu. Z jednej strony jest tak, ruch lewostronny, do którego nie jesteśmy za bardzo przyzwyczajeni przecież, bo Tajlandia, podobnie jak Wielka Brytania, stosuje lewostronną organizację ruchu, ale my przede wszystkim to jest wiecznie zakorkowane miasto. Regularnie zajmuje czołowe miejsce w rankingu najbardziej zatłoczonych miast świata, a godziny szczytu potrafią całkowicie sparaliżować arterie. Ale dlaczego mowa o Bangkoku? Ale tutaj nie jedziemy, ale bardziej lecimy do Bangkoku. No właśnie, a propos tego przelotu, no to jest bardzo ciekawe, że 40 lat rejsowy samolot do stolicy Tajlandii nie latał. Polskie linie lotnicze LOT wracają właśnie do Bangkoku. Po południu z lotniska Chopina w Warszawie wystartuje pierwszy od ponad 40 lat rejsowy samolot właśnie do stolicy Tajlandii. No to lecimy, lecimy. Warszawa, Bangkok, 14 minut przed 8.

0: RDN Małopolska.
1: 7 minut nam zostało do godziny 8, już za chwilę mamy wiadomości, punktualnie o 8 po wiadomościach, poranna rozmowa słowo za słowem, dziś gościem radia o 8.10 wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Drugi kierowca biorący udział w nielegalnym wyścigu w Nowym Sączu usłyszał zarzuty, o szczegółach w tych wiadomościach. 22 listopada referendum w sprawie odwołania wójta gminy Lisia Góra. Czy mieszkańcy wybiorą się do lokali wyborczych?
2: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, albo tak. Jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie.
1: Messi zagrał ostatni mecz w reprezentacji. Kibice uhonorowali swojego idola owacjami. Wiadomości o 8:00, Anna Mleczko zapraszam. Zarzut udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych usłyszał drugi z kierowców, który ścigał się z podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu, powiedziała, że 20-letni kierowca BMW nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane. Jak dodała, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o jego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Kwestie związane z całym tym przejazdem, analiza całej trasy przejazdu jest weryfikowana w toku prowadzonego postępowania. W tym celu przede wszystkim też jest zabezpieczany monitoring. Analizowane są zapisy monitoringu z trasy przejazdu. Będą też badane czarne skrzynki tych samochodów po to, żeby odtworzyć tę prędkość, z którymi samochody poruszały się.
1: Wniosek o areszt dla 20-latka może zostać rozpatrzony jeszcze dziś. Wcześniej sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu został aresztowany na 3 miesiące. 21-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym i znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. 22 listopada mieszkańcy gminy Lisia Góra zdecydują o przyszłości urzędującego wójta oraz Rady Gminy. Tarnowska delegatura Krajowego Biura Wyborczego wydała postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Nasz reporter Tomasz Graczewski pytał mieszkańców tej podtarnowskiej gminy, czy wezmą udział w głosowaniu.
2: Mam zamiar po prostu zagłosować albo tak, albo tak. Jeszcze zobaczę, co będzie mowa o pani wójcie, bo faktycznie zepsuł się. Bo w pierwszej kadencji jak był, to był całkiem inny. Teraz się dużo zepsuł.
4: Czy mieszkańcy powinni skorzystać w ogóle z tej możliwości wzięcia udziału w referendum?
2: Oczywiście, powinni. I to wszyscy.
5: No ja zawsze uczestniczyłam w wyborach i dlaczego bym teraz mogła nie uczestniczyć?
4: Pani popiera wójta, czy jest za tym, że...
5: No to jest moja indywidualna sprawa.
4: 22 listopada odbędzie się referendum, czy pan się na nie wybiera?
6: Nie wiem, jeszcze nie wiem, nie wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że coś się dzieje, ale nie wiedziałem, że skutecznie.
4: Czy popiera pan wójta, czy raczej przeciwny jest?
6: Raczej popiera.
7: Czy się wybieram? Nie. Ja bym proponowała, żeby mieszkańcy otwarli oczy. Ja uważam, że pan wójt staje na wysokości zadania. Mamy piękne centrum rekreacyjne, centrum medyczne, centrum kultury. Cały czas coś się dzieje.
1: Do 23 października jest czas na zgłaszanie do komisarza wyborczego w Tarnowie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum. Każda z komisji ma składać się z 8 osób, 4 członków zgłoszonych przez inicjatora referendum oraz 4 zgłoszonych przez wójta gminy.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Czy można mieć w domu 5 dzieci i jednocześnie nie pozwolić, żeby telefon czy telewizor przejął rodzinne życie? Magdalena i Dariusz Pawelczykowie z Malina koło Mielca pokazują, że można. W ich domu ekran jest dodatkiem, a nie centrum codzienności. Starsze dzieci mają ograniczony czas korzystania z telefonu, a telewizor przez większość dni w ogóle nie jest włączany. Rodzina Pawelczyków była bohaterem audycji RDN Małopolska. Rodzina tu zaczyna się szczęście. Opowiedziała o swoim sposobie na wspólne spędzanie czasu, niedzielę bez ekranów i wychowywanie dzieci w świecie, w którym telefon dla wielu osób stał się niemal nieodłącznym towarzyszem. Najstarsza córka mówi wprost, najbardziej cieszy ją to, że dzięki temu ma więcej czasu dla rodziny, zwłaszcza w niedzielę, gdy nie trzeba iść do szkoły.
8: W niedzielę najpierw spotykamy się przy wspólnym śniadaniu, potem jedziemy do kościoła. Następnie po kościele razem wspólnie omawiamy Ewangelię z dzisiejszego dnia i czytamy Biblię dla dzieci. Potem jeździmy do dziadka i babci i tam wspólnie razem jemy obiad, a później to albo spotykamy się z rodziną, albo po prostu spędzamy czas razem.
1: Audycje z cyklu Rodzina Tu Zaczyna Się Szczęście emitowane są w poniedziałki i środę o godzinie 13:10. Dziś spotkamy się z kolejną rodziną w audycji zatytułowanej Serce nie ma barier.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To koniec pewnej epoki. Lionel Messi zagrał swój ostatni mecz w reprezentacji. W meczu z Beninem Argentyńczyk strzelił bramkę oraz zanotował 2 asysty. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej. W obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze. Krzysztof Kuczyński.
9: Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony dla Argentyny. Mecz został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować swojego idola. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszulka z numerem 10, z którym grał Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich 3 synów.
1: Do największych sukcesów w karierze Leo Messiego należą wygranie z Argentyną Mundialu w 2022 roku i dwukrotne wicemistrzostwo świata. Był wieloletnim kapitanem FC Barcelony, jest zawodnikiem z największą liczbą strzelonych goli i występów w historii klubu. Zdobył w nim m.in. 10 tytułów mistrza Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów UEFA. Zakończenie reprezentacyjnej kariery Messi ogłosił 31 sierpnia. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie wójt gminy Skrzeszów Marcin Kiwior.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Słoneczko o poranku już jest z nami, pozostanie do późnych godzin wieczornych, dokładnie do godziny 18, punktualnie o 18 zachód słońca. Niebo błękitne, temperatura w ciągu dnia to 24 stopnie, ale na 24 stopnie jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Na razie temperatura to 9 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studium Wójty Gminy Skrzyszów, czyli przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, naszym gościem jest wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior. Witamy serdecznie. I tak prosto po urlopie.
3: Tak, dzień dobry, oczywiście.
2: Był pan w przepięknym Rzymie.
3: W Rzymie, tak, to taka była wycieczka, może na bardziej pielgrzymka, bo chodziliśmy po miejscach świętych.
2: Na Facebooku widziałam, że był pan także na audiencji z papieżem.
3: Tak, ogromne przeżycie, no kontakt z Ojcem Świętym, naprawdę bardzo ciepła osoba, serdeczna, no niesamowite przeżycie takie dla osoby, która jest katolikiem, to jest ogromna wartość. No plus te miejsca święte, gdzie no jeżeli człowiek idzie na kolanach po schodach, po których wie, że schodził Pan Jezus od sądu, od Piłata, no to robi wrażenie i to tak dość mocno, no tam w zasadzie każdy obszar, to jest historia, to jest nasza religia, ale to jest też i kultura, to jest też tradycja, to jest też historia świata. No niesamowite przeżycia, ale głowa odpoczęła.
2: I czas na dużo spraw na pewno aktualnie i widzimy, że bardzo ważnych, bo najnowsza informacja jest taka, że jest już projekt dokumentu, rozbudowa dróg gminnych, powiatowych pomiędzy miejscowościami Ładna, Lubcza, gmina Skrzyszów, gmina Ryglice, powiat tarnowski. O tej drodze mówi się od dawna, skoro jest już koncepcja. Samorządy się składały, tak? Przypominamy to wszystko. Co zakłada ten dokument?
3: Przede wszystkim uwolnienie nowych terenów pod przemysł, pod usługi, pod budownictwo jednorodzinne, ale zwiększenie bezpieczeństwa, bo my przeżywamy taki boom inwestycyjny teraz, bo ilość pozwoleń na budowę wszystkiego nam bardzo mocno rośnie i musimy też myśleć o zrównoważeniu tego transportu na terenie gminy, ale też o uwolnieniu nowych obszarów. I takimi właśnie są na granicy Skrzyszów i Ładna tereny, a później Świniogóra, gdzie też chcemy zrobić chodniki, też chcemy zrobić wszędzie oświetlenie. Tak naprawdę to my już nie mówimy o chodnikach, tylko o ciągach pieszo-rowerowych, które na całej długości byłyby kładzione. Droga szeroka. Ja wiem, że tutaj są obawy o zwiększenie ruchu, ale owszem, osobowych samochodów by zwiększył się ruch. Natomiast jeżeli ktoś zna topografię i wie, jak się dojeżdża na szczyt pod kaplicę na Świniogórę, no to zdaje sobie sprawę, że tam żaden tir nie wyjedzie. Co więcej, ta koncepcja, która tutaj jest, zakłada zrobienie takiego jednego podejścia, gdzie praktycznie no, nie ma opcji, żeby się ktoś z potężnym sprzętem, ciężkim sprzętem złożył, więc tego się obawiać nikt nie musi. Natomiast my musimy też widzieć do przodu, myśleć dalej, myśleć o rozwoju i o bezpieczeństwie, bo uwalniając też nowe tereny od 2016 roku i teraz podejmując kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie otwarte były, są wyznaczone pod budownictwo jednorodzinne, pod przemysł, pod usługi, my też musimy myśleć o rozwoju drogowym, o rozwoju komunikacyjnym i właśnie po to to jest. Ja się bardzo cieszę, bo pierwsze podejście nie wypaliło.
2: No właśnie, bo pamiętam, że w grudniu 2024 było pierwsze podejście, tak, do opracowania koncepcji. I co się stało?
3: Projektant w 2025 roku nie sprostał zadaniu. Starostwo powiatowe, ponieważ liderem tutaj jest pan starosta powiatowy zarządu dróg. My jako gmina Ryglice i Skrzyszów jesteśmy partnerami. Niestety nie wyrobił się, nie dał rady, więc starostwo nie miało innego wyjścia, musiało tą rozmowę rozwiązać i ja jestem tutaj ogromnie wdzięczny i panu staroście, całemu zarządowi i wszystkim radnym, no powiatowi, że podjęli jeszcze raz, tak samo partnerskie gminie Ryglice w tym zakresie, że podjęliśmy jeszcze raz wyzwanie, starostwo przeprowadziło kolejną procedurę przetargową i mamy pierwszą koncepcję, którą możemy szeroko konsultować. Przypomnę tylko, że to jest koncepcja, to jest pierwszy szkic i dlatego właśnie ogłaszamy, chcemy, żeby ludzie konsultowali, żeby wyrażali swoje uwagi, swoje wątpliwości, bo po to to jest. My to robimy dla
2: i
3: ludzi,
2: jest
3: a nie...
2: czas właśnie, jest informacja na stronie urzędu gminy, że do 9 października mieszkańcy mają czas, aby przyjść, zgłaszać swoje uwagi. Zresztą już to robią na Facebooku, jest dużo pozytywnych reakcji, ale także taki komentarz znalazłam o poranku. Odcinek 4 ze spokojnej drogi ulicy Granicznej zrobi nam pod domem drogę tranzytową.
3: Tranzytowa to nie będzie, to już to mówiłem wcześniej, ale to bardzo dobrze, że są te obawy, bo my jesteśmy po to, żeby rozwiązywać. Podobne problemy, podobne uwagi mieliśmy, jeżeli chodziło o drogę, gdzie robiliśmy między Skrzyszowem a Tuchowem. I też wydawało się, że będzie tranzyt i podobne obawy. I bardzo dobrze, że są i te obawy trzeba artykułować, a my jesteśmy po to, żeby je móc merytorycznie wyjaśniać i rozwiewać wszelkie wątpliwości. I owszem, ruch tam się zwiększył, ale nie ma żadnego tranzytu i tak samo tutaj też tego tranzytu nie będzie, a gmina, mieszkańcy, bo gmina to nie jest wójt, rada, tylko to są ludzie przede wszystkim i o nich chodzi, zyskają nowe ciągi pieszo-rowerowe, nowe obszary, nowe miejsca pracy, nowe podatki i bezpieczeństwo, jeszcze raz podkreślę, bo będą wszędzie ciągi pieszo-rowerowe, będą nowe ronda, bo tam mamy dodatkowe dwa ronda zaprojektowane, a teraz jak jeździmy, to widzimy, w jaki sposób ten ruch jest włączany. To rondo, które powstało w Skrzyszowie teraz, genialnie się sprawuje i chcemy to kontynuować i myśleć przyszłościowo.
2: To rondo turbinowe na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 94 w Ładnej jest planowane. I kiedy mogłoby to powstać wcześniej
3: to niż jest, cała... To jest element, który jest wyjęty z tej koncepcji.
2: Odrębne opracowanie
3: projektowe. Tak, to jest odrębne opracowanie. Tutaj już idzie dokumentacja projektowa, bo tutaj w przypadku tej drogi my mówimy o koncepcji na dokumentację projektową. No sądzę, że 7 do 8 milionów trzeba będzie przygotować i to też będzie tutaj cały zabieg naszych samorządów, żeby te pieniądze móc pozyskać. Natomiast to rondo turbinowe, ono do końca września przyszłego roku zakładamy, że powinna powstać dokumentacja projektowa, a później w latach 28-29, może 30 nastąpić budowa, bo my nie tylko będziemy budować rondo, ale będzie przebudowany kilometr drogi krajowej i około 300 metrów drogi powiatowej z drogami dojazdowymi, więc to jest potężna inwestycja.
2: Chciałabym jeszcze do tej koncepcji wrócić. To będą nowe ślady modernizacji aktualnych dróg. Jak to na terenie gminy może Skrzyszów wyglądać?
3: W gminie Skrzyszów mniej więcej będzie po tym śladzie, po którym jest. Będzie taka nowa zawika właśnie w Szynwałdzie, gdzie będziemy chcieli wyeliminować strome podejście. W gminie Ryglice będzie nowy odcinek, bo tam będzie szło przez teren, który teraz nie ma jeszcze, jest taka droga powiedzmy leśna, ale u nas głównie po tym śladzie, po którym jest. Natomiast będzie to droga poszerzona do 6 metrów i praktycznie na całej odległości ochotnikowej.
2: Czyli teraz koncepcja. Ludzie mogą zgłaszać tutaj swoje uwagi. Co dalej?
3: Dalej te uwagi wszystkie przekazujemy do firmy, która realizuje koncepcję. Te uwagi, mam nadzieję, że w większości będą uwzględnione, bo po to robimy, żeby było lepiej, a nie gorzej. Po tym koncepcja będzie już ostatecznie przygotowana, przekazana jako dokument i na bazie tej koncepcji cała nasza trójka, czyli starostwo powiatowe, gmina Ryglice i gmina Skrzyszów, będziemy zabiegać o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, aby móc przygotować dokumentację projektową. Ta dokumentacja projektowa, tak jak powiedziałem, to już są miliony złotych. Szacujemy, że między 7-8 milionów złotych plus czas. No, taka dokumentacja 2 do 3 lat na pewno będzie trwać.
2: To droga jeszcze, ale coś się zaczęło.
3: Podobnie było. Droga ta, którą na Tuchów robiliśmy, to pierwsze zapiski były z 1985 roku. Później po rozmowach z panami starostami, bo tam kilka osób jeszcze w tym uczestniczyło, z samorządem tuchowskim, około 10 do 12 lat zajęła realizacja tej
2: tutaj
3: drogi.
2: Tutaj może być podobnie?
3: Tutaj może być podobnie, może się troszeczkę przyspieszyć, bo to naprawdę ta droga by sporo i odciążyła tą drogę, która jest teraz bardzo obciążona powiatową, ale przede wszystkim uruchomiła i podniosła poziom bezpieczeństwa na pozostałym terenie.
2: Ważna inwestycja, ale także teraz patrząc na tą bieżącą pracę, to też i remonty, asfalt wylany na kilku, tak?
3: A to dopiero początek.
2: Jakie plany macie? Zdążycie przed zimą?
3: Zdążymy zdecydowanie. No, myślę, że tamten rok troszeczkę tak zaskoczył, bo trochę się przyzwyczailiśmy do tego. Zresztą jesień trwa jeszcze, dopiero się zaczęła jesień, więc będzie, a my też liczymy pieniądze i ile tych pieniędzy zostaje.
2: To gdzie asfalt jest i gdzie będzie?
3: Już mamy na 4 odcinkach prawie kilometr położony, teraz około 2 kilometrów będziemy na 14 odcinkach w każdej miejscowości kłaść. W tym tygodniu ogłosimy przetarg, więc 14 nowych odcinków będzie wyremontowane z nową nawierzchnią, także do końca tego roku tą inwestycję też zrealizujemy, więc w sumie jakby tak powiedzieć, no to około 3 kilometrów będzie nowych nawierzchni zrobione.
2: Skoro dzisiaj o drogach dużo mówimy, o podróżowaniu, to ważny temat również. Koleje małopolskie na terenie gminy Skrzyszów. Przymierzacie się do tego tematu, z tego co wiemy, jak przebiegają prace, bo to od nowego roku by nastąpiło,
3: tak,
2: prawda?
3: Od nowego roku tutaj i wszyscy radni, mieszkańcy też chcą tego. Przede wszystkim chodzi tutaj o, żeby to była cała gmina i te przywileje, które do tej pory seniorzy mieli, będą zachowane. plus młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych to jest nowość, bo do tej pory młodzież szkół ponadpodstawowych w 50% bilety miesięczne ma zwracane. Teraz chcemy, żeby to było w 100%. Chcemy w ten sposób po pierwsze ułatwić komunikację, po drugie przyzwyczaić do transportu, tak żeby ten transport, bo to jest i ekologiczne rozwiązanie, żeby na przyszłość młodzież mogła korzystać i przyzwyczaić się do tego. Trwają rozmowy, trwają negocjacje, te wyceny już mamy, ostateczne harmonogramy, czyli kursy autobusów są wyznaczane, no i od 1 stycznia jedziemy.
2: W temacie komunikacji mamy interwencję od mieszkańca Pogórskiej Woli, jak twierdzi, od 4 lat zabiega o powstanie przystanku na żądanie. Sam ma problemy z poruszaniem się, więc do autobusu chciałby mieć bliżej. W okolicy, jak mówi, jest kilka domów, więc może inni też by korzystali. Komisja była na miejscu. Panie wójcie, jakie są wnioski? Pan ten temat dobrze zna.
3: Tak, no nie wiem, czy 4 lata, czy nie 2, bo mi jest znany od, jeżeli dobrze pamiętam, maja 2024 roku i była komisja na miejscu, komisja się przychylnie do tego odniosła.
2: Czyli komisja była na tak, tak?
3: Tak, komisja była na tak, ponieważ myśmy w tym okresie realizowali projekt budowy chodników, było to uwzględnione, miało być uwzględnione właśnie u projektanta. Niestety projektant, który był notabene ten sam, który projektował, chciał projektować drogę, tą pierwszą koncepcję między gminą Skrzyszów a gminą Ryglice, nie zrealizował tego projektu, mimo obietnic, gdzie był na zebraniu wiejskim, powiedział, że będzie, nie zrealizował tej obietnicy, w związku z tym w grudniu 2025 umowa została rozwiązana. W 2026 roku, czyli w tym, ogłosiliśmy ponownie przetarg na projekt, gdzie też to chcieliśmy uwzględnić, nie zgłosił się żaden projektant, więc teraz realizujemy...
2: Dlatego ta sprawa się przeciąga.
3: Dlatego ta sprawa się przeciąga. Tam jest to zasadne, jest niecały, około 100 km między przystankami, jest tam kumulacja domów i chcemy to uwzględnić, natomiast chcemy to zrobić też rozsądnie, tak, żeby, bo nie da się zrobić przystanku, gdzie namalujemy coś na drodze i...
2: Bo tam nie chodzi o żadną wiatę, pan nam opowiadał, że chodzi o słupek.
3: No, ale niestety przepisy są teraz takie, że nie da się tego zrobić. To musi być zatoczka, musi autobus zjechać i stąd to się to wszystko w ten sposób może skomplikowało. Natomiast my kończymy realizację pewnych inwestycji i od razu będziemy ogłaszać przetargi początkiem roku na projekty i to też będzie uwzględnione, więc myślę, że no niestety to się przeciągnie w czasie, ale no nie z naszej winy, bo rzetelność niektórych firm projektowych pozostawia wiele do życzenia i my też robimy wszystko, co jest możliwe i zdaję sobie sprawę, że akurat tempo tutaj jest stracone i bardzo nad tym ubolewam.
2: Czyli przystanek na żądanie będzie, pan wójt tutaj deklaruje w Radiu RTN Małopolska.
3: Tak, będzie, tylko niestety trzeba się obrodzić
2: cierpliwość. A kiedy, to nie wiemy, kiedy może to nastąpić.
3: Ogłosimy postępowanie przetargowe, jeżeli wybierzemy firmę, będzie zaprojektowane, no to rok około projektowanie będzie trwało.
2: Może jeszcze zdążymy porozmawiać o edukacji, bo prawie 2000 dzieci i młodzieży korzysta z oferty edukacyjnej gminy Skrzyszów. A co samorząd przygotowuje dla tych uczniów klas ósmych z najlepszymi wynikami?
3: Tak, właśnie tutaj też jesteśmy po wstępnej rozmowie z radnymi i oprócz tego programu stypendialnego, który mamy do tej pory, gdzie cała klasa, która napisała, dostaje stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, wszystkie. Dodatkowo dla 25 osób, które najlepiej napiszą egzamin po szkole podstawowej, przewidziana będzie nagroda finansowa. Kwotę będzie jeszcze ustalać rada, bo to będzie przedmiotem obrad państwa radnych, ale no, na pewno nie, no, będzie to godna kwota, taka, o którą będzie warto się starać, zabiegać, tak żeby ten egzamin napisać jak najlepiej. Mówimy o 25 osobach, podejrzewam, że to będzie około kilku do kilkunastu tysięcy kwota. Z jednej strony dużo, z drugiej strony mało, ale...
2: Ale jest zachęta.
3: Ale jest zachęta i chodzi o to, żeby właśnie młodzież stymulować, bo wyniki wynikami, ale tutaj chodzi o umiejętności, o wiedzę, o sposób zarażenia młodych ludzi chęcią zdobywania...
2: Takie stymulowanie to także te zajęcia dodatkowe. Jakie w tym roku właśnie?
3: W tym roku mamy mnóstwo zajęć, bo dzięki właśnie aglomeracji tarnowskiej, zintegrowanym inwestycjom terytorialnym mamy i zaczynamy już od samego przedszkola, bo sam zresztą byłem na wizycie w jednym z przedszkoli. No, genialny program programowania, robotyki u najmłodszych już. Klocki Lego, firma zewnętrzna, która prowadzi te zajęcia. No, dzieciaki są mega zaangażowane, twórcze, logiczne myślenie jest rozwijane, ale i współpraca w grupie. No coś niesamowitego. To jest 373 tysiące, ale pracuje to niesamowicie. Podobnie mamy realizowane dwujęzyczne w jednej ze szkół, bo to było w kilku szkołach realizowane. Tutaj sobie szkoły też wybrały, ale realizacja... No trzeba być dwujęzycznym teraz, bo nawet choćby tam mówiliśmy o podróżach. Właśnie, to nie da się znać języka jakiegoś obcego, tylko trzeba być dwujęzycznym. Jest
2: angielski,
3: to też realizowane.
2: Historia, te techniczno-informatyczne, tak to zajęcie.
3: To jest ponad 600 tysięcy, gdzie realizujemy w szkołach właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, ale tutaj szkoły sobie robiły ankiety i to, co im wychodziło. I to są i zajęcia historyczne, ale tak samo i programowanie, technika, bo te umiejętności techniczne są wskazane, plus językowe. W zależności od tego, gdzie, w jakiej szkole takie te zajęcia są prowadzone, nabory już trwają, ale też i dzięki współpracy z GAS systemem zajęcia z chemii, dodatkowe wyposażenie mamy. Także ta oferta, która jest skierowana do szkół dodatkowo, jest bardzo bogata.
2: A będą jeszcze kolejne inwestycje, bo prace remontowe tak w części budynku biblioteki w Szynwałdzie
3: trwają. Tylko ja tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, bo jeżeli my chodnika nie wybudujemy, to jest bardzo, rok się spóźnił, ja to wiele razy powtarzam, jest to ogromnie istotne, bo zwiększa poziom bezpieczeństwa, nie dyskutujemy. Ale ten chodnik, jak wybudujemy rok później, daj Boże, żeby się nic nie stało, ale okej. Okay. Natomiast jeżeli my rok się opóźnimy w stosunku do rozwoju dzieciaków i młodzieży, to my już tego roku nie nadrobimy, bo młodzież pójdzie gdzie indziej i nie będzie mogła poszerzyć swoich horyzontów. Dlatego tutaj pokładamy bardzo dużo ciśnienie, bardzo dużo prac na to, żeby jak największą ofertę dla młodzieży ponad tym, co jest oferowane w podstawowym programie
2: miesiąc temu mówiliśmy o sporcie, jak jest ważne, ile się dzieje dzisiaj mocno, temat edukacji, zajęć poza lekcyjnych, dodatkowych, a także ta placówka w Szynwałdzie jeszcze do tego zmierza, bo to też z myślą
3: od listopada
2: przecież...
3: będzie otwarta, nie wiem, czy no pierwszego na pewno nie, ale w listopadzie będzie otwarta, prace są tam już na ukończeniu i tam myślę, że młodzież będzie bardzo zadowolona, bo mamy już finansowanie na dwa kolejne lata funkcjonowania tej placówki zapewne właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wartość inwestycji tych budowanych to jest ponad 200 tysięcy, a reszta jest na utrzymanie tej placówki. Reszta później przyjdzie, to koszt na nas prawdopodobnie, ale to są bardzo ważne pieniądze, bo to inwestujemy w młodych ludzi, czyli w naszą przyszłość.
2: Dbajmy właśnie o nasze dzieci. Niech się pięknie rozwijają, uczą się języków, bo podróżując... potrzebne jest angielski.
3: Zdecydowanie
2: nie
3: tak,
2: tylko.
3: Zdecydowanie tak. Telefon może się zawiesić, różnie może być, a naprawdę przede wszystkim sposób komunikatywny. To nie chodzi o to, żeby wszystkie czasy znać perfekcyjnie, bo absolutnie nie. Tutaj chodzi o to, żeby się móc skomunikować i porozumieć. I to jest klucz. Dlatego robimy jak najwięcej, ile się da. Wspomagamy nauczycieli, wspomagamy rodziców w tym, żeby ta nasza młodzież była jak najlepiej wykształcona i mogła zdobywać świat.
2: Pięknie i stawiamy tutaj kropkę. Wójt gminy Skrzyszów, Marcin Kiwior, był naszym porannym gościem. Dziękujemy.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatokrzynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łódzkiego klubu sportowego, przekazał, że piłkarz odszedł po ciężkiej chorobie. Ziober był wychowankiem łódzkiego klubu sportowego, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W swojej karierze grał też w Amice Wronki, a profesjonalną grę w piłkę zakończył w amerykańskim Tampa Bay Mutiny. W reprezentacji Polski grał w latach 1988-1993, zaliczył 46 meczów i 8 goli. Razem z nim w biało-czerwonych barwach grał Piotr Czachowski, który podkreślił, że Jacek Ziober był zawodnikiem o wybitnych umiejętnościach i niesamowitym czuciu piłki.
4: Grał fenomenalnie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o piłkę klubową, w tej reprezentacji też starał się nadawać tą szybkość przede wszystkim, szybkość, technika, tak? Nic w miejscu, tylko na pełnym gazie. On to miał po prostu wrodzone, że tak powiem, wykorzystywał to w sposób szczególny, zwłaszcza na początku tej swojej kariery i był takim zawodnikiem kluczowym, możemy tak powiedzieć, znakomitym. Podawał to, co dawał, tak? To, co kibic, jak kupował bilet na mecz i to przychodził, myślę, przy Alei Unii, bo myślę cały czas tutaj ŁKS-ie, tak? Bo on stamtąd wyszedł, tam się narodził ten Ziober. On był bohaterem.
3: Zwieńczeniem świetnej postawy Jacka Ziobera na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna w 1990 roku. Przerwa na mecze reprezentacji narodowych dobiega końca, a w weekend na Murawę wrócą zawodnicy pierwszej ligi. Wśród nich BrookBet Termalika Nieciecza, która na wyjeździe w sobotę w Skierniewicach zmierzy się z Unią. Mecz rozpocznie się o 15.30. Natomiast w niedzielę swoje spotkanie zagra Stal Mielec o 12.00 z Wartą Poznań. BrookBet Termalika tymczasem zaprasza kibiców na kolejny mecz domowy. 19 października spuszczą Niepołomice. Spotkanie rozpocznie się o 18.00 i ruszyła już sprzedaż biletów. A w piątek na boisko wyjdą piłkarze Sandecji Nowy Sącz, którzy zmierzą się na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Będzie to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera Ireneusza Mamrota, który zastąpił na tym stanowisku Rafała Smalca. Czwarte miejsce w tabeli południowej grupy drugiej Ligi Kobiet zajmują piłkarki TS Iskry Tarnów. W szóstej kolejce rozgrywek zremisowały 1-1 z Dębem Zabierzów Bocheński. W 62 minucie wynik otworzyła Aleksandra Dziurda. Drużyna Dębu odpowiedziała kilka minut później. Tymczasem drużyna rezerw Iskry Tarnów wygrała w siódmej kolejce rozgrywek Ligi Trzeciej. Po golach Dominiki Baran, Martyny Susz i Zuzanny Robak tarnowianki 3-1 pokonały Dab Dębica. Sądeczanin Nikodem Prusak zdobył złoty medal w slalomie kajakowym podczas turnieju nadziei olimpijskich w Rudonicach nad Labem w Czechach. Zawodnik startu Nowy Sącz startował w kategorii do lat 14. Łącznie w tych zawodach Polacy zdobyli 5 medali.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Słonecznie nie tylko w Małopolsce, w całej Polsce sporo tego słońca. Dziś i te temperatury powyżej 20 stopni. W regionie tarnowskim to 24 stopnie.

0: Wracając jeszcze do sportu, ja nie będę już mówił o Messim, bo cały świat jest zachwycony Messim, a my zachwycamy się naszym stadionem narodowym. Warto by się zachwycić, warto dziś szczególnie spoglądać na nasz stadion narodowy. Właśnie 7 października 2008 rok w Warszawie rozpoczęto budowę stadionu narodowego. Tak więc proszę bardzo, to z naszego kalendarza i informacja dotycząca sportu. Ze sportu przechodzimy teraz do muzyki. 25 minut nam pozostało do godziny 9. A propos właśnie muzyki, no to w kalendarzu mamy środę, a jak środę mamy w kalendarzu, to wiemy, że to już muzyczna środa, muzyczna biesiada na antenie Radia FM Małopolska. No to czas zacząć tą naszą muzyczną biesiadę, która potrwa do godziny 12. Ja zaczynamy od Mariusza Kalagi i kompozycji Jedna z gwiazd.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Po reklamie.

gitarę odkładamy na chwilę, wsiadamy do samochodu i jedziemy tym naszym wymarzonym pojazdem. No właśnie, a propos jazdy tym naszym pojazdem, to też trzeba pamiętać o tym, no, że czasami może nam się ten samochód zepsuć, czasami możemy tutaj mieć tą oponę przebitą, złapać gumę. No i właśnie, i pytanie, jak się zachować, jak wymienić bezpiecznie tą oponę? No moi kochani, ja zachęcam do tego, żeby zobaczyć nagranie pokazujące niebezpieczną wymianę koła na pasie awaryjnym autostrady. GDDK opublikowało właśnie takie nagranie, podczas której kierowca naraził swoje życie na poważne niebezpieczeństwo. Na tym filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez GDDK widać samochód stojący na pasie awaryjnym, kierowcę, który wymienia uszkodzone koło, znajdując się niemalże na prawym pasie, którym z dużą prędkością poruszają się inne pojazdy. Do tego trójkąt ostrzegawczy został ustawiony zbyt blisko pojazdu i przejeżdżające samochody mijają go w bezpośredniej bliskości, a część musi gwałtownie hamować i zmieniać nagle pas na lewy. Tak więc do tragedii brakowało naprawdę niewiele. Zachęcam, zobaczcie ten film ku przestrodze. A i proszę pamiętać, że w razie awarii na drodze ekspresowej albo na autostradzie należy zjechać na pas awaryjny, włączyć światło awaryjne, założyć kamizelkę odblaskową i przejść za barierę energochłonną. A trójkąt ostrzegawczy na autostradzie i drodze ekspresowej musi zostać ustawiony w odległości 100 metrów za unieruchomionym pojazdem, aby odpowiednio wcześniej ostrzec innych kierowców. No, proszę o tym nie zapominać. No i ku przestrodze obejrzeć ten film, bo kierowca naprawdę sporo ryzykował, zmieniając koło na autostradzie. I tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała właśnie ten film, żeby wszyscy zmotoryzowani zobaczyli i wyciągnęli wnioski. Tak więc proszę przeglądnąć, zobaczyć. Ulica Tarnowa teraz spoglądnijmy, bez zdarzeń drogowych. No ale moi kochani, już tych samochodów mamy sporo i korkuje nam się w mieście i będzie tych samochodów nam przybywało. I tak, zatrzymujemy się na Szujskiego, tutaj dojeżdżając do skrzyżowania z Klikowską i Solidarności, a do kierunku Solidarności. Na Klikowskiej od Padarewskiego powoli do Ronda Słowackiego. Również powoli teraz na ulicy Dąbrowskiego, dojeżdżając do skrzyżowania z Konarskiego i Gumnicką. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej, to na Mickiewicza, szczególnie na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Tutaj w obu kierunkach mamy spory ruch. Mościce Aleje Kwiatkowskiego teraz już spokojnie na obu odcinkach, czyli tutaj w Mościcach i od strony Mościckiego, od strony Witosa, bez utrudnień. Spokojnie też na ulicy Koszyckiej, tutaj skrzyżowanie Czerwona Krakowska-Koszycka, też bez utrudnień. No oczywiście tam czekamy na zmianę świateł, tak więc nie jest to zła sytuacja. No i przypominam wszystkim zmotoryzowanym, pamiętajcie, zaglądnijcie do internetu. Zachęcamy, żebyście spoglądali na naszą stronę internetową rdn.pl. Przypominamy o zmianie organizacji ruchu, która nas czeka tutaj na rondzie Sikorskiego, Narutowicza, Krakowska, w związku z przebudową tego ronda, budową nowego, dlatego tutaj warto zaglądnąć tam. Już wiemy mniej więcej, jak to wszystko będzie wyglądało i tu szczególnie apeluję do wszystkich zmotoryzowanych, którzy tamtędy podążają, przemieszczają się, żeby sprawdzić sobie, która ulica będzie wyłączona, którą będzie można przejechać. A propos tymczasowej zmiany, no to teraz mamy dziś właśnie zmianę trasy kilku autobusów, tymczasową zmianę trasy kilku autobusów w godzinach od 9 do godziny 13, czyli za 15 minut wprowadzone zostaną czasowe zmiany w kursowaniu kilku autobusów komunikacji miejskiej. Powodem są planowane prace drogowe i brak możliwości przejazdu ulicą Bema. Tak więc tutaj zmiany obejmą linie numer 2, 9, 12 i 30. Autobusy będą kursować trasą objazdową ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego, Kołątaja i Starodąbrowską. W czasie obowiązywania objazdu pomijane będą przystanki Bema Szkoła, Bema Targowa oraz ulica Lwowska Szeroka. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymują się na przystankach Narutowicza Wodna oraz Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną Górną. Przypominam, do dziś w godzinach od 9 do godziny 13 tymczasowe zmiany w kursowaniu kilku autobusów, numer linii 2, 9, 12 i 30. A to wszystko w związku tutaj z pracami na ulicy Bema. To tyle z dróg. Jeszcze o tych zmianach tymczasowej trasy kilku autobusów będę informował, a my teraz wracamy do naszej muzyki biesiadnej. No i lecimy wspólnie z zespołem
tytułem Baciary. Podążamy muzycznie, podążamy w kierunku słońca, nie w kierunku deszczu, bo baciary o deszczu śpiewają, a my idziemy w kierunku słońca.

No tak, koledzy się pożenili, tylko został zespół Krucam Banda. 5 minut nam zostało do godziny 9, czyli muzyka biesiadna, ale też i muzyka disco polo, przypominam, w środę do godziny 12. No tutaj szczególnie uwzględniamy muzykę z tego naszego regionu, z Małopolski, ale też i zaglądamy na Podkarpacie. Teraz kto? Zespół Drossel, Ach te oczy twem, do godziny 9. Po godzinie 9 jeszcze raz po wiadomościach spoglądniemy, sprawdzimy prognozę pogody i oczywiście po wiadomościach wrócimy do naszej muzyki biesiadnej, a po godzinie 9 przywita Was Kordian.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Przok w Straszęcinie prawie gotowy dzięki punktowi napraw i rzeczy używanych. Część odpadów otrzyma drugie życie. Już w niedzielę diecezjalny marsz dla życia i rodziny. O szczegółach w tych wiadomościach. Leo Messi pożegnał się z kibicami.
3: Jestem tu z pewnością w najsmutniejszym dniu mojej kariery, żegnając się z reprezentacją i wami wszystkimi. Będzie mi tego brakowało.
2: Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Informacje potwierdził mecenas Jacek Dibuła, adwokat oskarżonego. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Więcej informacji w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ma zostać przedstawionych na popołudniowej konferencji prokuratury. Witold Banach.
4: Zanim pojawiła się informacja dotycząca postawienia zarzutów byłemu lekarzowi, wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Dziś więcej szczegółów poznamy podczas konferencji prasowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: W Straszęcinie dobiegają końca prace przy powstaniu nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zastąpi on dotychczasowe rozwiązania i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu w gminie Żyraków.
6: Uzyskaliśmy dofinansowanie na wybudowanie takiego przoku z prawdziwego zdarzenia. Technicznie jest już wybudowany. Lokalizacja jego znajduje się na strefie naszej przemysłowej w Straszęcinie, gdzie jedna z działek została przeznaczona na ten cel. Tam oprócz oczywiście boksów przeznaczonych na różnego rodzaju segregowane śmieci, również będzie tam pomieszczenia do edukacji, gdzie będą i młodsi, i starsi mogli nauczyć się, czy zostać poinformowani o sposobie segregowania. Ten przok będzie dostępny przez 6 dni w tygodniu, także każdy, kto nawet pracuje zawodowo, będzie mógł również w sobotę przywieźć oczywiście posegregowane śmieci.
2: Mówił wójt gminy Żyraków Marek Rączka. Są plany, aby od grudnia mieszkańcy mogli korzystać z nowego miejsca. Własny punkt oznacza, że samorząd nie będzie ponosić kosztów wynajmu i obsługi zewnętrznego przokładu. Dzięki punktowi napraw i rzeczy używanych część odpadów otrzyma drugie życie. Nowy parking dla turystów ma pomóc w dostaniu się do limanowskich lasów. Nadleśnictwo Limanowa buduje takie miejsce w miejscowości Półrzeczki w gminie Dobra. Stąd niedaleko jest m.in. na najbardziej charakterystyczny szczyt Beskidu Wyspowego, czyli na Mogielice, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult.
7: Takie są właśnie oczekiwania, aby po pierwsze można było bezpiecznie zostawić samochód, no i po drugie pójść pieszo czy też rowerem, a zimą również na nartach, na szlaki. No a przy szlakach sukcesywnie tworzymy, budujemy nowe miejsca odpoczynku, różnej wielkości wiaty, w których można usiąść, czasami schronić się przed deszczem, nadać sił do dalszej wędrówki.
2: Dodajmy, że w ostatnich latach nadleśnictwo podobne parkingi wybudowało w Zalesiu, Lubomierzu czy w Szczawie.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, ksiądz dr Piotr Cebula. Już w niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
8: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem, przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Św. Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie zjednoczona pozostaje.
2: W niedzielę o 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochnie zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Zdobyte Mistrzostwo Świata, 2 Mistrzostwa Ameryki Południowej, wygrane Mistrzostwo Olimpijskie, 208 meczów rozegranych i 126 strzelonych goli. To dorobek Leo Messiego w barwach Argentyny. Towarzyskim meczem z Beninem w Buenos Aires 39-latek zakończył karierę reprezentacyjną. Argentyna wygrała 3-0, a Leo Messi zdobył gola i zanotował 2 asysty. Po meczu mówił, że 20 lat gry w reprezentacji jest dla niego powodem do dumy.
1: Nawet w najgorszych chwilach nie przestawałem walczyć, dawać z siebie wszystkiego. Zawsze chciałem tu być. Fakt, że nie będę już częścią reprezentacji Argentyny, bardzo mnie boli. Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym tu być przez całe życie, bo gra dla Argentyny to najpiękniejsze, co może się przydarzyć.
2: Na koniec, przemawiając do ponad 80 tysięcy osób, dziękował wszystkim Argentyńczykom.
1: Jestem tu z pewnością w najsmutniejszym dniu mojej kariery, żegnając się z reprezentacją i wami wszystkimi. Będzie mi tego brakowało. Będzie mi brakowało bronienia barw tej reprezentacji, ale teraz będę po tej stronie co wy, wspierając tych chłopaków i wszystkich, którzy przyjdą po nich. Zawsze zjednoczeni.
2: Mecz Argentyna-Benin został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować najlepszego piłkarza w historii owacjami. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszulka z numerem 10, z którym grał Leo Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich trzech synów. Tuż po ostatnim gwizdku odbył się pokaz dronów.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Złota polska jesień, babie lato trwa w pełni na całego. Idealna pogoda my dziś, idealna pogoda my jutro, a w piątek... No, chciałbym powiedzieć, że idealna pogoda, chyba że się wszystko jeszcze zmieni. Wstępnie piątek 14 stopni, chmury, ale dziś słońce, 24 stopnie, jutro to nawet 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: No to wracamy do tego tanga, argentyńskiego tanga. I tutaj nie chodzi o muzykę, nie chodzi o taniec, ale chodzi o grę. Wracamy do Messiego. No bo licznik się zatrzymał, a oczywiście chodzi o licznik w reprezentacji Argentyny. Zatrzymał się na 208 meczach, 126 goli, 68 asyst. Tak więc no jest się czym pochwalić. Naprawdę ogromny sukces, ogromne wyniki. No i gratulacje, które by płyną dla tego wyjątkowego piłkarza z całego świata. My też dołączamy się do tych gratulacji, no chociaż szczególnie my to bardziej spoglądamy na naszych zawodników, na naszych piłkarzy, ale po ostatnich spotkaniach i po ostatnich wynikach, tak więc wygląda na to, że jednak chyba bardziej skupiamy się na zagranicznych piłkarzach niż na naszych, no bo nie ma z czego za bardzo się cieszyć, a chcielibyśmy mieć też takie wyjątkowe wyniki. Dobrze, my zostawmy sobie piłkę, przechodzimy 9 minut po 9 do naszej muzyki biesiadnej, bo dzisiaj środa, wspomniany Kordian teraz, a za chwilę kapela Pieczarki.

Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Dancing Band i Moja Miłość, a czasami ta nasza miłość może mieszkać wysoko. No to teraz o dziewczyniem z gór. No właśnie, a propos dziewczyny z gór, no to możemy wyróżnić takie specjalne cechy charakteru właśnie dziewczyny z gór, cechy charakteru i osobowości, bo na pewno to są dziewczyny niezależne, dumne, czyli wychowane w trudnych górskich warunkach. Te górskie warunki kształtują przede wszystkim silnie poczucie własnej wartości. Dziewczyny z gór na pewno są pracowite, są zaradne, bo życie w górach, w rejonach górskich od zawsze wymagało wysiłku. No i na pewno ognisty temperament posiadają takie dziewczyny z gór. Są niezwykle energiczne, dynamiczne, a czasem porywcze. No i często mówi się, że mają góralską krew, czyli no co, no kochają z pasją, no i potrafią ostro odpowiedzieć i mocno angażują się też w to, co robią. No to przenosimy się my w góry w poszukiwaniu tej dziewczyny z gór, a dokładnie dziewczyny z wysokich gór, bo to zespół Max z Jankowej.

Korale i dziewczyna z wysokich gór. A do tego oczywiście no, musi być tradycyjny strój góralski, bo przecież to jest zamiłowaniem do tradycji. I a propos właśnie wyglądu, no to oczywiście muszą być rumiane policzki, bo te rumiane policzki dziewczyny mają od górskiego powietrza. No i często gęstym zaplecione warkocz włosy. No to taki właśnie wygląd. Typowy wygląd dziewczyny z wysokich gór. Pozdrawiamy dziewczyny, wszystkie dziewczyny, i te z wysokich gór, i te z dolin. No i dla was piosenka, 25 minut po godzinie 9. Pozostajemy właśnie przy tych naszych dziewczynach, pięknych dziewczynach. Muzycznie teraz dla wszystkich dziewcząt. Ach, te oczy, czyli przypomina muzyka biesiadna i zespół To Jest To.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości ekonomiczne.
4: Aneta Mleczko, zapraszam. Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12-procentowej. Projekt zakłada również wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy złotych objęte zostaną stawką 32%. Doradca podatkowy Sabina Tyszko tłumaczy, kto skorzysta na nowych rozwiązaniach.
5: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
4: Reforma skali podatkowej zmniejszyłaby wpływy z podatku PIT do budżetu państwa o ponad 10 miliardów złotych. Rząd zapewnił źródło finansowania, podwyższając podatek CIT dla firm, co może mieć negatywne skutki dla biznesu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
6: To dotyczy między innymi, bo to jest chyba najważniejszy z tych elementów, podniesienia CIT-u dla firm o obrotach powyżej 200 milionów złotych do 22%, czyli o 3 punkty procentowe. No właśnie, rząd mówi wielkie firmy, tymczasem to jest najsłabszy element tej całej układanki, bo 200 milionów złotych obrotu, przychodu, nie zysku. To nie jest wielka firma, to są w dużej mierze polskie firmy.
4: Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji, żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Rozszerzanie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Na targach gospodarki komunalnej odbywających się w Poznaniu prezentują najnowsze rozwiązania dla systemu kaucyjnego, które wkrótce mają działać niezależnie od sklepów. Maciej Machłajewski, którego przedsiębiorstwo stworzyło system do obsługi tych urządzeń, uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
7: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować. Moim zdaniem to jest bardzo demokratyczne podejście. Umożliwić każdemu, tak jak sklepy dostały tą możliwość, tak, postawienie sobie takiego automatu.
4: Na ostatniej prostej są również prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki. Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dziś wysokość stóp procentowych. decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Dodał, że z powodu wzrostu inflacji obecnie nie ma szans na obniżkę stóp.
0: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zaleźć w czasie i zaczęto rozmawiać o tym, że ewentualne obniżki być może pod koniec 2027 roku nastąpią, to teraz tak naprawdę wygląda na to, że ta dyskusja jest w ogóle zakończona i teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
4: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Wówczas Rada będzie miała do dyspozycji najnowszy raport o inflacji. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy po południu.
3: To były wiadomości

0: Na razie mamy 15 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Ciśnieniem 995 hektopaskali. Jutro podobny typ pogody, czyli sporo słońca i temperatura 24-25 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autoink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.
5: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
6: 20 minut nam pozostało tylko do godziny 10. My spoglądamy w niebo teraz, nie w poszukiwaniu słońca, ale w poszukiwaniu kolorowych latawców. Do tego uśmiechy dzieciaków, harcerskie piosenki, no i przede wszystkim wspólne ognisko. Tak będzie wyglądać święto latawca i szarej lilijki w Żabnie. W wydarzeniu spotykają się drużyny harcerskie, gromady Zuchowa, by wspólnie tworzyć, puszczać latawce, bawić się i przede wszystkim spędzać wspólnie czas razem. I to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale również do rozwijania kreatywności, zdobywania nowych umiejętności, współpracy, integracji, a wszystko w prawdziwie harcerskiej atmosferze, której nie może zabraknąć przy wspólnym ognisku. I właśnie o idei tego wyjątkowego wydarzenia, jego znaczeniu dla młodych ludzi oraz o tym, co daje dzieciom i młodzieży wspólna harcerska przygoda, porozmawiam dziś z organizatorami tego spotkania, a dokładnie z piątą tarnowską drużyną harcerską Janusza Korczaka. W studiu podharcmistrzyni Renata Kawula. Z nami są druhny Iga, Emilka i Ola. Czuwaj, drużyno.
7: Czuwaj.
6: A drużyna odpowie: czuwaj.
8: Czuwaj.
6: No pięknie. Pani podharcmistrz, coś nieprzećwiczone.
7: Myślę, że to, no jak zawsze, stres nas zjada, ale myślę, że zaraz to nam przejdzie.
6: No też tak, myślę i zaraz na ten temat tego wyjątkowego spotkania porozmawiamy z dziewczynami, ale wcześniej do podharcmistrzyni my pytanie, skąd pomysł akurat na organizację takiego święta? Święta latawca i szarej lilijki, to wszystko związane właśnie z tym okresem, że to jest październik i mocno dmucha i te latawce tak wysoko latają?
7: W ogóle cała idea tego wydarzenia to jeszcze moje dzieciństwo, czyli moje przebywanie jako harcerki właśnie w młodszych klasach w Zmilitowskiej Górze, więc to nie jest od dzisiaj, czyli to już ma naprawdę bardzo wiele lat, natomiast no, przeniosłam to jak zwykle tam, gdzie ja jestem, tak, czyli do mojej drużyny. No i w tym roku też już mamy 10. edycję, tak, była pandemia, wybuchła wojna na Ukrainie, a pomimo wszystko odbywały się kolejne edycje, natomiast oczywiście przygotowane w taki sposób, żeby było bezpiecznie. Więc w tym roku obchodzimy jubileusz 10. Święta Latawca i Szarej Lilijki. W tym roku, bo tutaj pan zadał pytanie odnośnie celu i w tym roku jakie będzie przesłanie, temat przewodni. Bardzo, bardzo ciekawy. 115. rocznica powołania pierwszej drużyny skautowej w Tarnowie przez Andrzeja Małkowskiego, twórcę polskiego harcerstwa, więc naprawdę bardzo piękny temat. Oczywiście na latawcach też pojawią się elementy harcerskie, czyli lilijka czy namiot, to już tutaj nie będę zdradzać, to już każda drużyna przygotuje.
6: Która przyjedzie, to tak, zobaczy.
7: To też będą pokazywać, tak, bo oni to będą wykonywać na zbiórkach, bo wcześniej właśnie przygotowują jako takie zadanie przed wydarzeniem.
6: Budowanie i puszczenie latawców to chyba nie jeden z najważniejszych punktów tego wydarzenia, tego spotkania, bo to dwudniowe spotkanie.
7: Tak, w piątek najpierw oczywiście będziemy się kwaterować w szkole, w warunkach turystycznych, czyli karimaty, śpiwory, samodzielne robienie sobie kolacji, a później będzie ognisko integracyjne.
6: Mamy to,
7: tak,
6: słyszą?
7: Wszystko muszą się spakować, przygotować, wszystko muszą zabrać ze sobą oczywiście.
6: Ale proszę powiedzieć, bo tak samodzielnie robienie kolacji, a śniadanie to kto już robi?
7: Też robią sami.
6: Obiad?
7: Obiad już będzie przygotowany.
6: Proszę bardzo.
7: I deser też będzie przygotowany i niespodzianki różne, fajne, słodkie też będą przygotowane.
6: A jest jakaś taka sprawność robienia dobrego obiadu?
7: Sprawność kuchcika jest i większość już ma tą sprawność, więc wiedzą jak przygotować.
6: Dziewczyny, macie sprawność kuchcika?
9: Tak, ja mam.
3: Ja jeszcze nie.
8: Ja też nie.
6: Ale słuchajcie, ale zdobędziecie tą sprawność kuchcika, bo to już w najbliższym czasie, to wszystko będzie się odbywało 23 i 24 października, to jest piątek, sobota, zaczynacie o godzinie 17. Ja muszę dziewczyny was zapytać, bo to jest święto latawca i szarej lilijki. Co dla was oznacza to słowo szara lilijka?
7: No, lilijkę no mamy, tak, myślę, powie. Że tak, lilijkę mamy na rogatywce. No, lilijka jest bardzo ważnym symbolem, przecież to jest, wskazuje kierunki świata, tak jak mamy na kompasie, więc lilijka ma tutaj bardzo duże znaczenie dla nas.
6: Przejdźmy do samego wydarzenia. Tutaj głównie bierze udział, co, drużyny harcerskie, zuchowskie. Jak wiele drużyn przyjedzie, skąd oni przyjadą, skąd przyjadą te gromady zuchów, uczestników tegorocznego spotkania?
7: Tak, wydarzenie jest kierowane do drużyn, do gromad zuchowych, do instruktorów, wędrowników, harcerzy starszych. Przyjadą do nas z Krakowa, z Brzeska, z Gorlic, z Lisiej Góry, Bistuszowej, no i my z Żabna.
6: Dwudniowym spotkaniem, pierwszy dzień w piątek, to jest integracja i wspólne ognisko.
7: Tak, na tym wspólnym ognisku będą po prostu patrole się prezentować, przygotowują zawsze swoją ulubioną piosenkę, pląsy, zabawy, jest dużo śmiechu, ale też jest czas na refleksję, na krótką gawędę, a później oczywiście przygotowanie do ciszy nocnej, więc wszystkie elementy tutaj są zachowane.
6: Pani podharcmistrz, no muszę tego zapytać, bo nie każdy był w zuchach, później nie każdy był w harcerstwie. Jak ważną rolę, jak dużą rolę odgrywa ognisko harcerskie?
7: No, ognisko to jest to ciepło, które nam daje. Przy ognisku możemy posłuchać, możemy właśnie zaśpiewać, możemy powspominać. Jest to bardzo taki bardzo ważny element, prawda? No bo to właśnie to ognisko nas ogrzewa, tak? Czyli daje nam też siłę, moc, przyjaźń. Wszystko tutaj się dzieje wokół ogniska.
6: No właśnie, pośpiewać. A możecie dać próbkę teraz, pokazać się naszym radiosłuchaczom, coś zaśpiewać, jakie piosenki przy tym ognisku będą towarzyszyły? Wam harcerzom?
7: No tutaj mamy akurat zastępową z zastępu Stokrotek, więc myślę, że zaraz tutaj
6: troszeczkę zaśpiewam. Zastępowa jak ma na imię?
9: Ola.
6: No to Ola, zaśpiewasz razem z dziewczynami?
9: Tak,
6: co zaśpiewacie?
9: Stokrotkę.
6: No to słuchamy.

0: myślę, samotnie źle.
1: Proszę bardzo, brawo, gratulacje dziewczyny, przepięknie. I takie właśnie piosenki, one będą wam towarzyszyły. W którym dokładnym miejscu to wszystko będzie się odbywało?
2: Za Orlikiem, bliżej szkoły mamy takie miejsce, pośród drzew jest trawa, łąka, czyli tak troszeczkę nam przypomina właśnie...
1: To miejscowość Żabno.
2: W Żabnie, tak, tak. Mamy specjalne palenisko przygotowane, żeby było wszystko oczywiście bezpieczne przez rodziców. To jest właśnie takie, gdzie tylko i wyłącznie palimy ognisko harcerskie, czyli tam nie ma żadnych kiełbasek, nie ma ziemniaków, to jest tylko obrzędowe ognisko harcerskie.
1: To jest takie spotkanie, to jest integracja, to jest pierwszy dzień, drugi dzień, no to są już te latawce i no. Przejdźmy do tych latawców. No właśnie, tak się zastanawiam, czy bardziej będzie wygląd latawca się liczył, czy konstrukcja, czy po prostu wspólna zabawa, jak to będzie wyglądało?
3: Raczej liczy się wspólna zabawa, bo jak chodzi o rywalizację, to mimo tego, że każdy się bawi ze sobą i każdy spędza ze sobą czas, to wtedy się po prostu nie myśli o tej rywalizacji, tylko że każdy po prostu spędza ze sobą czas.
1: Dziewczyny, ja widziałem na waszych ramieniach sporo tych naszywek, sporo tutaj mówiliśmy o tym kuchciku, że można będzie zdobyć kolejną sprawność. No właśnie, a propos przygotowywania tych latawców, czego będziecie się uczyli? Czy to będzie dodatkowa sprawność, umiejętność na przykład i pojawi się kolejna naszywka na ramieniu?
4: Jak się zrobi latawiec, to jedna sprawność się pojawi na pewno. Ja już taką posiadam.
5: Jest to latawiec.
1: No to dobrze. No to będzie, czyli będzie ta sprawność latawiec na ramieniu, a może zdradzić, jaki ten latawiec w tym roku przygotowałaś, albo drużyna, jaki latawiec przygotowała, czy to jest po prostu tajemnica? No bo to nie wiem, czy to będzie latawiec, mogę zdradzić, nie wiem, skrzynkowy, albo jakiś inny, bo to różne te latawce są.
2: To znaczy tak, no jesteśmy w trakcie przygotowywania tych latawców, więc nawet jak mamy te wcześniejsze, które gdzieś tam nam zostały, to jeszcze pokazujemy, czego unikać, ponieważ no, żeby one pofrunęły, to niekoniecznie musi być zawsze wiatr, więc one muszą być lekkie, one muszą być no, też odpowiednio tematycznie też dobrane, więc no, też jak chcemy coś nałożyć, no to też właśnie to musi być lekkie. Jeśli chodzi o podpowiedź, możemy podpowiedzieć, do tej pory najlepiej latały skrzynkowe.
1: Muszę zapytać was, dziewczyny, jak długo jesteście w harcerstwie?
5: Ja jestem w harcerstwie od 4 lat.
4: Ja też od 4 lat,
3: a ja od 3.
1: A co najbardziej lubicie w harcerstwie?
4: Na pewno dobrą atmosferę i że nikt siebie nie ocenia.
3: Wspólne zabawy i różne
5: niezapomniane przygody.
1: No właśnie, a propos wspólnych zabaw, bo często się zdarza tak, że no, niektórzy są indywidualistami. Łatwo jest współpracować w drużynie takiej harcerskiej z innymi?
5: Nie zawsze, to zależy. Bo czasami ktoś może mieć inny pomysł albo inne zdanie i wtedy właśnie uczymy się słuchać siebie nawzajem, żeby potem znaleźć wspólne, lepsze rozwiązanie.
1: A tak a propos tych młodych ludzi, którzy teraz słuchają, no mam nadzieję, że słuchają i tak się zastanawiają, czy wstąpić do harcerstwa. Jak byście zaprosili kolegę, koleżankę właśnie do harcerstwa, żeby wstąpili do jakiejś drużyny harcerskiej? Co byście przekazali tym młodym ludziom, którzy teraz nas słuchają na przykład?
5: Ja bym zachęciła taką osobę, mówiąc, że harcerstwo to nie tylko mundur i stopnie, ale przede wszystkim super ludzie. W mojej drużynie każdy jest inny, ale tworzymy jedną wielką rodzinę. Wspólnie uczymy się nowych rzeczy, pomagamy sobie i śmiejemy się do łez. Powiedziałabym jej, chodź, zobaczysz, jak jest fajnie być częścią tego tak wyjątkowego.
1: No właśnie, częścią czegoś wyjątkowego i to coś wyjątkowe to odbędzie się już niebawem. Przypominamy to wyjątkowe spotkanie, kolorowe latawce, święto latawca i szarej lilijki. To piątek, 23 października, godzina 17, później drugi dzień, 24 października i tutaj już latawcy. No i tak się zastanawiam, czy to wydarzenie pomaga lepiej poznać się drużynom i gromadom z różnych miejscowości. To będzie, a propos właśnie tej integracji, takie wyjątkowe spotkanie. Pewnie się już znacie, ale tutaj bliżej będzie można się właśnie w takich warunkach polowych już poznać.
2: Tak, ponieważ w drugi dzień właśnie, gdy będziemy puszczać te latawce, to najpierw oczywiście będzie apel, tak jak to mamy w naszej tradycji harcerskiej, później puszczanie latawców, a później jeszcze każdy patrol dostanie mapę i będzie przechodził na warsztaty, a warsztaty są bardzo atrakcyjne i tam będą wykonywać zadania z pierwszej pomocy, rozpoznawania drzew, roślin, musztra, złap kadr, szyfry, układanie stosów ogniskowych i wiele, wiele jeszcze innych atrakcji i tam właśnie się też poznajemy.
1: Pani Podhartmistrz, pani często się z tymi młodymi ludźmi spotykamy, no nie tylko na zbiórkach, ale na różnego rodzaju wyjazdach. Jak ważne jest, aby właśnie dzieci, młodzież miały okazję spotkać się właśnie poza szkołą i spędzić czas właśnie w taki sposób, w sposób taki aktywny?
2: Jest to bardzo ważne, ponieważ oni uczą się właśnie tej zaradności życiowej, są bardziej radośni. No zupełnie inaczej to wygląda niż na co dzień, tak jak to widzę w szkole. Zdecydowanie jednak inaczej.
1: A przy tej imprezie to wydaje mi się też uczą się my, dzieciaki, nie tylko puszczania i budowania latawców, ale chyba uczą się też cierpliwości i kreatywności.
2: Zdecydowanie tak. Ale tę cierpliwość, kreatywność uczą się na początku, w momencie, kiedy zaczynają wykonywać te latawce, bo tam też właśnie to wychodzi, a później już właśnie efekt końcowy, czyli puszczanie.
1: Jest jakaś taka złota teoria, co zrobić, aby ten latawiec jak najdłużej utrzymywał się w powietrzu? Jest jakaś taka zasada albo jakieś 3 zasady? Dziewczyny?
2: To dziewczyny muszą powiedzieć.
1: Jaką macie taką zasadę, żeby jak najdłużej się utrzymał latawiec w powietrzu? Jak najszybciej trzeba biec i ciągnąć ten latawiec? Czy czekać na wiatr?
4: Na pewno musi być dobry wiatr też, a latawiec musi być też dobrze zbudowany.
1: No i odpowiednie też kolory musi mieć ten latawiec, żeby był dobrze widoczny i żeby było od razu widać, że to piąta tarnowska drużyna harcerska Janusza Korczaka przygotowała, prawda?
2: Albo też inne drużyny.
1: Dobrze, słuchajcie, moi kochani, my na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz zachęćmy wszystkich. Wszystkie drużyny już się zgłosiły, czy jeszcze czekacie na kogoś?
2: Nie, już mamy listę zamkniętą, już wszystko jest zajęte, także już mamy gotowe patrole. Czekamy oczywiście już na całe wydarzenie i przygotowujemy się do niego, bo ponieważ jesteśmy gospodarzami, więc tutaj jeszcze przed nami trochę
1: rzeczy. 200 osób?
2: No jeśli chodzi o nocleg, to będzie 170, natomiast wszystkich, którzy też będą na punktach, bo tutaj zaprosiliśmy bardzo dużo osób, przyjaciół naszej drużyny, ale i przyjaciół harcerzy z różnych części, nawet Małopolski, więc no będzie nas ponad 200.
1: Z najdalszego zakątka Małopolski, skąd przyjadą?
2: No będą nawet z Myślenic.
1: A to chyba już znają drogę, bo już chyba nie pierwszy raz.
2: Tak, już są naszymi przyjaciółmi dłużej.
1: To wiedzą i przyjadą z latawcem. Tam jest. A czy ktoś spoza harcerstwa będzie mógł przyjść posłuchać, jak śpiewacie pięknie w piątek przy ognisku?
2: No myślę, że rodzice z naszej drużyny, natomiast chyba byśmy się nie pomieścili na zewnątrz aż tak, bo to jednak jest bardzo dużo osób.
1: Ja tak z ciekawości, drodzy radiosłuchacze, zapytałem, gdzie śpią ci wszyscy harcerze i powiedzcie, co odpowiedzieliście, że gdzie śpicie?
5: W szkole.
1: Ale to są jakie warunki, jak to mówiliście, poza anteną?
4: No to...
2: Karimat.
4: Tak, śpimy na karimatach.
2: W śpiworach.
4: I każda...
1: Trzy typowe warunki harcerskie. Nie ma wygód.
2: Nie ma wygód, nie ma łóżek.
1: Nie ma łóżek. I tak powinno być. Słuchajcie, czego wam życzyć? Oprócz wiatru i ładnej pogody.
3: Dobrej zabawy.
1: Bo to dobra zabawa na pewno będzie. To jest nieuniknione. Czego jeszcze?
2: Żeby pofrunęły wszystkie latawce. Tego jeszcze nie było nigdy, żeby wszystkie pofrunęły.
1: Tak, a zdarzyło się, że któryś się ociągał i nie chciał się wzbić w niebo?
2: Oczywiście. Nawet nurkował po boisku.
1: No ale to ciekawie przynajmniej było, słuchajcie. Dobrze, to jeszcze raz. Pani Podhartmistrz, przypominamy kiedy, dokładnie gdzie, o której godzinie?
2: Rozpoczynamy 23 października o godzinie 17. Meldują się patrole i następnie przechodzą do klas, gdzie się kwaterują i później ciąg dalszy przygotowań.
1: A na święto latawca i szarej liliki w Żabnie zaprosiła piąta tarnowska drużyna harcerska. Pozdrawiamy całą drużynę, dziewczyny, bo to tylko fragment. Ile drużyna liczy osób?
2: 40.
1: No, to gdzie jest jeszcze 37 osób?
2: Uczą się na lekcjach.
1: No, mam nadzieję, że teraz mają przerwę i słuchają panią Podhartmistrz.
2: Tak. No ja myślę, że pozdrowimy też panią dyrektor Joannę Flis i wszystkich pracowników, którzy też nas teraz słuchają i na pewno rodziców.
1: No to pozdrawiamy wszystkich, no i życzymy im wspaniałej imprezy. A w studiu gościliśmy podharcmistrzem Renatem Kawulem, druhny Igę, Emilkę i Olę. No i na zakończenie oczywiście muszę powiedzieć, czuwaj.
2: Czuwaj!
0: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Władze gminy Chełmiec podzielone, nadzwyczajna sesja z udziałem tylko części radnych i bez wójta. Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja zorganizowana przez tarnowskie Amazonki. Kończy się złota polska jesień, nadchodzi ochłodzenie, synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Aneta Mleczko, zapraszam o 10:00. Konflikt w gminie Chełmiec trwa. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się z udziałem jedynie części radnych i bez wójta czy innych przedstawicieli urzędu. Po posiedzeniu posypały się oświadczenia i wątpliwości, czy spotkanie radnych można zgodnie z prawem nazwać sesją. Więcej na ten temat Maria Mułka.
3: Kością niezgody jest wciąż sprawa świetlicy gminnej w Chełmcu i uchwała, którą grupa radnych odrzuciła w trakcie posiedzenia z 17 września. W poniedziałek przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec Agnieszka Grzegorzyk wznowiła obrady 38. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chełmiec, która rozpoczęła się w niecodziennych okolicznościach około tydzień wcześniej, bo na korytarzu Astrocentrum Chełmiec. Tym razem już na tradycyjnej sali obrad pojawiło się jedynie 11 radnych. To jednak wystarczyłoby podejmować uchwały, bo jest to większość rady. Radni w takim składzie podjęli dwie uchwały o świetlicy w Chełmcu i o sprzeciwie wobec działań wójta gminy Stanisława Kuzaka, naruszających dobre imię radnych. Większość radnych, którzy w poniedziałek byli nieobecni na nadzwyczajnej sesji, podważa ważność zwołanych przez przewodniczącą obrad. W podobnym tonie wypowiada się wójt i sekretarz gminy. Obydwaj liczą na rozstrzygnięcie tej sprawy przez pracowników wojewody.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja Cud, ciało, umysł, dusza. Październik jest międzynarodowym miesiącem świadomości raka piersi, dlatego w miesiącu różowej wstążki tarnowskie Amazonki organizują spotkanie, by uświadamiać o chorobie, która dotknęła je osobiście. Prezes tarnowskiego stowarzyszenia Klub Amazonka Elżbieta Rogozińska-Bień na własnej skórze doświadczyła, że rak może wrócić.
5: W 2007 roku miałam raka piersi, mastektomię, leczenie. Cieszyłam się, rak miał nie wrócić. Komórki miały być już poprzez chemię zniszczone. Ale niestety, proszę Państwa, 30% Amazonek, czyli kobiet, które przeszły raka piersi, 30% Amazonek w Polsce niestety musi się zmierzyć z kolejnym rakiem. I on wraca. U mnie wrócił do opłucnej, do kości, gdzie indziej u innych kobiet wraca do drugiej piersi, wraca do płuc albo jeszcze sobie inne miejsce w organizmie niestety upodoba i tam się rozwija.
2: Dlaczego rak wraca i jak leczy się nawrót choroby, powiemy w kolejnych wiadomościach i w Pulsie Regionu o 15:30. Czy można mieć w domu 5 dzieci i jednocześnie nie pozwolić, żeby telefon czy telewizor przejął rodzinne życie? Magdalena i Dariusz Pawelczykowie z Malinia koło Mielca pokazują, że można. W ich domu ekran jest dodatkiem, a nie centrum codzienności. Starsze dzieci mają ograniczony czas korzystania z telefonu, a telewizor przez większość dni w ogóle nie jest włączany. Rodzina Pawelczyków była bohaterem audycji RDN Małopolska. Rodzina tu zaczyna się szczęście. Opowiedziała o swoim sposobie na wspólne spędzanie czasu, niedzielę bez ekranu i wychowywanie dzieci w świecie, w którym telefon dla wielu osób stał się niemal nieodłącznym towarzyszem.
6: Niezbędnym narzędziem tutaj jest kontrola rodzicielska. Starsze dzieci oczywiście mają, bo młodsze nie mają telefonu, wiadomo, z racji wieku. Kontrola rodzicielska, która skutecznie potrafi przede wszystkim ograniczać treści, które dzieci oglądają, to jest najważniejsze. Wiadomo, jak jest dzisiejszy świat i zepsucie w internecie, które jest ogólnodostępne dla wszystkich. To jest najważniejsze, żeby to ograniczyć. Plus czas, tak? Dzieci mają kontrolę rodzicielską, ograniczony czas, 30 minut mają na tą chwilę dziennie. Nie, żeby sobie właśnie zagrać w coś, czy w dowolny sposób spędzić.
7: Ja na przykład, jak jest jakaś wycieczka szkolna, to większość dzieci wtedy wyciąga telefony i gra. I wtedy na przykład dzwonię do rodziców i pytam się ich, czy przedłużą mi czas na telefonie, żebym też mógł sobie z nimi zagrać.
0: Oczywiście nie mamy z tym problemu. Przedłużamy tak, żeby nie czuł się też gorszy od innych i odrzucony. Więc ten czas podczas wycieczki, podczas jazdy autobusem, tak, ma nagranie.
2: Audycje z cyklu Rodzina Tu Zaczyna Się Szczęście emitowane są w poniedziałki i środę o godzinie 13:10. Dziś spotkamy się z kolejną rodziną w audycji zatytułowanej Serce nie ma barier. Kończy się złota polska jesień, nadchodzi ochłodzenie. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśliła, że za sprawą frontu atmosferycznego jutro temperatura zacznie spadać.
8: Od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni, a w nocy spadnie do kilku stopni powyżej zera.
2: W najwyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Z kolei w niektórych regionach kraju mogą pojawić się mgły.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Na szczęście te zmiany w pogodzie w regionie tarnowskim dopiero od piątku, czyli w piątek, znaczne ochłodzenie, temperatura w ciągu dnia to tylko 14 stopni, chmury i lokalnie mogą występować opady deszczu, ale za to dziś i jutro złota polska jesień, czyli przewaga słońca, dziś temperatura 24, jutro to nawet 25 stopni, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Wysiada z radiem RDM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja. To wie.

górami, za lasami, jeszcze bym do tego dorzucił za morzami, my pobili się, a dokładnie my, no nie pobiła się, ale no, chociaż z drugiej strony możemy to słowo użyć, sportowo pobiła Iwę Jowicz, Iga Świątek i to jest informacja dnia, zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie, my, czyli przenosimy się za góry, za lasy, za morza do Pekinu. Polka zdecydowaną większość meczu właśnie z Iwą Jowicz dominowała na korcie i prezentowała pewną, konkretną, no i też ostrą grę. Rywalka była w stanie ugrać tylko 4 gemy, tak więc gratulujemy Idze Świątek. No i życzymy kolejnych sukcesów, tak więc przypominam, Polka w ćwierćfinale w Pekinie. Wracamy do naszej muzyki, muzyki biesiadnej, muzyki disco polo, no to teraz Biesiada i Kapitan Folk.

muzyka taneczna. No właśnie, a propos muzyki tanecznej, no to przenosimy się na imprezę. A dokładnie przenosimy się na imprezę do Japonii. Otóż tam w Japonii organizowane są imprezy, na których, co ciekawe, zamiast tańca czyta się po prostu książki. Uczestnicy spotykają się w klubie i oddają się lekturze przy dźwiękach spokojnej muzyki. Czyli nie tańczy się, tylko po prostu czyta się książkę. No i pytanie, no właśnie, czy wsłuchują się w ogóle w to, co gra DJ, bo to spotkanie z DJ-em przy książce. DJ sobie spokojną muzykę gra, a ci, którzy przyszli na tą imprezę, czytają. Każdy czyta inną książkę. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie lepszym pomysłem byłoby, gdyby wszyscy czytali jedną książkę, tą samą. To znaczy, każdy by miał swoją, ale my chodzi o jednego autora, jeden tytuł i w międzyczasie wymienialiby się między sobą na przykład spostrzeżeniami na temat tego, co czytają. No, to byłoby chyba bardziej, wydaje mi się, rozsądne. A tak każdy czyta inną książkę, czytany i skupiony tylko na tej jednej pozycji książkowej. No, ale zawsze to jakaś impreza, jakieś spotkanie. Nie muzyczne, ale książkowe. I a propos tych spotkań, już za chwilę będziemy mówić. No właśnie, na spotkanie z książką, z muzyką, gdzie się wybrać 10:30, to wiadomości kulturalne. A do tego czasu jeszcze hit, stary hit, Pamelo Żegnaj w nowej odsłonie. Kapela Świst.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Mosierz, zapraszam. Portrety tańca będzie można podziwiać w czasie tegorocznego jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Centrum Sztuki Mości CSNów będzie gościć wybitnych artystów i miłośników teatru tańca z Polski i zagranicy. 15. edycja wydarzenia opowie o emocjach, pragnieniach, wyborach i wolności, zapowiada dyrektor festiwalu Scena Otwarta Karolina Wójs.
7: Oczywiście mamy przeróżnych bohaterów w kulturze, nie tylko w tańcu, ale we wszelakich dziedzinach sztuki. A teraz przełożyć tych bohaterów, takich jak na przykład Spartacus, Carmen, Piazzolla, Scheherezada czy Królowa Śniegu, na scenę teatru tańca, na scenę baletową i pokazać, że te postaci, które przecież są nam znane z innych przekazów, z innych dziedzin sztuki, tutaj w teatrze tańca zyskują na nowo. Stają się symbolami, stają się metaforą. Metaforą w teatrze tańca, metaforą w balecie, metaforą w tańcu współczesnym. Czego? Odwagi, miłości, pasji, wolności, siły, wyobraźni.
6: Pierwsza festiwalowa odsłona już w sobotę, 10 października o 18:00. Scenę otwartą otworzy balet Spartacus Opery Śląskiej. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. To będzie spotkanie z kulturą pogranicza. Już w najbliższą sobotę w Amfiteatrze Krynickim odbędzie się koncert Pogranicze u źródeł kultury. Na scenie pojawią się cztery zespoły: Wikierowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka, Niskowioki z Niskowej i Pogranicze z Tylicza jako gospodarz imprezy. Wydarzenie będzie artystyczną opowieścią o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu, podkreśla Konrad Szczęsny z zespołu Pogranicze.
8: Po akcji Wisła krajobraz kulturowy tych okolic uległ przemianie. Do sąsiadującej Styliczy Muszynki przybyli Lachy Sądeccy, natomiast w Muchnaczce osiedlili się górale podhalańscy. Nasz zespół, czerpiąc z rdzennych korzeni Łękowszczyzny, z dumą pielęgnuje i przybliża tę kulturę. Podczas koncertu na jednej scenie spotkają się cztery tradycje, tworząc barwną mozaikę muzyki, tańca i regionalnych strojów.
6: Koncert rozpocznie się o godzinie 14:00. Wstęp jest wolny i odbywa się na podstawie wejściówek. Można je odbierać w kasie kina Jaworzyna 2 w Krynicy lub w dniu koncertu w Amfiteatrze. Jeszcze tylko do 9 października są przyjmowane zgłoszenia do konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Organizuje go Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie.
9: Młodzi ludzie, przygotowywując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję. Co daje młodym ludziom? No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
6: Mówi Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Eliminację zaplanowano między 26 a 28 października, finał 9 listopada. Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych, ale możliwy jest też występ z własnym muzykiem czy zespołem. Zwycięzca będzie mógł nagrać utwór w profesjonalnym studiu Radia RDN Małopolska, ale będą też inne nagrody, w tym nagroda specjalna, czyli Grand Prix. Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie zaprasza do udziału w 23. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim

0: 80. postanowił iść pod prąd i spełniać swoje marzenie o zostaniu rockmanem. Jan Borysewicz wyjaśnia, że kanwą scenariusza stało się jego życie, a do podzielenia się jego tajemnicami z twórcami filmu nakłoniła go żona. Jak dodaje, w filmie Mniej obcy będzie można m.in. zobaczyć, jak odkrył miłość do muzyki i czym dla niego jest gra na gitarze.
1: Wciąż jestem obcy.
2: Mi się scena najbardziej podoba, jak ten mały Janek, ja się aż wzruszyłem, bo to tak było, jak leci Jimi Hendrix i nagle mi się cały świat pokazał przed oczami wtedy i to jest pokazane w tym filmie, co ja będę robił całe życie. Ja mam 71 lat, ja codziennie rano wstaję, pierwsze co robię, łapię za gitarę. Ten młody Janek, który w tym filmie słucha tego Hendrixa i nagle robi taką minę i to jest to, co przy tym moim życiu, w tym filmie, jak jest pokazane, jakby to moje życie od dzieciaka, że ta gitara jednak pozwoliła mi przeżyć.
0: Reżyser Christopher Russ wyjaśnia, że opowiedział w swoim filmie o niezwykłym marzycielu.
3: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie. I w filmie pokazujemy też, że to marzenie jest za darmo, że tego dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym. I pokazujemy i jasną, i ciemną stronę tego życia rock'n'rollowego. Chcieliśmy też pokazać, że na tle tej szarej, PRL-owskiej rzeczywistości pojawiają się takie kolorowe ptaki, które publiczność i oni też sami bardzo potrzebowali tego koloru i to też pokazujemy w filmie.
0: Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
4: To były wiadomości kulturalne.

0: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl
2: 19-20 stopni już teraz w regionie, a to nie koniec. Maksymalnie to 23-24 stopnie. Sporo słońca i to słoneczko również jutro. 24, może nawet i 25 stopni zapowiadają nam synoptycy. Natomiast od piątku już pogorszy nam się tutaj pogoda. 14 stopni, chmury, a lokalnie może nawet i popadać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl
2: Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. Na razie w październiku nie widzimy ani śniegu. No chłód może występować, bo ta temperatura od piątku nam spadnie poniżej 20 stopni. Praktycznie 15, 17, 18 taka temperatura będzie nam się już do końca października utrzymywać. A w nocy temperatura spadnie do 2, ale co najważniejsze, tego śniegu w październiku nie powinno być. Jak już to najwyżej deszcz. I chmury, ale słońce też jeszcze się pojawi nieraz. 22 minuty, nam 2 minuty pozostało do godziny 11. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Przypominam, jak co środę gramy muzykę biesiadną, muzykę disco polo do godziny 12.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Tak sobie podróżujemy z tą muzyką nabiesianą po różnych zakątkach naszego regionu. Przed chwilą byliśmy w Lipnicy, my teraz wracamy tutaj do Tarnowa i ważna informacja dla tych wszystkich, którzy w godzinach do 13 podążają, przemieszczają się tutaj m.in. ulicą Bema. Właśnie dziś w godzinach od 9 do 13 wprowadzone zostały czasowe zmiany w kursowaniu kilku autobusów komunikacji miejskiej, tak więc proszę posłuchać ci, którzy korzystają z linii 2, 9, 12 i 30. Powodem tych zmian, czasowych zmian, są planowane prace drogowe i brak możliwości przejazdu ulicy Bema. Im te zmiany właśnie tych linii 2, 9, 12 i 30 autobusy będą kursować trasą objazdową ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego, Kołątaja i Starodąbrowską. W czasie obowiązywania objazdu pomijane będą przystanki tutaj Bema Szkoła, Bema Targowa oraz Lwowska Szeroka. Na trasie objazdowej autobus te autobusy zatrzymają się na przystankach Narutowicza Wodna oraz Dąbrowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną Górną. Przypominam, ta zmiana, tymczasowa zmiana kilku autobusów potrwa do godziny 13. Chodzi o linię 2, 9, 12 i 30.
0: Biesiada z Radiem RDN.
1: No to wracamy do tej naszej biesiady. Teraz śpiąca królewna.

0: Region jest nasz.
1: Drugi z kierowców biorących udział w wyścigu samochodowym w Nowym Sączu nie trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Czy nowa droga połączy drogę krajową 94 z Lubczą? Ogłoszono konsultacje w tej sprawie dla mieszkańców.
2: Mamy pierwszą koncepcję, którą możemy szeroko konsultować.
1: Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 20-letni kierowca BMW podejrzany o udział w nielegalnym wyścigu samochodowym, w wyniku którego doszło do wypadku śmiertelnego w Nowym Sączu, nie trafi do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora. Przypomnijmy, w sobotę 21-letni kierujący Volkswagenem śmiertelnie potrącił 50-letniego mężczyznę. Usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. W związku z podejrzeniem udziału w nielegalnym wyścigu zatrzymano też 20-letniego kierowcę BMW. Dzisiaj sąd uznał, że nie ma konieczności tymczasowego aresztu w tym przypadku, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
3: Sąd uznał, że wystarczające będzie zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Sąd wskazał, że w tej sprawie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa. Natomiast biorąc pod uwagę dotychczasową niekaralność podejrzanego, a także zagrożenie karne, jakie jest w przypadku przestępstwa, które zarzucono podejrzanemu, a przede wszystkim okoliczność, że drugi ze współpodejrzanych jest już tymczasowo aresztowany, to w ocenie sądów wystarczający dla zabezpieczenia niezakłóconego toku postępowania będzie zastosowanie środków o charakterze wolnościowym.
1: Chodzi o poręczenie majątkowe w kwocie 12 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Prokurator po analizach decyzji sądu zaskarży ją lub zaakceptuje. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni. Śledczy cały czas przesłuchują świadków, analizują monitoring, co ma pozwolić dokładnie ustalić okoliczności tragicznego zdarzenia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wraca temat budowy nowej drogi, która ma połączyć Lubcze w gminie Ryglice z Ładną w gminie Skrzyszów. Opracowywana jest koncepcja programowa inwestycji i ogłoszono konsultacje dla mieszkańców. Według założeń droga ma liczyć kilkanaście kilometrów, ma ułatwiać codzienny dojazd, m.in. do Tarnowa, łącząc miejscowości od Lubczy przez Szynwałd do Ładnej i drogi krajowej 94. Jak mówił w audycji Słowo ze Słowo wójt Skrzyszowa Marcin Kiwior, to kolejne podejście do tego zadania. W ubiegłym roku projektant nie wywiązał się z umowy, dlatego opracowanie koncepcji zlecono ponownie.
2: Projektant w 2025 roku nie sprostał zadaniu. Liderem tutaj jest pan starosta Powiatowy Zarząd Dróg. My jako gmina Ryglice i Skrzyszów jesteśmy partnerami. Nie dał rady, więc starosta nie miał innego wyjścia, musiał tą umowę rozwiązać. Podjęliśmy jeszcze raz wyzwanie, starosta przeprowadziło kolejną procedurę przetargową i mamy pierwszą koncepcję, którą możemy szeroko konsultować. Przypomnę tylko, że to jest koncepcja, to jest pierwszy szkic i dlatego właśnie ogłaszamy, chcemy, żeby ludzie konsultowali, żeby wyrażali swoje uwagi, swoje wątpliwości, bo po to to jest.
1: Koszt budowy nowej drogi szacowany jest na około 60 milionów złotych, a samorządy zamierzają szukać dofinansowań na realizację tej inwestycji. Tymczasem mieszkańcy mogą składać swoje opinie do 9 października włącznie w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sprawca kradzieży z włamaniem sam zgłosił się do limanowskiej policji. 16-letni mieszkaniec gminy Łukowica był poszukiwany przez funkcjonariuszy. Ostatecznie z rodzicem stawił się w jednostce. Nieletni przyznał się do popełnienia czynu. Z uwagi na wiek sprawcy, materiały sprawy zostaną przekazane do właściwego sądu rodzinnego. Do kradzieży z włamaniem doszło 1 września w Limanowej przy ulicy Zygmunta Augusta. Sprawca po uszkodzeniu obudowy wyrzutni monet dokonał kradzieży znajdujących się w niej pieniędzy. Łącznie straty oszacowano na około 1000 zł.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Słuchacze radia RDN Nowy Sącz wyjadą na wycieczkę Szlakiem Piastów. Jesienna propozycja klubu dobrze nastawionych jest otwarta jednak dla każdego, kto chce dobrze spędzić czas. W dniach od 26 do 28 października grupa z Nowego Sącza odwiedzi Ostrów Tumski, Poznań i Lednice. Zapowiada Edyta Majocha z Biura Promocji i Reklamy Radia RDN Nowy Sącz.
4: Zajrzymy na Ostrów Tumski, pospacerujemy po Starym Rynku i urokliwej Śródce, a także odwiedzimy piękną Farę Poznańską. W programie mamy również Muzeum Rogalowe oraz Ostrów Lednicki i Muzeum Piastów. Będzie więc trochę historii, trochę poznańskich smaków i dużo okazji do wspólnego odkrywania ciekawych miejsc.
1: Zapisy trwają do 20 października. Można dzwonić pod numer 728 447 875. Koszt wycieczki to 1000 zł. W cenie jest przejazd, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu, przewodnicy i ubezpieczenie. To były wiadomości kolejne w samo południe.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Słońce i ładna pogoda, środa, czwartek też słońce i ładna pogoda i temperatury podobne. Dziś do 24 stopni, jutro 24-25 stopni, już teraz prawie 21, tyle wskazuje nasz radiowy termometr. Do tego sytuacja biometeorologiczna korzystna, a ciśnienie wynosi 995 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Biesiada z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej ksiądz dr Piotr Cebula. W niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się kolejny diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
3: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
2: W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. To cały miesiąc nieustannej wspólnotowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Codziennie w październiku przez 24 godziny będzie odbywać się czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w intencji realizacji powołania oraz daru czystości serc. Akcja Adoracja trwa już po raz piąty. Hasłem przewodnim jest realizacja powołania. Uczestnicy wybierają godzinę i termin adoracji, rejestrując się na stronie internetowej, a potem udają się na czuwanie w dowolnym kościele lub kaplicy. Podsumowanie akcji odbędzie się 24 października w Niepokalanowie. W planach są konferencje, zaproszonych gości, świadectwa i integracja. Akcja Adoracja potrwa do 31 października. Każdy może włączyć się, adorując Pana Jezusa w dowolnym kościele lub w swojej lokalnej kaplicy adoracji. Adoracja to czas w 100% poświęcony Panu Bogu, mówi ksiądz dr Janusz Chyła.
4: Żyjemy istotnie w jakimś takim biegu, nie tylko funkcjonując na tych realnych, ale także wirtualnych kontynentach, i natłok informacji, natłok różnych bodźców zewnętrznych powoduje to, że człowiek jest wyobcowany ze swojego wnętrza. A ta możliwość bycia sam na sam z Bogiem w ciszy, zresztą Bóg najbardziej, najgłośniej w ciszy przemawia, jest tym, co naszej naturze, a przede wszystkim dzięki łasce odkrytej prawdzie o stworzeniu nas na obraz i podobieństwo Boga, jest takie zapotrzebowanie w człowieku.
2: Organizatorem akcji jest Ruch Czystych Serc. Szczegóły są na stronie internetowej właśnie tego ruchu. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka, literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już w sobotę pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Trwają zapisy.
5: Chcemy zwrócić uwagę na to, by młodzież zechciała korzystać z dóbr kultury, pokazać i przekonać, że słowa, obrazy, dźwięki są nie tylko środkami artystycznego wyrazu, no ale także nośnikami pewnych znaczeń, pewnych wartości, ubogacają człowieka. Celem wychowania do odbioru sztuki jest także stworzenie takiego znawcy, człowieka wrażliwego, uważnego, człowieka, który nie tylko patrzy, słucha, czyta, ale tak dostrzega, słyszy, przeżywa. To daje wiele takiego dobra w wychowaniu młodego człowieka.
2: Mówiła prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie Magdalena Urbańska. Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8:30, natomiast obrady o godzinie 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Podczas forum odbędą się 3 panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście będą rozmawiali o wartościach, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana kultura, szczególnie sztuki plastyczne, muzyka i literatura. Ponadto wartościach dóbr kulturalnych i potrzebie ich pielęgnowania, szanowania i poznawania. Wstęp na forum jest wolny, natomiast liczba materiałów konferencyjnych ograniczona, dlatego zapisanie się gwarantuje otrzymanie tych materiałów, a w nich m.in. 2 książki. Zapisy trwają jeszcze do 8 października. Będzie możliwość ponadto zapisania się przed rozpoczęciem obrad. Link znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
5: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jaricot. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Dziś w Sejmie podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Ponad 2000 uczniów szkół średnich bierze udział w spotkaniu Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu.
2: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sejm zajmie się dzisiaj podwyżką akcyzy na alkohol i zwiększeniem opłaty cukrowej. Pod koniec ubiegłego roku rządowe propozycje dotyczące alkoholu i cukru zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd zmodyfikował projekty, uwzględniając zastrzeżenia prezydenta, który ocenił, że są one próbą łatania dziury w budżecie państwa. O szczegółach Michał Makowski.
3: Pieniądze z podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej trafią do budżetu NFZ-u, podnosząc bezpośrednią dotację z budżetu państwa o prawie 3 miliardy złotych. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że wpływy z podatków od produktów, które zdrowiu szkodzą, powinny służyć poprawie ochrony zdrowia.
4: I dlaczego nie miałby funkcjonować system, który z podatku cukrowego wzbogaca fundusz NFZ-u, ale nie na wynagrodzenia dla lekarzy, ale właśnie na to, żeby pomagać młodym ludziom wybierać zdrową dietę?
3: Opozycja odpowiada, że podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej uderzy w konsumentów i producentów. Propozycja rządu oznacza odejście od tak zwanej mapy drogowej akcyzy, do której przedsiębiorcy byli przygotowani, argumentuje poseł Rozwoju Plus Robert Gontarz.
5: Niestety sytuacja, w której gwałtownie zmienia się reguły gry, ostatecznie może doprowadzić do gwałtownie rosnącej szarej strefy.
3: Po podniesieniu akcyzy półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy.
1: Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jerz, otwierając spotkanie Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. W arenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się ponad 2000 uczniów szkół średnich. Jutro w tym miejscu spotkają się uczniowie klas ósmych. W tym roku jest rekord frekwencyjny. W wydarzeniu weźmie udział 5400 osób. Biskup Andrzej Jerz podkreśla, że brak przebaczenia prowadzi do tego, że od tysiącleci są skłócone narody. Problem dotyka małżeństw, które się rozpadają, a także młodych ludzi.
6: W szkole widzimy też to hejtowanie i brak właśnie tego prostego przebaczenia chrześcijańskiego. Jeżeli nie ma przebaczenia, to eskalacja zła następuje. Jeżeli nie przebaczę danej osobie, to sam staję się niewolnikiem tej osoby w jakiś sposób, bo jestem uzależniony od emocji negatywnych i później staram się znowu zrewanżować też niechęcią, czy jakimś uderzeniem moralnym, czy innym, czy hejt, czy jakieś inne wydarzenie. I to cały czas się nawarstwia. Jak pojawi przebaczenie, to jest przecięcie spraw trudnych i rozpoczęcie nowego życia.
1: Spotkanie Powstań i Żyj zorganizowała diecezja tarnowska. Patronat nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska. Relacja ze spotkania dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja Cud, Ciało, Umysł, Dusza. Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Dlatego w miesiącu różowej wstążki tarnowskie Amazonki organizują spotkanie, by uświadamiać o chorobie, która dotknęła je osobiście. Doktor Mirosława Puskuloulu, która spotkała się z tarnowskimi Amazonkami, przyznaje, że rak piersi jest bardzo częstym i podstępnym nowotworem, który lubi robić nawroty. Onkolog i farmakolog kliniczny, specjalistka medycyny paliatywnej, tłumaczy, że nawroty mogą pojawić się w przypadku, gdy nowotwór jest duży lub są zajęte węzły chłonne. Sytuacja komplikuje się w przypadku nawrotów odległych, bo on może uaktywnić się po latach.
7: Dzieje się tak dlatego, że nie wiemy, u których pacjentek, ale są komórki nowotworowe, które pozostają w organizmie w stanie uśpienia. My próbujemy je tam jeszcze zniszczyć przedłużoną hormonoterapią, przedłużonymi nowoczesnymi lekami i coraz częściej nam się to udaje. Ale jednak w pewnym odsetku pacjentek, nawet mimo tego, że zastosujemy wszystkie formy leczenia, wszystkie formy terapii uzupełniającej, jednak nie zatrzymamy tego nawrotu. A w przypadku szczególnie tego nowotworu hormonozależnego, więc najczęstszego podtypu raka piersi, ten nawrót może zdarzyć się nawet po wielu, wielu latach. Z niewiadomych powodów taka komórka potrafi się obudzić i stworzyć rozsiew odległy.
1: Temat wróci jeszcze dziś w kolejnych wiadomościach, wróci także w Pulsie Regionu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Barwny orszak przeszedł ulicami Nowego Sącza. Uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli w ten sposób jubileusz 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 imienia króla Władysława Bolesława Jagieły. Wszystkie średniowieczne stany można było zobaczyć dzisiaj podczas przemarszu spod budynku szkoły, przy Alejach Batorego, pod Baszczę Kowalską, na zamku w Nowym Sączu. To było wyjątkowe wydarzenie dla uczniów sądeckiej ósemki.
8: Wiwat król Jagieło! Wiwat Nowy Sącz! Wiwat!
9: Ja lubię swojego patrona. Zapisał się w kartach historii bardzo dobrze. Rządził najdłużej ze wszystkich.
10: Wygrał pod Grunwaldem.
11: Jestem królową Jadwigą.
12: Królem Polski.
13: Pomocnicą królowej Jadwigi.
14: Dzielna mężna szósta B o Jagiele wszystko wie.
1: Jubileusz szkoły będzie obchodzony przez cały rok szkolny, a jego kulminacja nastąpi w czerwcu przyszłego roku. Temat także wróci w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych będziemy cieszyć się promieniami słonecznymi. Niebo bezchmurne, jeżeli pojawią się chmury, to na pewno z deszczu ich nie będzie. W nocy będzie troszeczkę więcej na termometrach niż ostatniej, bo 11 stopni zapowiadają meteorolodzy. Jutro także przewaga słońca, właściwie możemy sobie zrobić ksero, kopię i jutro dokładnie taki sam typ pogody. Także temperatura komfortowa, biometr obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Wiatr południowy, tutaj też nic nie zmieni się, będzie wiał również w nocy z południa. Z podobną prędkością. Jutro troszeczkę przyspieszy, ale również to będzie wiatr południowy. W porywach jutro do 50 km na godzinę. Dzisiaj mamy połowę mniej. W porywach do 25.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Jestem. Gabor, jesteś ty, państwo, także przy swoich radioodbiornikach w środę 7 października. Jerzy Olszówka, dzień dobry.
3: Zasnął dzień, nie chcę dłużej błądzić we mgle.

0: Reklama.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.

tydzień zginie, jak środa minie, no i inaczej się stanie dosłownie. Środa minie, tydzień zginie, bo to już 7 dzień października. Proszę bardzo, jak nam to szybko leci. 2026 roku. O 6.46 słońce wstało, zajdzie minutę po godzinie 18. Czyli do zachodu słońca pozostało nam jeszcze dokładnie 5 godzin 44 minuty. Dzień liczy sobie 11 godzin 15 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny, 11 minut 3 sekundy, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 5 godzin 6 minut i 57 sekund. Aż szkoda, że tak szybko mijają nam te chwile. No, nie uda nam się ich zatrzymać, ale to też ma swoje dobre strony. Za 75 dni przyjdzie do nas astronomiczna zima, 21 dzień grudnia, godzina 21.50 dokładnie. Miesiąc październy, marca obraz wierny. No, wygląda na to, że wiosna się nam też zapowiada pogodna, słoneczna i śliczna. Najlepsze życzenia, kto dzisiaj przyjmie. Wszystkiego najlepszego dla Blanki, Justyny, Marceli, Marka, Maria, Marii, Mateusza, Mireli i Tekli. Wszystkiego najlepszego, kochani. No i wszystkiego najlepszego też dla urodzonych 7 października, torcik urodzinowy i dla wszystkich tych, którzy obchodzą różnego rodzaju jubileusze tego dnia. 18 minut po 12.

0: Shoulder to Fight w popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska. 7 dzień października. Dokładnie 15 lat temu, w 2011 roku, w Kotłasie, na cmentarzu Makaricha, odsłonięty został pomnik Eugeniusza Bodo. To także symboliczna mogiła artysty. Przypomnę też, że urodził się dokładnie 7 października w 1943 roku. Reżyser, aktor, piosenkarz. Urodził się w 1899 roku, a zmarł w 1943. Bodo był aresztowany przez NKWD w czerwcu 1941. Początkowo został osadzony w więzieniu w Moskwie, następnie odtransportowano go do łagru w Kotłasie, w którym zmarł z wycieńczenia i głodu. Według radzieckich dokumentów miało to miejsce 7 października 1943 roku. Fakt ten obalił głoszoną w czasach PRL-u wersję, zgodnie z którą Bodo miał zostać rozstrzelany przez Niemców po tym, jak wkroczyli oni do Lwowa. Został pochowany w zbiorowym grobie. Eugeniusz Bodo grał w teatrze, kabarecie i na srebrnym ekranie. Był jedną z najbardziej kasowych gwiazd. Chętnie występował w filmach muzycznych. Filmy Czy Lucyna to dziewczyna, Paweł i Gaweł oraz Piętro wyżej pamiętane są do dziś także dzięki śpiewanym przez Bodo piosenkom. Na przykład Umówiłem się z nią na dziewiątą, czy Kołysance, Ach śpi, kochanie, z Pawła i Gawła, albo Dziś ta, jutro ta.
1: Kochać to dzień lub dwa, bo człowiek wtedy przyjemność ma, gdy dzisiaj tak, a jutro tak. Co dziś użyję, to wiem, że mam, co dziś wypiję, to wiem, że sam na razie brać coś się da. Za parę lat, kto wie, co spotka jeszcze mnie, więc póki czas korzystam z życia. Co będzie jutro, nie moja rzecz, nie patrzę naprzód, nie patrzę wstecz, i jedno wiem, żyję dzisiejszym dniem. Dziś, to mi zaprząta myśl.
2: Wygląda pan na takiego.
1: A pani wygląda jak królewna.
0: A ta królewna to Helena Grosówna, a ta scena pochodzi z filmu Piętro wyżej. Przypomnę, Piętro wyżej to komedia pomyłek, która opowiada o perypetiach dwóch sąsiadów w kamienicy przy ulicy Szczęśliwej 13, starszego Hipolita Pączka, który mieszka na dole, oraz młodszego Henryka Pączka, lokatora mieszkającego piętro wyżej. Sąsiadów prócz nazwiska dzieli prawie wszystko. Ten pierwszy jest miłośnikiem muzyki poważnej, drugi natomiast znanym speakerem radiowym i jazzmenem. Sytuację komplikuje przyjazd młodej krewnej Hipolita Lodzi, w której z wzajemnością zakochuje się Henryk. Eugeniusz Bodo był nie tylko aktorem i piosenkarzem, ale także tancerzem, reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. W sierpniu 1939 roku w okolicach Gdyni rozpoczął zdjęcia plenerowe do filmu Uwaga, szpieg. Siebie obsadził w roli głównej obok Niny Andrycz, zmarłej w 2014 roku, i Heleny Grosównej, zmarłej w 1994, o której wspomniałem, znanej też z filmu Paweł i Gaweł, gdzie zagrała skrzypaczkę Cudowne dziecko, i której Paweł i Gaweł, czyli Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo, śpiewają tę kołysankę.
2: Usiądź przy mnie, dopóki nie zasnę, i opowiedz mi bajeczkę.
3: Bajeczkę opowiadać, no. Dobrze.
4: W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz.
3: Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zlocą,
4: wszystkie dzieci, nawet zle, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie.
0: Aktorka, o której wspomniałem, po wojnie zagrała jeszcze w kilku filmach, m.in. Mamę Jacka i Placka, w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc, a prace nad filmem Uwaga, szpieg zostały przerwane z powodu wybuchu II wojny światowej. Przypomnę też, że 15 lat temu, w 2011 roku, w Kotłasie, na cmentarzu Makaricha, odsłonięty został pomnik Eugeniusza Bodo, będący także symboliczną mogiłą artysty. To tyle powrotów. Teraz też powroty, ale to już w wykonaniu Szymoniaka. Bartas Szymoniak.

0: Już prawie 12.30, czas sprawdzić, co w pogodzie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Komfortowa temperatura, 21 stopni na termometrach, do 24 na dzisiaj zapowiadają meteorolodzy. W nocy przeważnie bezchmurne niebo, 11 stopni, czyli cieplejsza nadchodząca noc. Jakość powietrza jest średnia na barometrach 994 hektopaskale i tak jak już wczoraj mówiłem, ciśnienie będzie spadać i spadać jeszcze, spada i będzie spadać jeszcze w czwartek, w piątek delikatne zmiany.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: No właściwie nie takie delikatne zmiany, bo już o poranku skoczy nam ciśnienie, będzie błyskawicznie rosło do godzinach przedpołudniowych i wyrówna się do tego poziomu, jaki mamy dzisiaj, w tej chwili.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Witam wszystkich zmotoryzowanych i pozdrawiam. Ulica Bema na krótkim odcinku między Świętej Anny a Burkiem. Jest zamknięta w tej chwili, nie ze względu na ekipę filmową, ale tam położony zostanie nowy asfalt. Nie na całej szerokości, na razie krótki fragment, być może później też pojawi się na całej szerokości. W każdym razie kierowcy jadący ulicą Bema muszą skręcić w ulicę Świętej Anny i później do ulicy Targowej dojeżdżamy. No i w związku z tym tutaj jest dosyć ciasno. Ciasno jest właśnie na ulicy Targowej, na Świętej Anny, na Krakowskiej. Także ruch jest wzmożony w kierunku ulicy Targowej. Bernardyńska obciążona szeroka i Góra Lwowskiej. Także tutaj mamy też odcinek w remoncie. No i jeżeli chodzi ekipę filmową, no to teraz już zwolniło się trochę miejsc przy ulicy Przybórku parkingowych, ale jednak przy ulicy Targowej jeszcze trzeba poszukać miejsca parkingowego, bo tam jest ciasno, tam ekipy filmowe jeszcze są i właśnie trwa demontaż dekoracji, demontaż scenografii do filmu Noce i Dnie. No i w związku z tym też mamy pewne utrudnienia. Dalej, ulica Lwowska jak wygląda? Tutaj na górze tylko jest więcej samochodów, spokojnie przy ulicy Orkana, tutaj ruch umiarkowany, bez większych kłopotów, Słoneczna, Sitki, Słowackiego, tutaj także płynnie jedziemy, Mickiewicza, Aleja Solidarności, ruch niewielki, na alei Jana Pawła II teraz od odległej zwalniamy w kierunku ulicy Słonecznej, zmieniają się światła i już jedziemy dalej, Lwowską wyjeżdżamy płynnie w stronę Rzeszowa. Jak wygląda Krakowska? Spokojnie, przy Warsztatowej płynnie, bez większych problemów, także przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej. Także tutaj tylko w ścisłym centrum Tarnowa ruch nieco skomplikowany, na Narutowicza właśnie przy Tuchowskiej także jest dość dużo samochodów, także samochody, kierowcy wybierają ulicę Narutowicza, a nie Bema, bo tutaj jednak też właśnie trzeba skręcić Świętej Anny, no i to już też jest problematyczne. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.

gadaj. I od razu uśmiech pojawił się na twarzy. Prawda, dużo optymizmu. Green, green grass w Radiu RDN Małopolska. A propos koloru zielonego, który jest takim kolorem uspokajającym, i tego uśmiechu. Dokładnie 7 października w 1905 roku w Krakowie zainaugurował działalność kabaret literacki Zielony Balonik. Od pierwszego spotkania w cukierni Michalika przy ulicy Floriańskiej dbano pieczołowicie, aby Zielony Balonik nie był dostępny dla wszystkich. Taką elitarność zapewniały zaproszenia. Jeśli gość nie wykazywał zachwytu w trakcie kabaretowego spotkania, nie zapraszano go już więcej. Wskutek tych zabiegów bywalcy Zielonego Balonika stanowili elitarną, niewielką, zamkniętą grupę o niezmieniającym się składzie. Jednak elitarność niosła za sobą zagrożenie. Mogła doprowadzić do wyczerpania się tematów na piosenki i teksty. No i tak się właśnie stało. Działał do 1912 roku. Sporadycznie wystawiano przedstawienia jeszcze do 1915 roku.

Wszystko, czego chciałem, to tytuł płyty. Płyta tygodnia w Radiu RDN Małopolska. To siódmy studyjny album w dorobku Mroza. Przewrotny tytuł odnosi się do zmieniającej się z biegiem lat definicji szczęścia. Tego, czego szukamy, czego pragniemy, a co ostatecznie okazuje się dla nas najważniejsze. Wszystko, czego chciałem, to zapis momentu, w którym jestem dzisiaj. Kiedy jesteśmy młodsi, szczęścia szukamy w sukcesie, wielkich emocjach, podróżach, koncertach i spełnianiu kolejnych marzeń. Z czasem coraz wyraźniej widzimy, że nawet najpiękniejsze rzeczy nabierają znaczenia dopiero wtedy, kiedy mamy je z kim dzielić, mówi Mrozu. Do tego, co powiedział Mrozu, do tytułu Wszystko, czego chciałem, idealnie pasuje utwór, który pojawi się teraz w Radiu RDN Małopolska przed 13:00. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu z płyty tygodnia.

Nie ma miejsca jak dom z płyty tygodnia w radiu RDN Małopolska. Nie kto inny, tylko Mrozu. Tak, w domu rodzi się miłość. Rodzina, tu zaczyna się szczęście i to jest audycja, którą polecamy Państwu w radiu RDN w każdy poniedziałek i środę. Mamy środę, więc dzisiaj kolejny odcinek. Piękny. Serce nie ma barier. Miłość, która rodzi się z wyboru. Właśnie dziś w programie po godzinie 13 poznamy przejmującą historię rodziny pani Kingi. Zostańcie z nami, naprawdę warto. Do 13:04 minuty.

Środek tygodnia, środa, 7 dzień października 2026 roku. Już za chwil kilka w Radiu RDN Małopolska wiadomości o 13:00. Zostańcie z nami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa Małopolskiego.
1: Po reklamie. Czołowe zderzenie w Jurkowie. Szczegóły za chwilę. Będzie też Ostrołęka i atak nożem w szkole. 7 osób zostało rannych. W tych wiadomościach pod lupę weźmiemy też hulajnogi elektryczne poruszające się po Nowym Sączu.
5: Przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
1: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj tuż przed południem w Jurkowie w powiecie brzeskim. Auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Poszkodowana została jedna osoba, to mężczyzna kierujący Dacią. Jak przekazał Dominik Machał z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, na miejscu jest śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji uczestniczą też strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Brzeska, a także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Jurkowa, Czchowa i Tymowej. Na miejscu pracują służby, występują poważne utrudnienia w ruchu, szczególnie na wjeździe do Jurkowa od strony Tarnowa na drodze wojewódzkiej 980. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: 7 osób zostało rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę, ucznia placówki, poinformowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
6: Tuż po godzinie 11:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
1: Napastnik zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i około 30 strażaków.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Od początku tego roku sądecka policja odnotowała 46 wypadków i 23 kolizje z udziałem hulajnóg elektrycznych. Podsumowanie pojawia się teraz, gdy kończy się sezon na jednoślady. Wciąż jednak ten środek transportu jest chętnie wybierany, szczególnie przez młode osoby. Przyczyn wypadków jest wiele, ale najczęściej chodzi o za dużą prędkość albo niedostosowanie jej do warunków na drodze, mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Bogusław Żytkowicz.
5: Hulajnogi są wyposażone w kółka o wielkości, przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, wir może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. Przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
1: Policjanci w tym sezonie przeprowadzili też ponad 330 kontroli kierowców hulajnóg. W około 130 przypadkach konieczne były mandaty albo pouczenia dla kierowców, którzy łamali przepisy. Hulajnogom przyjrzymy się jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zmieniła się organizacja ruchu pieszych w rejonie kolejowej w Limanowej. Dotychczasowe przejście dla pieszych przez tory kolejowe zlokalizowane przy ulicy Kolejowej zostało zlikwidowane. Jednocześnie uruchomione zostało przejście podziemne, które umożliwia bezpieczne przejście pod torami. Dojście do przejścia prowadzi schodami od strony ulicy Kolejowej do ulicy Piłsudskiego w rejonie dawnego dworca kolejowego. Zmiana związana jest z modernizacją linii kolejowej 104.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Straszęcinie dobiegają końca prace przy powstaniu nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zastąpi on dotychczasowe rozwiązania i ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu w gminie Żyraków.
7: Uzyskaliśmy dofinansowanie na wybudowanie takiego przoku z prawdziwego zdarzenia. Technicznie jest już wybudowany. Lokalizacja jego znajduje się na strefie naszej przemysłowej w Straszęcinie, gdzie jedna z działek została przeznaczona na ten cel. Tam oprócz oczywiście boksów przeznaczonych na różnego rodzaju segregowane śmieci również będzie tam pomieszczone. pomieszczenia do edukacji, gdzie będą i młodsi, i starsi mogli nauczyć się, czy zostać poinformowani o sposobie segregowania. Ten PSZOK będzie dostępny przez 6 dni w tygodniu, także każdy, kto nawet pracuje zawodowo, będzie mógł również w sobotę przywieźć oczywiście posegregowane śmieci.
1: Mówił wójt gminy Żyraków Marek Rączka. Są plany, aby od grudnia mieszkańcy mogli już korzystać z nowego miejsca, a budowa PSZOK-u w Straszęcinie kosztowała ponad 2 miliony złotych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Już 22 stopnie na termometrach w Tarnowie, do 24 mogą pokazać termometry. Wiatr południowy teraz wieje z prędkością około 11 km na godzinę, w porywach do 25. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny. W nocy nadal sucho, ale będzie troszeczkę chłodniej, bo tylko 10, może 11 stopni na termometrach. Jutro zachmurzenie umiarkowane, no podobne do tego, co będziemy mieć dzisiaj, co dzisiaj mamy, i 24
0: Sponsorem
1: stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Jak będą wyglądać kolejne dni października? Jutro 24 stopnie, w piątek spadek temperatury do 15, może będzie już 16 stopni. W sobotę podobnie, 16 kresek powyżej zera, ale tutaj już wzrost zachmurzenia nam zapowiadają meteorolodzy i mogą popadać.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: No ale na razie nic nikomu nie mówimy. Może to się rozpogodzi, takie te prognozy długoterminowe są zmienne. Może popadać deszcz mniej, bardziej intensywny, ale jednak chmury są przewidziane przez meteorologów i na początku przyszłego tygodnia także chłodniej, już poniżej 20 stopni, nawet znacznie, bo można mówić już o temperaturach delikatnie powyżej 10, czyli połowa października raczej chłodna. Jest 7 minut po 13. Sonia Maselik, nie mów nic nikomu. Czy już

0: nie mów. Reklama.
1: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Autolink, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów, 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. To była autopromocja.
6: Dziś do słuchania audycji Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Zaprasza Lucyna Ruchała. Polecam.
7: Radio RDN Małopolska.
5: Audycja sponsorowana. Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Serce nie ma barier, o miłości, która rodzi się z wyboru. Taki piękny temat dzisiaj mamy i pięknych gości w studiu. Gościmy dzisiaj panią Kingę Gruce i dzieciaki Adasia i Anię. Przedstawcie się.
8: Kinga, mama.
9: Adaś, synek.
10: Ania, siostrzyczka.
0: Widać, że jesteście bardzo kochającą się, zgraną rodziną. Nie od początku byliście rodziną. Jak w ogóle wygląda wasza historia? Może pani Kinga opowie nam troszeczkę, bo dzieciaki nie są pani biologicznymi dzieciakami.
8: No to chyba historia się zaczęła tak jak w większości małżeństw. Myślę, że może nie wszystkich, ale znaczącej większości małżeństw, bo z mężem nie mogliśmy mieć swoich biologicznych dzieci. Długie lata leczenia, może nie aż takie długie jak u niektórych, bo my postanowiliśmy adoptować dzieci, będąc około 8 lat po ślubie. Ta decyzja była nasza wspólna. Wydaje mi się, że to ja w sumie zaczęłam ten temat. Bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat. I to wtedy jeszcze nie było takie dla nas oczywiste, dopóki decyzja jakby nie została podjęta zupełnie. Jak już decyzja została podjęta, no to wtedy się zaczęło. Zadzwoniłam do ośrodka adopcyjnego, pamiętam tą pierwszą rozmowę, rozmawiałam z jakimś panem, niestety do dzisiaj nie pamiętam jego imienia ani nazwiska. W każdym razie zaprosił nas ten pan na spotkanie. To był nasz sądecki ośrodek adopcyjny, który serdecznie polecam. Spotkaliśmy się z panią Marysią i z panią Natalią, które powiedziały nam, jak to wszystko wygląda. Później zaczęły się wszystkie przygotowania, zaświadczenia, bo to wiadomo, że i trzeba zaświadczenia o dochodach, też zaświadczenia od psychiatry, różne testy były wykonywane i czekaliśmy na kurs adopcyjny. W sumie niedługo czekaliśmy, bo nie było wtedy tak bardzo dużo małżeństw, bo my czekaliśmy, nie pamiętam, ale chyba coś około miesiąca albo dwóch. Od zakończenia kursu czekaliśmy 9 miesięcy dokładnie, więc to był taki znak w ogóle dla nas.
0: Co możemy powiedzieć o historii Ani i Adasia? Co oni wiedzą i czego my możemy się dowiedzieć?
8: Znaczy tak, na pewno nie ukrywaliśmy przed nimi, że są adoptowani od samego początku. Wiedzieli o tym. Tym bardziej, że panie w ośrodku nawet mówiły o tym, że jeżeli jest bardzo malutkie dziecko, a Ania i Adaś, jak byli adoptowani, Ania miała 2,5 roku, a Adaś miał 15 miesięcy, więc nie byli takimi zupełnie niemowlakami. Jednak mało pamiętają z tego wcześniejszego życia. Chyba w sumie wydaje mi się, że nic. Czasem się im jakieś rzeczy pojawiają w głowie, no ale to jest psychika ludzka, która po prostu jest niezbadana. Druga sprawa, w momencie, i to też jest bardzo takie nadzwyczajne, ja to biorę w formie cudu, takiego jakiegoś przekazania nam tak naprawdę opieki nad nimi, bo w dniu, kiedy my pojechaliśmy do nich na pierwszy kontakt, to ich mama umarła. Także to był taki znak dla nas, że to są nasze dzieci po prostu. Oczywiście nie wygląda to tak jak w filmach, że ludzie spotykają się jakby się po latach znaleźli. Temu towarzyszą bardzo różne emocje. Jest je trudno czasami opanować w takim sensie, że człowiek nawet zamiera. Ja do dzisiaj pamiętam, jakby mi się w sercu wyryło, jak ja pierwszy raz zobaczyłam Adasia, później dopiero zobaczyłam Anię, bo Ania miała jeszcze nieuregulowany stan prawny, więc jakby na nią troszeczkę dłużej czekaliśmy. Ja tam w sumie jeździłam do nich przez 2 miesiące. To było naprawdę bardzo długie 2 miesiące. Ojej, bardzo długie 2 miesiące.
3: Nie mogliście się doczekać.
8: Tak, za każdym razem jak wyjeżdżałam stamtąd z mężem, mój mąż pracował za granicą, więc jakby rozjeżdżaliśmy się w dwie różne strony, to po prostu, no ja płakałam wracając do domu, bo już tęskniłam za nimi. Ale no, musieliśmy to przejść, bo to jest konieczne do tego, żeby później się też przygotować na to, co będzie.
0: Od początku jakoś zbudowaliście zaufanie między sobą? Jak to było z tym przywiązaniem dzieciaków? Czy one poczuły od razu, że jesteście ich rodzicami, a że one są waszymi dzieciakami?
8: Jak jeszcze do nich jeździłam, to zapisałam się do takiej pani psycholog z Żywca, która zajmuje się dziećmi adoptowanymi. Powiem szczerze, że pani Teresa zrobiła z nami ogromną pracę, przede wszystkim z rodzicami, z nami, żebyśmy zrozumieli, na czym to wszystko polega, bo naprawdę porzucenie, traumy i inne schorzenia, to one się tak między sobą mieszają, że czasami nie wiadomo, co z czego wynika. Adaś, jak wracaliśmy z Wrocławia, to oj, bardzo płakał, bardzo. On bardzo mało w ogóle wychodził na zewnątrz. Widać to było, bo pamiętam, że przez pierwsze kilka dni to w ogóle na zewnątrz nie chciał wychodzić. Jednak później odwróciło się to w drugą stronę. Natomiast Bogu dzięki, że była z nami Ania, która tak naprawdę dopiero co zaczęła mówić i ona ogromną pracę robiła z nim. Ona go całą drogę uspokajała. Cały czas mówiła po swojemu do niego, a jego to uspokajało. I tak było na samym początku, że jak zasypiali, to Ania musiała mówić, a Adaś wtedy zasypiał. I to było po prostu cudowne. No, oglądać to, to było coś cudownego. Później oczywiście zaczęło się to wszystko zmieniać. Nawet do takiego stopnia, że niedawno Adaś powiedział do Ani, daj już spokój, nie jesteś moją mamą. Także no, budowanie relacji to jest trudna sprawa, ale to nie było aż tak trudne, jak się może wydawać. Bo wiele rzeczy, po prostu my pragnąc miłości i chcąc być rodziną, bo dzieci tego pragną, my jako małżeństwo też pragnęliśmy mieć dzieci i chcieliśmy stworzyć po prostu jedną szczęśliwą rodzinę, więc jakby to nasze pragnienie też właśnie wpłynęło na to bardzo.
0: Mieliście przede wszystkim otwarte serca. W ogóle jak się na was patrzy i chyba już to jeszcze inni ludzie mówili do was, że po prostu jesteście do siebie podobni, upodobniacie się do siebie, tak? Też wizualnie, prawda?
8: Tak, to jest prawda. Nawet za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy do naszej właśnie tej pani psycholog, czy tam właśnie do pani rehabilitantki, to one otwierały oczy, mówią, no my wiemy o tym, że tak się dzieje, ale no jakbyśmy was zobaczyli na ulicy, to nikt by nie powiedział, że to są dzieci adoptowane. W ogóle ludzie, którzy lubią ze sobą przebywać, trochę się do siebie upodabniają, prawda? I to jest właśnie taki klucz chyba do tego sukcesu. Wiadomo, że miłość jest najważniejsza w tym wszystkim, ale są też inne rzeczy, o których trzeba pamiętać, bo wiadomo, że to nie jest sielanka i jest tylko dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba naprawdę mnóstwo pracy wykonać, tylko ta praca też nie jest taka, że nie daje owoców. To jest po prostu, to widać. Najmniejszy kroczek zrobiony do przodu sprawia taką przyjemność i taką satysfakcję daje, że naprawdę no trudno jest komuś z boku to zrozumieć, prawda? Ale my będąc w środku to wiemy po prostu, jak ogromnie się to wszystko zmieniło. Jak było na samym początku, ja patrząc wstecz, wiem o tym, że ja sama bym nie dała rady. Mam ogromne wsparcie mojego męża, który jest ojcem o sercu matki. Powiem szczerze, że bez niego bym nie dała rady i bez jego wsparcia ogromnego. Przede wszystkim wiadomo, że największe podziękowania to Panu Bogu się należą, bo to On nas do tego stworzył i nam dał siłę, żeby się tego podjąć.
0: W rozmowie telefonicznej powiedziała Pani takie zdanie, że dzieci nie są naszą własnością. I to nieważne, czy to są dzieci urodzone przez nas, czy to są dzieci przysposobione, adoptowane.
8: Tak, zawsze jak z kimkolwiek rozmawiam i miałam takie poznanie właśnie tego, że żadne dziecko nie jest niczyją własnością. Pan Bóg daje nam dzieci po to, żeby je wychować, żeby były szczęśliwe, żeby miały rodzinę i nieważne jaką drogą, daje siły do tego, do czego nas po prostu przeznaczył w danym momencie, prawda? To jest zawsze też jakaś tajemnica i współpraca z łaską.
0: To jest miłość, bierze się wzór od tej najdoskonalszej miłości i umie się ją przekazywać i się nią dzielić. I to jest po prostu piękne, jak się na was patrzy, na wasze uśmiechy, na waszą radość, to, no, to jest niesamowite, serce rośnie. No to teraz może z dzieciakami coś porozmawiamy. Co najbardziej lubicie robić w domu z mamą i tatą?
10: Rysować.
0: A co rysujecie?
10: Koty, zwierzęta, psy.
0: Lubisz zwierzęta, Ania? Macie jakieś zwierzątka w domu?
10: Tak. Rybki, kurki, kotka. Mój kot ma na imię Kitka. Mamy jeszcze kurek 10. Kury niektóre mają na imię Bożenka i koguta.
0: Adaś, a ty co lubisz robić z rodzicami?
3: Ja czasami lubię z nimi porozmawiać o różnych rzeczach. Na przykład to, co ksiądz mówił na kazaniu, albo to, co czytał lektor. Bo czasami tego nie rozumiem. No bo ja czasami tego serio nie rozumiem. I czasami lubię z nimi odrabiać zadania.
0: Ale to wiesz, Adaś, że czasem nawet dorośli ludzie nie rozumieją niektórych rzeczy, które się czyta w kościele albo się na kazaniu słyszy. To bardzo dobrze, że rozmawiasz z rodzicami. Co, wytłumaczą ci?
3: Tak, zawsze mi coś wytłumaczą, zawsze coś usłyszę i czasami nawet ten mami mówi, że to dobrze, że się pytam o to.
0: Oczywiście, za każdym pytaniem jesteś coraz mądrzejszy, bo dostajesz odpowiedź, tak?
3: No tak.
0: A jakie są wasze ulubione zajęcia tak w ogóle?
3: WF. WF i polski. Ale lubię też kosić trawę.
0: I co, kosiarką sam kosisz trawę?
3: Tak. Czasami. Zaczynam bardzo często. Taty nie ma i czasami nawet wujkowi pomagam z taką gigantyczną łąką. Jeszcze z napędem.
0: Jaki to jest napęd?
3: Z tyłu kół. My nie mamy napędu, bo u nas się akurat tutaj nie przyjęło. No bo u nas są takie górki jakby. No i dobrze, że te górki nie, to dobrze, ale później jak wyciągnąć z tych rowów, to bardzo było ciężko, więc my wzięliśmy bez napędu, a tak to ten wujek to ma z napędami.
0: A no to trzeba wiedzieć, do jakiego terenu jaka kosiarka, tak?
3: Tak.
0: Mówisz, Ania, że lubisz rysować. A z czym ci się kojarzy dom? Jak tak myślisz o słowie dom, to z czym ci się kojarzy?
10: Z rodziną. Z miłością rodziny, z kochaniem rodziny.
0: I co w tym domu powinno być, żeby to był dobry dom?
10: Obraz rodziny namalowany, obraz namalowany z przytulasami, z paniem razem, zrobieniem aktywnych rzeczy, malowanie, kopanie piłki, bawienie się w kosza.
0: A taki obraz rodziny to wy macie namalowany w domu, czy dopiero będziesz malować?
10: Dopiero będę malować.
0: I co na tym obrazie będzie?
10: Mama, tata, Adaś, babcia, Kitka, moja jeszcze siostra i wszyscy święci.
0: A ty będziesz?
10: Tak.
0: Lubicie się przytulać?
10: Tak.
0: Często was rodzice przytulają?
10: Tak.
0: A ty, Adaś, też jesteś przytulaskiem?
10: Tak, bardzo.
0: Mama potwierdza.
8: Tak, jak najbardziej.
0: Rodzina to nie tylko więzy krwi, przede wszystkim to są więzy miłości. Tutaj miłości nie brakuje, jak widać i jak słychać. No tutaj są też więzy krwi, co prawda, bo Ania i Adaś to jest rodzeństwo. Pani Kingo, co powiedziałaby pani rodzicom, którzy nie mogą mieć swoich dzieci albo na przykład mają jedno, a chcieliby mieć więcej dzieci? Jest się czego obawiać w tych wszystkich urzędowych sprawach. Jest to do przejścia, tak?
8: Jeżeli ja to przeszłam, to na pewno każdy jest w stanie to przejść. To nie jest trudne. To jest czasochłonne, ale wcale nie jest trudne. Przede wszystkim, co chciałabym powiedzieć, to co Pan Bóg mówi na każdy dzień. Nie bój się. Nie bój się naprawdę. Jak chcesz, rób i nie bój się. Nie będzie łatwo oczywiście, bo nigdy nie jest łatwo. W żadnej rodzinie nie jest łatwo. Są różne problemy, ale jest warto. A to jest najważniejsze z tego wszystkiego.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy też małżonka, nieocenioną pomoc. Jak małżonek ma na imię?
8: Tomasz. Pozdrawiamy Tomasza, tatę i męża.
0: Dzisiaj nie mógł być z nami w studiu, ale tutaj godnie całą rodzinę reprezentowali pani Kinga Gruca oraz dzieciaki Adaś i Ania. Serdecznie wam dziękuję.
8: Dziękujemy.
5: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Bardzo przyjemna temperatura, 22 stopnie, słonecznie, bez opadów. Opady deszczu mogą pojawić się dopiero pod koniec tygodnia i wtedy już jesień rzeczywiście się rozgości na dobre. No można powiedzieć, że tak od niedzieli już niestety chmury i opady deszczu gdzieś będą się przeplatać z chwilami ze słońcem. Na barometrach w Tarnowie 993 hektopaskale, ciśnienie cały czas spada.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Niewykluczone, że już w czwartek w godzinach popołudniowych, wieczornych pojawią się deszczowe chmury i piątkowy poranek może okazać się, że będzie deszczowy, czyli będą potrzebne rano parasole. W piątek, a później w ciągu dnia nawet słonecznie. Budka suflera, rekwiem nad ranem.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Jak już wiecie z wiadomości, w Jurkowie utrudnienia poważne w ruchu, szczególnie na jezdni od Jurkowa w stronę Tarnowa na drodze wojewódzkiej numer 980. Tutaj ruch wahadłowy. Niestety przed południem doszło w Jurkowie w powiecie brzeskim do groźnego zdarzenia. Auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowe z samochodem ciężarowym. Potrzebny był śmigłowiec lotnictwa pogotowia ratunkowego i nie wiadomo, jak długo jeszcze w tym miejscu potrwają utrudnienia. W akcji uczestniczą strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Brzeska oraz zastępy ochotniczej straży pożarnej z Jurkowa, Czchowa i Tymowej. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch wzmożony przede wszystkim na Narutowicza, ale jeszcze tragedii nie ma. Więcej samochodów na ulicy Bema w tej chwili, w kierunku ulicy na Targowej, w kierunku ulicy Bernardyńskiej także jest ciasno. Na Krakowskiej pod górkę także wolno jedziemy, no to zrozumiałe. No i przypominam, że ten fragment ulicy Bema jest zamknięty. Jeszcze jest zamknięty od u Świętej Anny w kierunku Burku. Tutaj nie przejedziemy.

musimy jechać ulicą Świętej Anny, później do ulicy Targowej i do Bernardyńskiej, stąd tutaj ruch jest nieco większy. Jak wygląda ulica Krakowska? No w miarę spokojnie, bez większych problemów powinniśmy przejechać ulicą Krakowską, płynnie wyjeżdżamy z miasta. Przy Warsztatowej kolejka, ale niezbyt długa i na Lwowskiej też ruch umiarkowany, także płynnie wyjeżdżamy z miasta. Aleja Jana Pawła II wolna jest od korków w tej chwili. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. 13.42 i pół minuty. PIN. Film o sobie.

0: Queen i film o sobie teraz na pierwszym planie, Janusz Kondratiuk. Dokładnie 7 lat temu, 7 października w 2019 roku zmarł. Ten reżyser i scenarzysta filmowy, twórca m.in. komedii Dziewczyny do wzięcia i Czy jest tu panna na wydaniu, które weszły do historii polskiego kina. Początkowo realizował czarno-białe, fabularne filmy dla telewizji, jak Niedziela Barabasza i słynne Dziewczyny do wzięcia. Później reżyserował obrazy kinowe, m.in. Głowy pełne gwiazd, Klakier, Milion dolarów. Zrealizował również kilkanaście spektakli teatru, telewizji. Jego obrazy porównywano z czeskim kinem lat 60., filmami m.in. Milosza Formana. Janusz Kondratiuk nierzadko zatrudniał niezawodowych aktorów, tzw. naturszczyków, a swoje dzieła stylizował na dokument. W 2018 roku powiedział, że w filmach lubi łączyć różne punkty widzenia.
1: Życie jak zwykle płata figle i sytuacja z jednej strony zobaczona jest straszna, ale z drugiej strony jak na nią popatrzeć jest absurdalna i śmieszna. Ja bardzo lubię mieszać te dwa punkty widzenia, a może to jest tak, a może jest tak, a może się tak należy przejmować, może nie jesteśmy tacy wyjątkowi. Tak mi się wydaje, że Pan Bóg nas stworzył po to, żeby mieć rozrywkę i powinniśmy Mu dostarczać tej rozrywki, bo był sam.
0: W obrazach niepozbawionych humoru i poezji Janusz Kondratiuk z realizmem opowiadał o zwykłych ludziach. Skąd wzięło się to specyficzne poczucie humoru, często ironiczne, charakterystyczne też dla filmów jego brata Andrzeja Kondratiuka?
2: Może byliśmy wychowani w takim czasie, kiedy trzeba było się bronić ironią i poczuciem humoru. Ileż fałszu przeżyliśmy, ileż pięknych, a pustych słów usłyszeliśmy w swoim życiu. Ileż razy czytaliśmy gazetę w SPAK, ileż razy graliśmy z widzem w złodziejskiego pokera, nie wiem jak to określić, czy w Chińczyka. W każdym razie nie mówiliśmy wprost, mrugaliśmy, teraz to jest niepotrzebne, ale kiedyś był to warunek.
0: Urodzony w 1943 roku Janusz Kondratiuk w dzieciństwie wraz z rodziną przebywał na zesłaniu w obozie na Syberii. Po wojnie powrócił z bliskimi do Polski i zamieszkał w Łodzi. Wspominał w 2018, że tamten okres do pewnego stopnia naznaczył jego i starszego brata Andrzeja.
1: To nie jest przyjemnie być urodzonym w obozie, gdzie jest głód i śmierć, i dzieci umierają wszystkie, i cudem się przeżywa i wraca wreszcie do Polski. W wypadku powrotu Andrzej przeżył pewien szok, ponieważ moja mama opowiadała mu o Polsce niestworzone historie. Takie szklane domy Żeromskiego, jak będzie pięknie, jak będzie cudownie. Tymczasem wylądowaliśmy w śmierdzącej, zadymionej Łodzi i po tych stepach Andrzejowi brakowało powietrza, po prostu dusił się tam. Ja nie, ja już jestem z Łodzi.
0: Ostatni film Janusza Kondratiuka, zatytułowany Jak pies z kotem, miał premierę w 2018 roku. To autobiograficzny obraz, który w ironiczny, a przy tym ciepły sposób opisuje życie rodziny w trudnej sytuacji choroby. W roli samych siebie wystąpiły dzieci Andrzeja Kondratiuka. Jego zagrał Olgierd Łukaszewicz. W Janusza Kondratiuka wcielił się Robert Więckiewicz. To słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją była prawdziwa historia, mówił podczas spotkania po premierze Janusz Kondratiuk.
2: Spisałem to, co było. Nie dodałem od siebie, no może takie on, coś takiego, ale te wszystkie rzeczy są prawdziwe. Jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o sytuację, po prostu to odtworzyłem.
0: Poprzez filmy chciał nas nauczyć dystansu do świata. Mówił o Januszu Kondratiuku w 2019 roku Maciej Karpiński, wieloletni przyjaciel reżysera z Europejskiej Federacji Scenarzystów.
3: Chciał nas nauczyć dystansu do świata i do samych siebie, żebyśmy nie patrzyli na wszystko w taki sposób uproszczony, a zarazem poważny, dlatego że każda chwila życia ma w sobie coś wielorakiego, paradoksalnego. Jest tam i smutek, i radość, i śmiech, i ironia, i to wszystko właśnie się miesza w jego filmach, które są bardzo, czasami bardzo zabawne, czasami po prostu budzą śmiech jako komedia, a równocześnie są bardzo poważne, bo coś ważnego mówią.
0: Janusz Kondratiuk był laureatem wielu nagród. Za etiudę szkolną Nie mówmy o tym więcej otrzymał Grand Prix w kategorii filmów szkolnych na międzynarodowych festiwalów filmów w Oberhausen w 1969 roku. W 1972 przyznano mu nagrodę Złoty Ekran za film Niedziela Barabasza i Dziewczyny do wzięcia, a w 1993 roku nagrodę reżyserską za obraz Głos na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej. Film Jak pies z kotem był jednym z najlepiej przyjętych obrazów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2018 roku. Janusz Kondratiuk zmarł na raka trzustki 7 października w 2019 roku. Miał 76 lat. Został pochowany obok brata w grobie rodzinnym na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Twórczość braci Andrzeja i Janusza Kondratiuka, takich filmów jak Kultowa Hydrozagadka, W niebo wzięci czy Dziewczyny do wzięcia, jest bardzo często porównywana do czeskiego kina absurdu i określana właśnie tym mianem, o czym wspomniałem na początku. Więc teraz No Brothers i czeski film. Na zegarach 8 minut do 14.

No Brothers i czeski film. Przy okazji zakończyły się zdjęcia w Tarnowie, przynajmniej do filmu Noce i Znie. Ten polski dramat filmowy jako serial będzie można obejrzeć już w przyszłym roku, tak zapowiadają producenci filmowi, a dzisiaj jeszcze ostatnie dekoracje znikają tak z Wielkich Schodów, jak i z pozostałych ulic i Starówki Tarnowskiej. Na zegarach 5 minut do godziny 14, punktualnie o 14 łączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Zostańcie z Radiem RTN Małopolska, bo naprawdę warto.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Już za chwilę Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Drugi z kierowców biorących udział w wyścigu samochodowym w Nowym Sączu nie trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Będzie też Tarnów. Ponad 2000 uczniów szkół średnich bierze udział w spotkaniu Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu.
2: W momencie przebaczenia od razu mi ulżyło. Czułam się taka lżejsza na sercu.
3: Ważne jest, aby przebaczać innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
1: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 20-letni kierowca BMW podejrzany o udział w nielegalnym wyścigu samochodowym, w wyniku którego doszło do wypadku śmiertelnego w Nowym Sączu, nie trafi do aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora. Przypomnijmy, w sobotę 21-letni kierujący Volkswagenem śmiertelnie potrącił 50-letniego mężczyznę. Usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. W związku z podejrzeniem udziału w nielegalnym wyścigu zatrzymano także 20-letniego kierowcę BMW. Dzisiaj sąd uznał, że nie ma konieczności tymczasowego aresztu w tym przypadku, mówi Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
4: Sąd uznał, że wystarczające będzie zastosowanie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Sąd wskazał, że w tej sprawie zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa. Natomiast biorąc pod uwagę dotychczasową niekaralność podejrzanego, a także zagrożenie karne, jakie jest w przypadku przestępstwa, które zarzucono podejrzanemu, a przede wszystkim okoliczność, że drugi ze współpodejrzanych jest już tymczasowo aresztowany, to w ocenie sądów wystarczający dla zabezpieczenia niezakłóconego toku postępowania będzie zastosowanie środków o charakterze wolnościowym.
1: Chodzi o poręczenie majątkowe w kwocie 12 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Prokurator po analizach decyzji sądu zaskarży ją lub zaakceptuje. Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni. Śledczy cały czas przesłuchują świadków i analizują monitoring, co ma pozwolić dokładnie ustalić okoliczności tragicznego zdarzenia.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henry Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
5: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury, mówił profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem.
5: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale doświadczeni akademicy, a ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio przenieść na rozwiązania w przemyśle chemicznym, mówił profesor Paweł Kulesza.
7: To też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę.
5: Nagroda Nobla dla 96-letniego Auriego Kagana określana jest jako nagroda za całokształt prac. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście Nagrody Nobla już w 2001 roku.
1: Dodam jeszcze, że Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. Nazwiska laureatów są ogłaszane w październiku, a nagrody są wręczane 10 grudnia w rocznicę śmierci fundatora.
0: Z życia Kościoła.
1: Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jesz, otwierając spotkanie Powstań i Żyj dzięki przebaczeniu. W arenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się ponad 2000 uczniów szkół średnich. Jutro w tym miejscu spotkają się uczniowie klas ósmych. W sumie w tym roku będzie rekord frekwencyjny, ponieważ w wydarzeniu weźmie udział 5400 osób z całej diecezji tarnowskiej. Młodzi ludzie podkreślają, że w swoim życiu przebaczali już wiele razy.
2: W momencie przebaczenia od razu mi ulżyło. Czułam się taka lżejsza na sercu. No mi zajęło to kilka lat. Jak się przebaczy, to jest od razu lepiej i warto.
8: Potrzebowałam komuś przebaczyć, żeby tak to z siebie zrzucić i żeby to ze mnie zeszło, żeby poczuć się lepiej.
9: A co ci w tym pomogło?
8: Myślę, że Bóg. To, że On pokazuje, jak On przebacza nam wszystkim, nam grzechy.
3: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
10: Jeśli komuś przebaczymy, to ten ktoś może nam pomóc w przyszłości.
11: Nie jest to łatwe. Ja wiem po samej sobie, jak się cokolwiek złego stanie, to no, trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
1: To już szósta edycja wydarzenia profilaktyczno-ewangelizacyjnego, które na stałe wpisało się w kalendarz duszpasterstwa dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej. Patronat sprawuje RDN Małopolska.
0: RDN kulturalnie.
1: To będzie spotkanie z kulturą pogranicza. Już w najbliższą sobotę w Amfiteatrze Krynickim odbędzie się koncert Pogranicze u źródeł kultury. Na scenie pojawią się cztery zespoły: Wirchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka, Niskowioki z Niskowej i Pogranicze z Tylicza jako gospodarz imprezy. Wydarzenie będzie artystyczną opowieścią o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu, podkreśla Konrad Szczęsny z zespołu Pogranicza.
9: Po akcji Wisła krajobraz kulturowy tych okolic uległ przemianie. Do sąsiadującej z Tyliczem Muszynki przybyli Lachy sądeccy, natomiast w Muchnaczce osiedlili się górale podhalańscy. Nasz zespół, czerpiąc z rdzennych korzeni Łękowszczyzny, z dumą pielęgnuje i przybliża tę kulturę. Podczas koncertu na jednej scenie spotkają się cztery tradycje, tworząc barwną mozaikę muzyki, tańca i regionalnych strojów.
1: Koncert rozpocznie się w sobotę o 14:00. Wstęp jest wolny, ale odbywa się na podstawie wyjścia. Można je odbierać w kasie kina Jaworzyna 2 w Krynicy albo w dniu koncertu w amfiteatrze.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Na razie wszystko zgodnie z planem. Prawie 24 stopnie na termometrach w Tarnowie, nadal dużo pogodnego nieba, słońce, chmur niewiele, jeżeli są chmury, to zupełnie niegroźne. Te mogą pojawić się jutro w godzinach popołudniowych, późnowieczornych i w piątek o poranku. Mogą być potrzebne parasole, ale później znowu się wypogodzi, chociaż temperatury już nie będą tak wysokie jak dziś. Jutro też jeszcze 24 stopnie, w piątek poniżej 20.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Plus 7 na zegarach w całym kraju. Po 14:00 Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Reklama.
1: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
0: Po reklamie.

0: 14 minut po godzinie 14 i 14 sekund. Tak się pięknie wskazówki zegarów w całym kraju ułożyły. Dzisiaj w całej Polsce obchodzimy Dzień Efektywności Energetycznej. Dużo energii Państwu życzymy. Tak, priorytetem z Dnia Efektywności Elektrycznej jest nauczanie. Nauczenie ludzi, jak mogą oszczędnie gospodarować energią we własnych domach. Najbardziej przekonujący jest fakt, że jest to równoznaczne ze zmniejszeniem rachunków za prąd, więc warto o tym pomyśleć. Tym bardziej, że dni są coraz krótsze i jeszcze będą się skracać. Wcześniej zapada zmrok. Za 18 dni zmienimy czas z letniego na zimowy. I ciemno będzie przy wychodzeniu z domu i ciemno przy wracaniu. Trzeba się powoli do tego przyzwyczajać. Jesień to czas przygotowań do zimy, no też ma swój urok. No a rachunki za energię mogą być niestety wyższe. Ale co tam, uśmiechnijmy się. Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności, a daje więcej światła. Natalia Kukulska.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: efektownie zakończyła Natalia Kukulska światoczułą piosenkę w dzień efektywności energetycznej. No, to jeszcze przy okazji, by dojść do źródła, a propos właśnie tego dnia, trzeba płynąć pod prąd, by dojść do źródła. Także prąd płynie i czas płynie. Już prawie 20 minut po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Jak to się dzieje, że te miłe chwile mijają bardzo szybko, a te mniej miłe ciągną się jak nieskończoność? Kiedy siedzisz z miłą dziewczyną przez 2 godziny, myślisz, że minęła ledwo minuta. Jednak kiedy siedzisz na rozgrzanym palniku przez minutę, wydaje ci się, że minęły 2 godziny, mawiał Albert Einstein, żartobliwie tłumacząc teorię względności czasu. Rzeczywiście, takie mamy poczucie czasu i chcielibyśmy, aby te miłe chwile trwały jak najdłużej. Chcielibyśmy cofnąć czas, zatrzymać go. Niestety, nie jest to jeszcze możliwe.
1: Wskazówki Jerzego Olszówki.
3: Dla pocieszenia trzeba dodać, że tych złych chwil też nie zatrzymamy. Zegar bije dalej. Staszka.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: To już 25 minut po godzinie 14 o 14.30 wiadomości. Do tego czasu chłopcy z placu broni, gwiazdy spadają z nieba.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja Cud, ciało, umysł, dusza. Październik to międzynarodowy miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego w miesiącu różowej wstążki ternowskie Amazonki organizują spotkanie, by uświadomić o chorobie, która dotknęła je osobiście. Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Klub Amazonka Elżbieta Rogozińska-Bień na własnej skórze doświadczyła, że rak może wrócić.
3: W 2007 roku miałam raka piersi, mastek. Leczenie. Cieszyłam się, rak miał nie wrócić. Komórki miały być już poprzez chemię zniszczone. Ale niestety 30% Amazonek, czyli kobiet, które przeszły raka piersi, 30% Amazonek w Polsce niestety musi się zmierzyć z kolejnym rakiem. I on wraca. U mnie wrócił do opłucnej, do kości, gdzie indziej u innych kobiet wraca do drugiej piersi, wraca do płuc albo jeszcze sobie inne miejsce w organizmie niestety upodoba i tam się rozwija.
2: Do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu. Startujemy o 15.30.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nowy parking dla turystów ma pomóc w dostaniu się do limanowskich lasów. Nadleśnictwo Limanowa buduje właśnie takie miejsce w miejscowości Półrzeczki w gminie Dobra. Stąd niedaleko jest chociażby na najbardziej charakterystyczny szczyt Beskidu Wyspowego, czyli na Mogielice, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult.
5: Takie są właśnie oczekiwania, aby po pierwsze można było bezpiecznie zostawić samochód, no i po drugie pójść pieszo, czy też rowerem, a zimą również na nartach, na szlaki. No a przy szlakach sukcesywnie tworzymy, budujemy nowe miejsca odpoczynku, różnej wielkości wiaty, w których można usiąść, czasami schronić się przed deszczem, nabrać sił do dalszej wędrówki.
2: W Półrzeczkach powstaje parking o nawierzchni tłuczniowej. Zmieści się tutaj 15 samochodów. Dodajmy, że w ostatnich latach nadleśnictwo podobne parkingi wybudowało w Zalesiu, Lubomierzu czy w Szczawie.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Barwny orszak przeszedł ulicami Nowego Sącza. Uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli w ten sposób jubileusz 130-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 imienia króla Władysława Jagieły. Wszystkie średniowieczne stany można było zobaczyć podczas przemarszu spod budynku szkoły przy Alei Batorego pod Basztę Kowalską przy Sądeckim Zamku. To było wyjątkowe wydarzenie dla uczniów Sądeckiej Ósemki.
6: Wiwat król Jagiełło! Wiwat Nowy Sącz! Wiwat
7: Ja lubię swojego patrona. Zapisał się w kartach historii bardzo dobrze. Rządził najdłużej ze wszystkich.
8: Wygrał pod Grunwaldem.
9: Jestem królową Jadwigą.
10: Królem Polski.
11: Pomocnicą królowej Jadwigi.
12: Dzielna mężna szósta B. O Jagiele wszystko wie.
2: Jubileusz szkoły będzie obchodzony przez cały rok szkolny, a jego kulminacja odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Słuchacze radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wyjadą na wycieczkę szlakiem Piastów. Jesienna propozycja klubu dobrze nastawionych jest otwarta jednak dla każdego, kto chce dobrze spędzić czas. W dniach od 26 do 28 października grupa odwiedzi Ostrów Tumski, Poznań i Lednice, zapowiada Edyta Majocha z Biura Promocji i reklamy radia RDN Nowy Sącz.
13: Zajrzymy na Ostrów Tumski, pospacerujemy po starym rynku i urokliwej Śródce, a także odwiedzimy piękną Farę Poznańską. W programie mamy również Muzeum Rogalowe oraz Ostrów Lednicki i Muzeum Piastów. Będzie więc trochę historii, trochę poznańskich smaków i dużo okazji do wspólnego odkrywania ciekawych miejsc.
2: Zapisy trwają do 20 października. Można dzwonić pod numer 728 447 875. A koszt wycieczki to 1000 zł. W cenie jest przejazd, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu, a także przewodnicy i ubezpieczenie.

0: producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Tarnowie prawie 24 stopnie na termometrach i to jest chyba najcieplejszy moment dnia. Może będzie więcej. Na jutro też zapowiadają synoptycy podobny typ pogody z częściowym zachmurzeniem do 24 stopni. W nocy 10-11 kresek, czyli zbliżająca się noc nie będzie taka chłodna jak wcześniejsza, gdzie było na termometrach zaledwie 6. Załamanie pogody jutro w godzinach popołudniowych i wieczornych i w piątek rano deszcz.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Czternasta 35 i pół minuty dokładnie. Andrzej Piaseczny z Dwojga Ciała.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu.

0: Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
1: Po reklamie.
2: Witam zmotoryzowanych w środowe popołudnie i pozdrawiam. Brzescy policjanci informują o utrudnieniach w Jurkowie. Tu przed południem doszło do groźnego wypadku, o którym informowaliśmy na antenie Radia RDM Małopolska w wiadomościach i w informacjach dla zmotoryzowanych. Utrudnienia szczególnie na jezdni od Jurkowa w stronę Tarnowa na drodze wojewódzkiej numer 980. Ruch prowadzony jest wahadłowo. Na miejscu nadal pracują służby. Przypomnę, w Jurkowie w powiecie brzeskim auto osobowe marki Dacia zderzyło się czołowo z samochodem ciężarowym. Poszkodowana została jedna osoba, to mężczyzna kierujący Dacią. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W Bochni optymistycznie, bez zdarzeń drogowych, dębiccy policjanci odnotowali na ulicy Tetmajera jedną kolizję, bez poszkodowanych. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój, podobnie w Tarnowie. I tak trzymać się, panowie i panie. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa, już sprawdzamy. Więcej samochodów jest teraz na ulicy Lwowskiej, między rondem z ulicą Okrężną, a rondem z ulicą Orkana. Także tutaj jest ruch wzmożony. W stronę centrum Tarnowa bardzo wolno poruszają się pojazdy. No ale Jana Pawła II, więcej aut przy ulicy Słonecznej, ale w miarę płynnie. Lwowska jest wolna od korków, także płynnie dojeżdżamy do ulicy Mickiewicza. Na Stratombrowskiej jeszcze pusto, troszeczkę więcej samochodów na rondzie z ulicą Mickiewicza, ale tutaj płynnie dojeżdżamy do Goldhamera, Brodzińskiego, Piłsudskiego i dalej jedziemy Aleją Solidarności w kierunku Klikowskiej, nawet w miarę spokojnie. Zwykle o tej porze dużo aut gromadzi się na ulicy Narutowicza, ale teraz jest cisza i spokój, także płynnie też na Dąbrowskiego i Konarskiego. Na Krakowskiej też jest ruch umiarkowany, przy Warsztatowej kolejka, ale niezbyt długa. Płynnie później dojeżdżamy do ulicy Czerwonej i Koszyckiej i wyjeżdżamy z miasta. W stronę Rzeszowa także ruch niewielki, w miarę spokojnie, bez większych problemów, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Dokładnie 15 minut do 15.

0: rendezvous przed 15 w Radiu RDN Małopolska. Chciałbym się z Państwem umówić na 15.30. To informacyjne podsumowanie dnia, czyli puls regionu, i zaprosić Państwa w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do udziału w tym programie. Dziś w miesiącu różowej wstążki sprawdzimy, dlaczego rak piersi może wrócić po latach. Będziemy także uczestniczyć w spotkaniu Powstań i Żyj. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 przeszły przez Nowy Sącz w Barnym Królewskim Orszaku i tak rozpoczął się jubileuszowy rok 130-lecia szkoły, która nosi imię Władysława Jagieły, i my w tym orszaku także będziemy z reporterami Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Oczywiście nie zabraknie propozycji kulturalnych i wiadomości sportowych. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Słuchacie Radia RDN Małopolska.

0: sugar. Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Na pewnym gruncie. Według pewnych badań w ciągu ostatniego miesiąca 2/3 ludzi się modliło. 2/3, jak to? Może bywają to modlitwy wynikające z desperacji lub poczucia obowiązku. Ale ilu z nas tak naprawdę kiedykolwiek odkryło cudowność i rozkosz modlitwy? Ilu zakosztowało prawdziwej mocy modlitwy? Wiesz, co się stało, kiedy zacząłem się modlić na poważnie? Bóg zaczął odpowiadać. I teraz wciągnąłem się w to. Bo kiedy się modlę, mam tę cichą pewność, takie głębokie poczucie pokoju i radości. Jest to coś dostępnego dla mnie tylko wtedy, gdy każdego dnia poświęcę kilka minut na modlitwę. Wtedy nie ma znaczenia, czym zaskoczy mnie życie. Moje stopy są na pewnym gruncie. W moim życiu dzieje się mnóstwo rzeczy. I nie wiem, jak się one rozwiążą. Po prostu nie wiem. Ale On wie. Jestem tego pewien. Bo kiedy modliłem się dziś rano, Bóg wypełnił moje serce czymś, czego nawet nie potrafię opisać.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina 3 po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O 3 godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.

0: nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
0: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem. Rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różeńca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Jericho. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej. Razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
2: Po reklamie.

Jak informuje oficer dyżurny w Brzesku, jeszcze do godziny mogą potrwać utrudnienia w Jurkowie związane z wypadkiem, do którego doszło tuż przed południem. Zderzył się samochód osobowy z samochodem ciężarowym i do godziny ma zostać samochód odholowany i tam jeszcze jest ruch wahadłowy i do godziny, jak wspomniałem, mogą te utrudnienia potrwać związane właśnie z ruchem wahadłowym tylko. Poza tym w miarę płynnie jeździmy po ulicach Brzeska, bez większych problemów, poruszamy się po regionie. W Tarnowie ruch niewielki, ale na Narutowicza przybywa samochodów nam w tej chwili. Jadąc od ulicy Krakowskiej, na Krakowskiej od dworca PKP zwalniamy i jedziemy wolno Narutowicza do ulicy Tuchowskiej, ale potem spokojnie, na Dąbrowskiego, Konarskiego spokojnie, Lwowska wolna od korków, na Starodąbrowskiej też względny spokój, podobnie wyglądają ulice Mościckiego, Aleja Solidarności, Szujskiego, tutaj płynnie na Mickiewicza, no ale i Jana Pawła II, także ruch niewielki. Wszystkiego bezpiecznego!

teraz bębny, nie przez przypadek. Zanim zaproszę Państwa do słuchania Pulsu Regionu, kalendarz muzyczny podpowiada nam, czego słuchamy na zakończenie tej części programu. W roku 1953 na świat przyszedł Tico Torres, perkusista zespołu Bon Jovi. Always, a ja jak zawsze polecam Puls Regionu o 15:30.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.
7: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
8: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
7: Interwencje.
9: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
7: Opinie.
10: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
7: Fakty.
11: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
12: Wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych na sądeckich drogach nie ubywa.
13: No brakuje przede wszystkim doświadczenia w zakresie poruszania się tego typu pojazdami, przewidywania konsekwencji nieumiejętnej techniki jazdy.
12: Sądeckie służby przedstawiły statystyki dotyczące tego sezonu, a radny z Nowego Sącza listę propozycji zmian w polskim prawie, którą wysłał do Ministerstwa Infrastruktury. W miesiącu różowej wstążki sprawdzimy, dlaczego rak piersi może wrócić po latach.
14: W pewnym odsetku pacjentek, nawet mimo tego, że zastosujemy wszystkie formy leczenia, wszystkie formy terapii uzupełniającej, jednak nie zatrzymamy tego nawrotu.
12: Z wiarą łatwiej przebaczyć, mówią uczestnicy spotkania Powstań i Żyj. Wydarzenie w Tarnowie zgromadzi kilka tysięcy młodych.
15: Trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
12: Dzieci ze szkoły podstawowej nr 8 przeszły przez Nowy Sącz w barwnym królewskim orszaku. Tak rozpoczął się jubileuszowy rok 130-lecia szkoły, która nosi imię Władysława Jagieły.
16: Ja lubię swojego patrona. Zapisał się w kartach historii bardzo dobrze. Rządził najdłużej ze wszystkich.
17: Wygrał pod Grunwaldem.
12: A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie Wojciech Kołodziej, członek Małopolskiego Związku Pszczelarzy. Jerzy Olszówka, dzień dobry. Mamy środę, 7 dzień października. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do godziny 17:00.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Autoring, lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
0: Po reklamie.
5: Rak piersi może wrócić po latach. Między innymi tej tematyce została poświęcona konferencja CUD – Ciało, Umysł, Dusza. Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Świadomości Raka Piersi, dlatego w miesiącu Różowej Wstążki tarnowskie Amazonki organizują spotkanie, by uświadamiać o chorobie, która dotknęła je osobiście. Relacja Jolanty Moździerz.
6: Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Klub Amazonka Elżbieta Rogozińska-Bień na własnej skórze doświadczyła, że rak może wrócić.
7: W 2007 roku miałam raka piersi, mastektomię, leczenie. Cieszyłam się, rak miał nie wrócić. Komórki miały być już poprzez chemię zniszczone. Ale niestety 30% Amazonek, czyli kobiet, które przeszły raka piersi, 30% Amazonek w Polsce niestety musi się zmierzyć z kolejnym rakiem. I on wraca. U mnie wrócił do opłucnej, do kości, gdzie indziej u innych kobiet wraca do drugiej piersi, wraca do płuc albo jeszcze sobie inne miejsce w organizmie. Niestety upodoba i tam się rozwija.
6: Doktor habilitowany nauk medycznych Mirosława Puskuloulu, która spotkała się z tarnowskimi amazonkami, przyznaje, że rak piersi jest bardzo częstym i podstępnym nowotworem, który lubi robić nawroty. Onkolog i farmakolog kliniczny, specjalistka medycyny paliatywnej tłumaczy, że nawroty mogą pojawiać się w przypadku, gdy nowotwór jest duży lub są zajęte węzły chłonne. Wskazuje tutaj, że mogą być dwa nawroty, miejscowy i odległy. W przypadku tego miejscowego, regionalnego nawrotu liczy się czas, by jak najszybciej wyłapać komórki.

0: a w przypadku szczególnie tego nowotworu hormonozależnego, więc najczęstszego podtypu raka piersi, ten nawrót może zdarzyć się nawet po wielu, wielu latach. Z niewiadomych powodów taka komórka potrafi się obudzić i stworzyć rozsiew odległy.
1: Jak dodaje adiunkt w Klinice Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie Mirosława Puskuloulu, kiedy rak pojawia się w jednej piersi, nie jest oczywiste, że będzie także w drugiej. Jeśli tak się dzieje, nie jest to przerzut, a niezależny guz.
0: Najczęściej jest tak, że nowotwór drugiej piersi jest jednak drugim niezależnym nowotworem. Przerzuty z jednej piersi do drugiej piersi wcale nie są częstym zjawiskiem. Ale dlaczego te kobiety podlegają szczególnemu screeningowi w zakresie też drugiej piersi? Dlatego, że rak piersi najczęściej, co prawda, nie ma podłoża genetycznego, ale jednak w wielu przypadkach te uwarunkowania rodzinne mają swoje następstwa w postaci większego ryzyka zachorowania. W związku z tym wystąpienie nowotworu w jednej piersi predysponuje do wystąpienia takiego nowotworu również w przyszłości w drugiej piersi. Szczególnie w przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego albo w przypadku istnienia mutacji, ta najczęściej znana to jest mutacja BRCA1 czy 2.
1: Dlatego apele o wykonywanie profilaktycznych badań nie są bezpodstawne. Często pozwalają wyłapać chorobę w porę, kiedy medycyna może jeszcze pomóc. Tak było w przypadku pani Alicji, która poszła na rutynowe badanie piersi wykonywane kobietom po 50 roku życia.
2: Nie czułem żadnego guza, ani nic mnie nie bolało. To była normalnie przy rutynowej takiej kontroli, co ci przychodziło. Choć wcześniej też przychodziły i nie szłam. Jakoś nie czułam potrzeby, a wtedy myślałam, w domu już jestem, to dlaczego nie mam iść nie sprawdzić. Po tym badaniu przyszło mi zawiadomienie, żeby przyjść powtórnie, później na USG. Wszędzie się okazało, że guz, no to mnie na biopsję, że rak złośliwy, usunęłam całkiem. Jeszcze w szpitalu jakoś to nie przeżywałam, natomiast jak już przyszłam do domu, jak zobaczyłam, jak wyglądam, to wtedy to naprawdę łzy ciurkiem człowiekowi z oczu leciały.
1: Każda kobieta po mastektomii ma prawo do rekonstrukcji piersi. Jak przyznają same Amazonki, poprawia się nie tylko estetyka, ale przede wszystkim samopoczucie. Zabieg odtworzenia piersi można wykonać nawet wiele lat po mastektomii. Podczas zabiegu mogą być wykorzystane dwie metody. Jedna z użyciem silikonowego implantu, a druga z wykorzystaniem tkanek własnych kobiety, na przykład z dolnych płatów brzucha. Specjaliści przyznają jednak, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego wciąż promowane są akcje profilaktyczne. Włącza się w nie także Tarnów. W miejskich przychodniach można skorzystać z badań profilaktycznych, które pozwolą na szybką diagnozę.
3: Mościckie Centrum Medyczne właśnie prowadzi tego typu działania profilaktyczne. Też bardzo dobrym zwiastunem jest to, że mamy ogólnopolskie programy dotyczące raka piersi, które wpisały się już też na stałe.
1: Mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek. W Mościckim Centrum Medycznym można bezpłatnie zrobić profilaktyczne badanie pod kątem raka piersi. Są one finansowane przez NFZ. Program jest skierowany do kobiet w wieku 45-74 lata. Wystarczy zadzwonić i umówić się na badanie.
4: Tyle o tej porze. Jolanta Moździerz na zegarach 18 minut do godziny 16. To Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Teraz w pulsie regionu hulajnogi i ich użytkownicy. Sądeckie służby prowadziły dodatkowe kontrole kierowców hulajnóg elektrycznych. Teraz, gdy sezon na jednoślady powoli dobiega końca, policja i Straż Miejska podsumowała swoje działania. Posypały się mandaty i pouczenia. Dodatkowo służby informują o kilkudziesięciu wypadkach i kolizjach, do jakich doszło z udziałem hulajnóg elektrycznych na Sądecczyźnie. Materiał Marii Mołki.
1: Od początku tego roku sądecka policja odnotowała już 46 wypadków i 23 kolizje z udziałem hulajnóg elektrycznych. Przyczyn tych zdarzeń jest wiele, ale najczęściej chodzi o za dużą prędkość albo niedostosowanie jej do warunków na drodze, mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Bogusław Żytkowicz.
2: Hulajnogi są wyposażone w kółka o wielkości, przepraszam za porównanie, pokrywki do małego garczka i najechanie na krawężnik, najechanie na jakikolwiek kamień, wir może powodować przewrócenie się kierującego takim pojazdem. Przyczynami zdarzeń drogowych są również nieprawidłowe manewry czy też nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
1: Policjanci w tym sezonie przeprowadzili też ponad 330 kontroli kierowców hulajnóg. W około 130 przypadkach konieczne były mandaty albo pouczenia. Częstym przewinieniem było m.in. niezakładanie kasku albo jazda we dwie osoby na jednej hulajnodze. Kontrole prowadzili też strażnicy miejscy, którzy zatrzymali w tym roku ponad 200 kierowców hulajnóg. Aż 30 razy trzeba było wydać pouczenie lub wypisać mandat, mówi komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Wojciech Tyrgiel, który zwraca uwagę szczególnie na wiek osób jeżdżących na hulajnogach.
3: Przede wszystkim chciałbym zaapelować do rodziców i opiekunów tutaj, że niestety biorą odpowiedzialność, dając tym osobom nieletnim, czyli tutaj mówimy do 13 roku życia, udostępniając ten sprzęt, zakupując go i puszczając te osoby na ścieżki rowerowe, chodniki, tam gdzie nie mogą jeździć, niestety też pośrednio biorą odpowiedzialność za te osoby.
1: Przypomnijmy, że w Polsce na drogach publicznych hulajnogami elektrycznymi mogą jeździć osoby, które ukończyły 13 lat. Dodatkowo młodzież w wieku do 18 lat musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 13 lat mogą poruszać się tymi pojazdami wyłącznie w strefie zamieszkania pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej. W tym roku weszły też przepisy związane z obowiązkiem noszenia kasku przez wszystkie osoby powyżej 16 roku życia. Radny z Nowego Sącza Maciej Rogusz podkreśla, że w ostatnim czasie udało się uporządkować kwestię parkowania hulajnóg oferowanych przez operatora zewnętrznego na terenie miasta. Zauważa, że polskie prawo już dostosowuje się do największych zagrożeń związanych z tymi pojazdami, ale zgłasza do Ministerstwa Infrastruktury kolejną listę z propozycjami zmian.
4: Tutaj mam na myśli nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również inne jednoślady, które starają się naśladować i są podobne do hulajnóg elektrycznych albo na przykład do rowerów elektrycznych, ale ich parametry tak naprawdę kwalifikują się już pod motorowery, które podlegają tak naprawdę rejestracji.
1: Radny wnioskuje o obowiązkową rejestrację hulajnóg oraz innych elektrycznych jednośladów o przekroczonych parametrach. O skuteczniejsze kontrole policji i Straży Miejskiej dotyczące prędkości oraz rzeczywistych parametrów urządzeń, skuteczniejszy nadzór nad sprzedażą hulajnóg i innych urządzeń, szczególnie tych umożliwiających rozwijanie prędkości przekraczającej obowiązujące limity. Wnioskuje też o kolejne akcje profilaktyczne i edukacyjne, szczególnie skierowane do dzieci i młodzieży. Tych ostatnich, jak podkreślali przedstawiciele sądeckich służb, w szkołach na terenie miasta i Sądecczyzny nie brakuje.
0: Relacjonowała Maria Mołka.

0: Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jesz, otwierając spotkanie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. W arenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się ponad 2000 uczniów szkół średnich. Jutro w tym miejscu spotkają się uczniowie klas ósmych. W tym roku jest rekord frekwencyjny. W wydarzeniu weźmie udział 5400 osób z całej diecezji tarnowskiej. Na miejscu z mikrofonem była Ewa Biedroń.
1: Biskup tarnowski Andrzej Jesz podkreśla, że brak przebaczenia prowadzi do tego, że od lat są skłócone narody. Problem dotyka małżeństw.
2: Czy jakimś uderzeniem, inne wydarzenie. I to cały czas się nawarstwia. Jak pojawi przebaczenie, to jest przecięcie spraw trudnych i
3: pokazuje, jak on przebacza nam wszystkim, nam grzechy.
4: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
5: Jeśli komuś przebaczymy, to ten ktoś może nam pomóc w przyszłości.
6: Nie jest to łatwe. Ja wiem po samej sobie, jak się cokolwiek złego stanie, to trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
1: Gościem spotkania jest twórca internetowy Krzysztof Sowiński. Jak podkreśla, przebaczenie jest ważne, bo uwalnia do życia w pełni. Przez wiele lat sam żył w nieprzebaczeniu.
7: Najdłuższy proces taki przebaczenia to był rodzicom, no bo mam taką historię dość trudną. Dużo tam było różnych takich tematów, które po prostu długo siedziały we mnie. Był ten gniew taki we mnie. Na temat tego, w jaki sposób zostałem wychowany, w jakim domu się urodziłem i tak dalej. Ja mam 34 lata. Wśród moich rówieśników widzę takich, którzy zostali na tym etapie gniewu i nieprzebaczenia względem swoich rodziców. U mnie na pewno ten proces decyzyjny, proces wytrwania w tym przebaczeniu, on trwał kilka lat. No ale się udało i dzisiaj patrzę i widzę

0: rodziców jedynie w dobrym świetle. Pan Bóg mnie powołał do tego, żebym przebaczył i do tej decyzji, ale terapia mi pomogła, żeby zrozumieć, co mam do przebaczenia i dlaczego.
1: Każde powstanie Rzym ma postać przewodnią, tym razem jest to Józef Egipski.
2: Mistrz świata. To, co przeszedł po ludzku, można powiedzieć, często nie do udźwignięcia. Ten atak braci na Józefa przede wszystkim właśnie wyłonił się przez zazdrość. Wrzucili go do studni, pozbyli się go, mówiąc takim sloganem codzienności, pozbyli się konkurencji. Co go uratowało, to właśnie słowo przebaczenie, bo tym takim kulminacyjnym momentem przemiany Józefa tak naprawdę jest więzienie. W nim dokonuje się przemiana wewnętrzna i przewartościowanie tych rzeczy, które doświadczył. Dlatego też potem w spotkaniu z braćmi nie ma agresji. Jest wręcz przeciwnie, jest miłość i miłosierdzie.
1: Mówi gość spotkania, siostra Dominika Pac. Powstań i żyj dzięki przebaczeniu to 6. edycja wydarzenia profilaktyczno-ewangelizacyjnego, które na stałe wpisało się w kalendarz duszpasterstwa dzieci i młodzieży diecezji tarnowskiej.
3: Przez te 2 dni będzie łącznie modliło się z nami ponad 5 tysięcy ludzi, a dokładnie 5400. Także jest to największa liczba do tej pory, którą udało się nam zgromadzić. No i cieszymy się zaufaniem księży, sióstr zakonnych, nauczycieli, opiekunów, a zwłaszcza młodych. Temat, myślę, że taki ważny dla nas wszystkich, bo dotyczący przebaczenia. Każdy ma może jakąś przestrzeń, która potrzebuje też tego przebaczenia w sobie, względem innych, więc liczymy też na to, że zaowocuje to też i pięknymi spowiedziami, bo no, jest to miejsce takiego szczególnego przebaczenia.
1: Mówił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej, ksiądz dr Tomasz Chrupek. Partnerem wydarzenia jest województwo małopolskie. Patronat objęło Radio Erden Małopolska. Spotkanie Powstań i Żyj zorganizowali biskup tarnowski, diecezja tarnowska, Wydział do Spraw Nowej Ewangelizacji, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
4: A materiał przygotowała Ewa Biedroń. Za 4 minuty wybije 16:00. O 16:00 wiadomości Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Już za chwilę konflikt w gminie Chełmiec. Sprawdzimy też, czy nowa droga połączy Krajową 94 z Lubczą. Ogłoszono w tej sprawie konsultacje dla mieszkańców.
6: Mamy pierwszą koncepcję, którą możemy szeroko konsultować.
5: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Konflikt w gminie Chełmiec trwa. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy odbyła się tu z udziałem jedynie części radnych i bez wójta czy innych przedstawicieli urzędu. Po posiedzeniu posypały się oświadczenia i wątpliwości, czy spotkanie radnych można zgodnie z prawem nazwać sesją. O szczegółach Maria Mułka.
7: Kością niezgody jest to wciąż sprawa świetlicy gminnej w Chełmcu i uchwała, którą grupa radnych odrzuciła w trakcie posiedzenia z 17 września. W poniedziałek przewodnicząca Rady Gminy Chełmiec Agnieszka Grzegorzyk wznowiła obrady 38. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chełmiec, która rozpoczęła się w niecodziennych okolicznościach około tydzień wcześniej, bo na korytarzu Astrocentrum Chełmiec. Tym razem już na tradycyjnej sali obrad pojawiło się jedynie 11 radnych. To jednak wystarczyłoby podejmować uchwały, bo jest to większość rady. Radni w takim składzie podjęli dwie uchwały o świetlicy w Chełmcu i o sprzeciwie wobec działań wójta gminy Stanisława Kuzaka, naruszających dobre imię radnych. Większość radnych, którzy w poniedziałek byli nieobecni na nadzwyczajnej sesji, podważa ważność zwołanych przez przewodniczącą obrad. W podobnym tonie wypowiada się wójt i sekretarz gminy. Obydwaj liczą na rozstrzygnięcie tej sprawy przez pracowników wojewody.
5: Wraca temat budowy nowej drogi, która ma połączyć Lubcze w gminie Rglice z Ładną w gminie Skrzyszów. Opracowywana jest koncepcja programowa inwestycji i ogłoszono konsultacje dla mieszkańców. Według założeń droga ma liczyć kilkanaście kilometrów, ma ułatwiać codzienne dojazdy do Tarnowa, łącząc miejscowości od Lubczy przez Szynwałd do Ładnej i drogi krajowej 94. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wójt Skrzyszowa Marcin Kiwior, to kolejne podejście do tego zadania. W ubiegłym roku projektant nie wywiązał się z umowy, dlatego opracowanie koncepcji zlecono ponownie.
6: Projektant w 2025 roku nie sprostał zadaniu. Liderem tutaj jest pan starosta Powiatowy Zarząd Dróg. My jako gmina Rglice i Skrzyszów jesteśmy partnerami. Nie dał rady, więc starosta nie miał innego wyjścia, musiał tą umowę rozwiązać. Podjęliśmy jeszcze raz wyzwanie, starosta przeprowadziło kolejną procedurę przetargową i mamy pierwszą koncepcję, którą możemy szeroko konsultować. Przypomnę tylko, że to jest koncepcja, to jest pierwszy szkic i dlatego właśnie ogłaszamy. Chcemy, żeby ludzie konsultowali, żeby wyrażali swoje uwagi, swoje wątpliwości, bo po to to jest.
5: Koszt budowy nowej drogi szacowany jest na około 60 milionów złotych, a samorządy zamierzają szukać dofinansowań na realizację tej inwestycji. Tymczasem mieszkańcy mogą składać swoje opinie do 9 października włącznie w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Śmiertelny wypadek na Alejach Piłsudskiego w Nowym Sączu odbił się szerokim echem w całej Polsce. Jak ustaliła prokuratura, kierowca, który miał być sprawcą potrącenia 50-letniego pieszego na pasach, jechał co najmniej 120 km na godzinę. Temat wywołuje też dyskusję o tym, jak jeżdżą lokalni kierowcy.
9: Tragicznie.
10: Za szybko? Czy
9: za szybko, a szczególnie obwodnicą. Wszyscy myślą, że jak już lewy pas jest 60, mrugają światłami, wyobrażają sobie, że są królami tego odcinka drogi. Że...
10: Pan strykował się o Piłsudskiego?
9: Tak. No, tak. A jak już policja jedzie, wszyscy potrafią jechać 60.
11: Jeśli chodzi o kierowców, to jest tragedia. Jeśli chodzi o
0: pieszych, to jest też tragedia, to są dwie strony medalu.
10: Samo karanie nic nie da, bo to musi być świadomość jakaś. Jeżeli to był młody człowiek, brał udział w wyścigu, no to jakieś sankcje powinien podnieść, łącznie z zakazem prowadzenia pojazdu.
5: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku przy Piłsudskiego w Nowym Sączu prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Sączu.
8: Z życia Kościoła.
5: Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin ksiądz Piotr Cebula. Już w najbliższą niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. Tym razem odbędzie się on w Bochni.
11: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tymi, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
5: W niedzielę o 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja będzie w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki Świętego Mikołaja. Patronat sprawuje radio RDN.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem prognozy pogody jest Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Niewielkie, delikatne chmury pojawiły się nad naszymi głowami, ale przez te chmury całkiem swobodnie przebijają się jeszcze promienie słoneczne. Z tych chmur, które są, nie będzie padać, przynajmniej do jutra, do jutrzejszego wieczoru. Jutro może troszeczkę spaść, w piątek synoptycy zapowiadają więcej opadów deszczu, ale później się rozpogodzi, bo te opady tylko o poranku, później w sobotę i w niedzielę umiarkowane zachmurzenie i może delikatnie pokropić.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Pogoda ma znaczenie dla bezpiecznej jazdy. Sponsorem prognozy był Auto Jakubowscy, nowy salon i serwis Suzuki przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach koło Tarnowa.
1: Także od zbliżającego się weekendu poczujemy taką jesień typową z zachmurzeniem i z opadami deszczu, ale także jeszcze z promieniami słonecznymi. Na pewno na termometrach już nie będzie 20 stopni, ale delikatnie powyżej 10, tak od piątku.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest 7 minut po 16.

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Tarnowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 23 stycznia. Arena Jaskółka Tarnów.
0: Po reklamie.
3: To Puls Regionu, prawie 12 minut po godzinie 16, czas na spotkanie z gościem popołudniowego programu. Nadchodzi prawdziwa jesień, a to oznacza, że pszczoły za moment schowają się na dobre do uli. Jaki był to sezon dla pszczelarzy? Którego miodu było najwięcej? Jak i co wpływa na słabe zbiory w niektórych częściach regionu? O te zagadnienia naszego gościa, Wojciecha Kołodzieja, członka Małopolskiego Związku Pszczelarzy, pyta Maria Mołka.
4: W naszym studiu jest już Wojciech Kołodziej z Małopolskiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry,
4: serdecznie.
5: Witam uprzejmie.
4: Kończy się sezon związany z pszczelarstwem. Przynajmniej tak tradycyjnie się utarło, że jesień to jest ten czas, kiedy pszczoły chowają się do uli. Co się z nimi dzieje, to pewnie za chwilę też powiemy, ale zanim zapytam, jaki był ten sezon?
5: Tak, jesteśmy u progu końca sezonu, szykują się pszczoły do zimowli, a sezon był bardzo trudny. Nawet tutaj regionalizm otaczający Kotlinę Sądecką, właśnie nasze góry od Beskidu Sądeckiego poprzez Gorce, Beskid Niski, Pogórze czy Beskid Wyspowy, nie było to jakąś wykładnią, po prostu zależności tam, gdzie była sprzyjająca aura, czyli były jakieś opady, były jakieś pożytki. W jednym regionie, w jednej wsi wręcz niektórzy bardzo chwalili, a niektórzy cały czas musieli niestety pszczoły karmić, żeby tą rodzinę potencjalną podtrzymać i żeby przetrwała sezon.
4: Czyli to było bardzo zróżnicowane nawet w danym regionie.
5: Bardzo trudny sezon. Generalnie pszczelarze są niezadowoleni. Oczywiście pewnie pszczoły też.
4: No tak, nie miały co sobie podjeść, to tak najprościej mówiąc.
5: Nie miały jak uzupełnić niedoborów białkowych właśnie w postaci pyłku. No i jeszcze ktoś im zawsze ten dach nad głową otwierał, zaglądać, co tam się dzieje, więc podwójnie były czy potrójnie były zniesmaczone. Tak naprawdę my podążamy za kalendarzem fenologicznym. Po prostu momenty, w których rozwijają się dane pożytki, czyli kwitną na przykład wierzby i tak dalej, my wtedy możemy wiedzieć, jakiego miodu możemy się spodziewać. Mhm. Ale w tym przypadku właśnie cała ta natura została zachwiana poprzez właśnie niedobory wody, nadmiary słońca, dziwne zimne noce, a tu już zaraz tropikalne noce, wcześniej jeszcze jakieś anomalie pogodowe na wiosnę. Generalnie klimat się zmienia, to zmienia się w drastycznym tempie.
4: Susza tutaj tak wyczuwam, tak? Też ma ogromny wpływ. Mówi się dużo o suszy hydrologicznej.
5: Dokładnie.
4: Ona też na was się
5: dokładnie
4: odbija.
5: Jest to, tak jak doskonale jest wiadomo, jest to zjawisko, które jest zjawiskiem pewnie odwracalnym, ale jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Ze strony samych konsumentów, że tak powiem, wody, ale i też polityki tak naprawdę włodarzy.
4: Samorządowców, bo to też od nich zależy.
5: Na pewno są inne ważne rzeczy, no ale tutaj wypośrodkowanie, dojście do jakiegoś balansu jest chyba kluczowe, bo co z tego, że będą świetne asfalty, ale nie będzie życia na nich.
4: Którego miodu było w takim razie najmniej? Tego lipowego?
5: Wszystkich. Z lipą jest w ogóle tak, że stare te lipy są wycinane pod pretekstem bezpieczeństwa, ale nikt nie sadzi nowych. To są znikome ilości. Są nawet do tego specjalne tabele, można to przeliczyć. Z jednego drzewa raptem można uzyskać kilka litrów miodu. A jeszcze przez to, że jak mówię, przesuwane zostały te penologiczne terminy kwitnienia pożytków, nieraz się nakładają i tak dalej, a u nas na przykład prawo w Polsce jest takie, że jest bardzo restrykcyjny, jeżeli chodzi o skład miodu. Do 20% może być coś innego i na przykład jeżeli jest na etykiecie napisane, że jest to miód lipowy, 80% plus musi być tego miodu lipowego. A teraz tak naprawdę jest to niestwierdzalne tylko i wyłącznie poprzez badania laboratoryjne, które są bardzo kosztowne i w zasadzie każdy jeden pojemnik większy z miodem, który później będzie konfekcjonowany i rozlewany do mniejszych słoików, musiałby być badany. No to
4: a to jest praktyka, czy to jest niemożliwe?
5: To jest drastyczny koszt, który jest możliwy, ale za abstrakcyjny konsument, odbiorca nie poniesie dodatkowego kosztu, bo to są
4: czyli dlatego coraz częściej, czyli dlatego coraz częściej na etykietach czytamy miód wielokwiatowy.
5: Na przykład. Tak. I jest to nie tyle, że bezpieczne, ale po prostu ze względów legislacyjnych.
4: Tutaj pojawił się ciekawy wątek dotyczący tego, że nie sadzimy lip, ale jest wiele roślin, które zniknęły z naszych ogrodów, tak. Miododajnych roślin.
5: Dokładnie. W ich miejsce pojawiły się nowe gatunki inwazyjne. Doskonałym przykładem jest na przykład nawłoć kanadyjska. My tutaj posiadamy endemiczną nawłoć, która sobie się tam rozwijała w jakiejś tam symbiozie z innymi roślinami, a ta kanadyjska ma się to bardzo dobrze, bo klimat jest sprzyjający, zimy nie są takie jak w Kanadzie, a no i tam, gdzie na przykład jeszcze 20 lat temu, czy 15, czy 10 lat temu na przykład nad Dunajcem było mnóstwo wrotyczu, teraz sama nawłoć. Mhm. I to nie jest dobre zjawisko, jest ciężko, że tak powiem, wyplenić, ale nikt tego nie robi. To są po prostu rzeczy, które się będą mieć swoje skutki i konsekwencje.
4: Przy swoich domach właśnie teraz, jesienią zazwyczaj, planujemy ewentualne nasadzenia. To co możemy zrobić, żeby trochę polepszyć to życie pszczół?
5: Prawdę mówiąc, właśnie jeżeli chodzi o te ogródki takie najbliższe, przydomowe, jest to najlepszy pożytek dla pszczół, bo jest to zróżnicowane. De facto to właśnie w pobliżu takiego miasta, wbrew pozorom, taka potencjalna rodzina pszczela będzie się mieć lepiej niż na wsi. Na wsi choćby z tego względu, że to są monokultury. Mhm. Wiele roślin, tak jak na przykład rzepak, już odchodzi się, praktycznie się go nie stosuje. Rzepaku, który był zaplany przez pszczoły, teraz się stosuje wiatropylny. I jeszcze, mało tego, w ogóle rzepak jest taką specyficzną rośliną, która gdy nektaruje w pełni słoneczny dzień i to w godzinach porannych. Pszczoła, która na przykład gdzieś tam pozyskała trochę jakiegoś nektaru, bo czasem się tak zdarzy, z takie rzepaku, zostawiła sygnał bólu. Te inne robotnice lecą sobie właśnie na to pole rzepaku i wracają sfrustrowane, że tego nie ma. Nierzadko nawet giną. Te pszczoły zadaniowane na ten właśnie na przykład rzepak, lecą sobie i frustrują się, bo nie ma nic. Lub pogoda i tak dalej. One są wtedy złe, wściekłe, są głodne, nierzadko umierają. Nie ma tego pożytku, gdzie sobie tam wewnętrznie feromonami pewnie zaplanowały rozwój rodziny. To jest jeden z kolejnych kamyczków, który wpada do tego przysłowiowego buta tej naszej pszczółki. No i później jest za ciężko i kończy się to nierzadko tragicznie. Mhm.
4: Więc co możemy zasadzić wokół swojego domu? De facto, jakie są rośliny, które są najbardziej miododajne?
5: Bardzo uważam, są różne rośliny. One mają też swoje właściwości, jak i też ograniczenia, ale wydaje mi się, jeżeli ktoś by chciał iść w tą stronę, są oczywiście książki do tego, ale najprościej dzisiaj sobie poszukać w internecie w kilku miejscach. No i na pewno najlepszym rozwiązaniem wydaje się, że to będą byliny. Mhm. Byliny lub właśnie jakieś krzewy lub jakieś drzewa.
4: Które mają kwiaty przede wszystkim, tak?
5: No tak. No ale jak to będzie na przykład jakiś iglak, no to też to pojawią się na nim szyce, no to zaś będzie miód spadziowy.
4: Iglaki w takim razie wcale nie są złą rzeczą.
5: Nie są złe. Poza tym one nawet, gdy pszczoła ma problem z pozyskaniem pyłku, który by sobie tam wymarzyła, to nawet taki pyłek z takich iglaczków potrafi pozyskać i zawsze jest to jakaś dawka białka, która jest niezbędna do rozwoju. Bo miód, jak podkreślam, to jest tylko i wyłącznie pokarm wysokoenergetyczny, pokarm węglowodanowy, który działa tak jak u nas, jest takim boostem i szybko jest wykorzystywany. Ale podstawowym pokarmem jest pyłek, czyli w postaci pierzgi już przefermentowanej przez pszczoły i dodatkowo odpowiednia ilość mleczka pszczelego, które determinuje, czy to będzie robotnica, czy to będzie królowa. Mhm. I tak naprawdę środowisko w tym przypadku właśnie decyduje o tym, co wykluje się z komórki.
4: Zazwyczaj akurat jesienią sięgamy po ten miód, dlatego że cały czas wierzymy w to, że on ma jednak lecznicze działanie. Jak to jest oparte w nauce?
5: Nie powinniśmy wierzyć, tylko to już jest wiedza. Poza tym nie powinniśmy sięgać jesienią, ale powinniśmy sięgać regularnie.
4: Przez cały rok.
5: Oczywiście, że tak. Można sobie robić jakieś przerwy i tak dalej. Miód, podkreślam, nie jest cukrem. Sacharoza jest dwucukrem, a miód przerobiony przez pszczoły jest rozbity na fruktozę i glukozę. Zupełnie inaczej zachowuje się w organizmie. Dlatego ograniczenie się do pory jesiennej, no to i tak dobrze, lepiej niż wcale, ale lepiej robić to regularnie. Mało tego, Polska jako kraj w Europie jest bodajże największym producentem miodu, nie wiem czy w przeliczeniu mieszkańców, ale wiem, że w czołówce jesteśmy. Mało tego, mamy to bardzo rozwinięte, ale spożycie miodu u nas jest znikome.
4: Miód... Mamy się w czym poprawiać w takim razie. Co nam ten miód
5: ale
4: daje?
5: Ale to bardziej musimy uświadomić sobie, że to jest dla nas dobre, a nie dla statystyki. Miód miodem, ale właśnie warto podkreślić tutaj to, co powiedziałem. Produkty białkowe, czyli pyłek lub jeszcze lepszy, którym jest pierzga, czyli przefermentowany pyłek przez pszczoły. One go praktycznie robią to samo, co my robimy z kapustą, tylko że my to nogami, a one ubijają główką i później dodają swoich enzymów, żeby to się nie psuło, żeby to fermentowało beztlenowo. Później jest dokładane troszeczkę propolisu i tak dalej i na końcu zasklepiane cieniutką warstwą w przypadku miodu. No i generalnie jest to beztlenowa forma konserwacji pyłku. I teraz tak, jeżeli na przykład my jako ludzie chcemy powiedzmy uzupełnić sobie żelazo, no to w roślinach możemy tam uzyskać maksymalnie kilkanaście procent. Jedząc już na przykład produkty odzwierzęce, szczególnie podroby, tak, czyli jakaś wątróbka, serce i tak dalej, dostarczamy sobie już około 30%. To są różne oczywiście i tak dalej, ale mniej więcej tak, żeby pamiętać, czyli razy dwa. Ale w przypadku na przykład pyłku jest substancji tam znikomej ilości, ale przyswajalność jest na poziomie 70-80%. A w postaci pierzgi, gdzie jest jeszcze to przefermentowane, to dostępność jest ponad 90%. Mało tego, wiele osób jest uczulonych na różne rzeczy związane z pszczołami. Zażywając właśnie pyłek w małych ilościach, sam pyłek nieprzefermentowany przez okres właśnie zimowy, zaczynając od małych dawek, można się wręcz uodpornić na alergię. Te związane z pyleniem. Po prostu organizm dostaje małą dawkę, na zasadzie takiej szczepionki naturalnej. Przyzwyczaja się do reakcji na te białka, które otaczają męską komórkę rozrodczą, jaką jest pyłek.
4: Czyli tych działań pozytywnych dla naszego organizmu jest na pewno wiele. Teraz kończy się sezon, tak się mówi o tym, że się kończy sezon. Co się dzieje z pszczołami?
5: Pszczoły właśnie w tym momencie tak naprawdę powinny, to oczywiście zależy od pszczelarza, od jego świadomości, one już powinny być tak naprawdę przygotowane do zimy. Pszczoła, która się szykuje do zimy, jest troszeczkę większa od takiej zwykłej pszczoły, która pracuje sobie w trakcie sezonu pożytkowego, ale ona jest futrowana dosłownie, pasiona wręcz, brzydko mówiąc, na to, żeby mogła przetrwać zimę w stanie hibernacji. One sobie tam coś podjadają w małych ilościach, ale przez to, że są w stanie hibernacji, mogą przetrwać zimę. I teraz tak, podstawowym zadaniem pszczół w trakcie zimowli, gdy są zbite w kłąb, jest ochronić królową, żeby ona nie zmarzła. W środku jest temperatura 30 parę stopni, a na zewnątrz może być minus 15. W takim ulu. Pszczoły i one się wykluwają tuż przed zimą. One są gotowe do tej zimowli. Reszta kolonii rodziny niestety ginie. Fachowo się nawet tak mówi, że ona jest biologicznie młoda, a kalendarzowo stara, bo normalna pszczoła żyje około 6 tygodni, 40 dni. To jest plus minus. A ta pszczoła potrafi wytrzymać pół roku. Właśnie przez to futrowanie na zimę, przez to odpowiednie przygotowanie się.
4: Zaczęliśmy od tego, że sezon był trudny. To się odbije na przykład na cenach miodów i produktów od pszczelich, tak ogólnie ujmując?
5: Prawdopodobnie, paradoksalnie nie. Ciągle jest zalewa, no to powinno kosztować jakieś 300, 400, 500 zł, albo lepiej. Dzisiaj staje się coraz bardziej pasją, stanie się rzeczą niszową, starzy po prostu odchodzą z nowych ma, zachęty finansowe też już są, uczenia legislacyjne są coraz to większe, coraz mądrzejsze, tutaj cudzysłów, którego nie zobaczycie, no wesoło nie jest.
4: No co to oznacza w takim razie dla pszczelarstwa
5: to,
4: w Polsce?
5: Tak? To nie tylko dotyczy samego tego wąskiego wycinku obszaru rolnictwa, jakim jest pszczelarstwo, ale w ogóle rolnictwa, mimo tych takich trudności, o których wspomnieliśmy, jeszcze natury i tak dalej, jeszcze dochodzi mocne obciążenie legislacyjne, jakaś papierologia. Aż ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać wszystko.
4: Pszczelarzom życie ułatwiłoby to, że ograniczona zostałaby biurokracja?
5: Ciekawostką jest to, że pszczelarze, którzy żyją w Grecji, w Hiszpanii czy we Włoszech, w tej samej Unii Europejskiej, mają

0: może 20% tej papierologii, którą mamy my. I tak samo jest z serowarstwem, tak samo jest z mleczarstwem, tak samo jest z ubojem, tak samo jest z gorzelnictwem, z piwowarstwem.
1: To jedna rzecz, ale rozumiem, że słuchacze, których mamy, mogą po prostu wspierać lokalnych przedsiębiorców, kupując u nich, a nie koniecznie w hipermarketach.
0: To tak, ale też z drugiej strony taki patriotyzm w którymś momencie może się po prostu zakończyć, no bo finansowo nie będzie można, nie?
1: Dlaczego więc warto kupić od pszczelarza, a nie sięgnąć po ten miód, który jest na półce w sklepie?
0: Taki miód od pszczelarza lokalnego człowieka na pewno wspierać będzie właśnie bezpośrednio i pośrednio lokalny rynek. Mało tego, gdy się zna tego człowieka, kim jest, wie się, jak on nawet pracuje przy tych pszczołach, wie się, co tam jest. Gdy coś przyjeżdża z innego końca świata, przebywa tysiące kilometrów, zawiera jakieś dziwne substancje, które są w ogóle tutaj nielegalne i po przebyciu tej drogi trafia do jakiegoś hurtownika, a ten hurtownik zawozi to gdzieś do jakiegoś detalicznego sklepu i ląduje to w takim sklepie, w bardzo ładnym słoiku i kosztuje mniej niż taki słoik, który sam pusty słoik, który chcielibyśmy sobie kupić, no to delikatnie coś tutaj nie gra.
1: Dlatego lepiej dla swojego zdrowia, dobra, posięgnąć po ten od pszczelarzy miód.
0: Tak jest, od pszczelarzy regionalnych, tutaj z Beskidu Sądeckiego, z okolic Beskidu Sądeckiego. Małopolski Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu właśnie nie tylko zrzesza pszczelarzy ze względów jakichś tam samopomocowych, ale właśnie mamy misję, aby szerzyć tą świadomość na temat pszczół, na temat ich sytuacji, na temat tego, czym one są.
1: Jeśli chcecie na pewno zasięgnąć wiedzy, to Małopolski Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu takiej wiedzy będzie chętnie udzielać. Można znaleźć ich na fanpage'ach facebookowych, tak, albo na stronie internetowej.
0: Tak, pozwolę sobie ją tutaj przytoczyć. www.małopolscypauzapszczelarze.pl. Tam będą dane teleadresowe, można się kontaktować, pytać.
1: Wojciech Kołodziej z Małopolskiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę, a z gościem popołudniowego programu rozmawiała Maria Mułka.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Arena Jaskółka, Tarnów, 19 lutego. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Tarnów, Arena Jaskółka, 19 lutego. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słońce w regionie coraz częściej chowa się za chmurami. Do zachodu pozostało nam tylko półtorej godziny, ale na termometrach bardzo przyjemne temperatury. 24, a nawet 25 stopni pokazują teraz termometry w Tarnowie. W nocy przeważnie bezchmurne niebo, na termometrach 10-11 stopni. Jutro podobny typ pogody przez cały dzień i 24 powinniśmy zobaczyć na termometrach. W godzinach popołudniowych zachmurzenie i gdzieniegdzie może popadać deszcz.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Na taką jesienną, deszczową aurę powinniśmy się przygotować w piątek o poranku. Może popadać, także nie będzie to już złota polska jesień, ale bardziej słota jesień. Ale to tylko w piątek, bo w sobotę już troszeczkę więcej pogodnego nieba. Zresztą w ciągu dnia w piątek też będzie słonecznie. Mówię tylko o poranku, że będzie raczej deszczowy. Piątkowy.

0: Za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Niedzielan.
1: Reklama.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego, przekazał, że piłkarz odszedł po ciężkiej chorobie. Ziober był wychowankiem Łódzkiego Klubu Sportowego, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W swojej karierze grał też w Amice Wronki, a profesjonalną grę w piłkę zakończył w amerykańskim Tampa Bay Mutiny. W reprezentacji Polski grał w latach 1988-1993, zaliczył 46 meczów i 8 goli. Razem z nim w biało-czerwonych barwach grał Piotr Czachowski, który podkreślił, że Jacek Ziober był zawodnikiem o wybitnych umiejętnościach i niesamowitym czuciu piłki.
7: Grał fenomenalnie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o piłkę klubową w tej reprezentacji, to starał się nadawać tą szybkość przede wszystkim, szybkość, technika, tak? Nic w miejscu, tylko na pełnym gazie. On to miał po prostu wrodzone, że tak powiem, wykorzystywał to w sposób szczególny, zwłaszcza na początku tej swojej kariery i był takim zawodnikiem kluczowym, możemy tak powiedzieć, znakomitym. Podawał to, co dawał, tak? To, co kibic, jak kupował bilet na mecz i to przychodził, myślę, przy Alei Unii, bo myślę cały czas tutaj ŁKS-ie, tak? Bo on stamtąd wyszedł, tam się narodził ten Ziober. On był bohaterem.
6: Zwieńczeniem świetnej postawy Jacka Ziobera na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna w 1990 roku. Przerwa na mecze reprezentacji narodowych dobiega końca, a w weekend na Murawę wrócą zawodnicy pierwszej ligi. Wśród nich BrookBet Termalika Nieciecza, która na wyjeździe w sobotę w Skierniewicach zmierzy się z Unią. Mecz rozpocznie się o 15.30. Natomiast w niedzielę swoje spotkanie zagra Stal Mielec o 12.00 z Wartą Poznań. BrookBet Termalika tymczasem zaprasza kibiców na kolejny mecz domowy. 19 października spuszczą Niepołomice. Spotkanie rozpocznie się o 18.00 i ruszyła już sprzedaż biletów. A w piątek na boisko wyjdą piłkarze Sandecji Nowy Sącz, którzy zmierzą się na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Będzie to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera Ireneusza Mamrota, który zastąpił na tym stanowisku Rafała Smalca. Czwarte miejsce w tabeli południowej grupy drugiej Ligi Kobiet zajmują piłkarki TS Iskry Tarnów. W szóstej kolejce rozgrywek zremisowały 1-1 z Dębem Zabierzów Bocheński. W 62 minucie wynik otworzyła Aleksandra Dziurda. Drużyna Dębu odpowiedziała kilka minut później. Tymczasem drużyna rezerw Iskry Tarnów wygrała w siódmej kolejce rozgrywek Ligi Trzeciej. Po golach Dominiki Baran, Martyny Susz i Zuzanny Robak tarnowianki 3-1 pokonały DAB Dębica. Sądeczanin Nikodem Prusak zdobył złoty medal w slalomie kajakowym podczas turnieju nadziei olimpijskich w Rudonicach nad Labem w Czechach. Zawodnik startu Nowy Sącz startował w kategorii do lat 14. Łącznie w tych zawodach Polacy zdobyli 5 medali.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Za chwilę propozycje kulturalne przedstawi Jolanta Moździerz, w nich m.in. zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta, czyli spektakle taneczne. Zostańcie z nami!

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mosierz, zapraszam. Portrety tańca będzie można podziwiać w czasie tegorocznego jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta. Centrum Sztuki Mościce znów będzie gościć wybitnych artystów i miłośników teatru tańca z Polski i zagranicy. 15. edycja wydarzenia opowie o emocjach, pragnieniach, wyborach i wolności, zapowiada dyrektor festiwalu Scena Otwarta Karolina Wójs.
2: Oczywiście mamy przeróżnych bohaterów w kulturze, nie tylko w tańcu, ale we wszelakich dziedzinach sztuki. A teraz przełożyć tych bohaterów, takich jak na przykład Spartacus, Carmen, Piazzolla, Scheherezada czy Królowa Śniegu, na scenę teatru tańca, na scenę baletową i pokazać, że te postaci, które przecież są nam znane z innych przekazów, z innych dziedzin sztuki, tutaj w teatrze tańca zyskują na nowo. Stają się symbolami, stają się metaforą. Metaforą w teatrze tańca, metaforą w balecie, metaforą w tańcu współczesnym. Czego? Odwagi, miłości, pasji, wolności, siły, wyobraźni.
1: Pierwsza festiwalowa odsłona już w sobotę, 10 października o 18. Scenę otwartą otworzy balet Spartacus Opery Śląskiej. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. To będzie spotkanie z kulturą pogranicza. Już w najbliższą sobotę w Amfiteatrze Krynickim odbędzie się koncert Pogranicze u źródeł kultury. Na scenie pojawią się cztery zespoły: Wikierowianie z Bukowiny Tatrzańskiej, Kirpecki z Łącka, Niskowioki z Niskowej i Pogranicze z Tylicza jako gospodarz imprezy. Wydarzenie będzie artystyczną opowieścią o niezwykłej i złożonej tożsamości regionu, podkreśla Konrad Szczęsny z zespołu Pogranicze.
3: Po akcji Wisła krajobraz kulturowy tych okolic uległ przemianie. Do sąsiadującej z Tyliczem Muszynki przybyli Lachy sądeccy, natomiast w Muchnaczce osiedlili się górale podhalańscy. Nasz zespół, czerpiąc z rdzennych korzeni Łękowszczyzny, z dumą pielęgnuje i przybliża tę kulturę. Podczas koncertu na jednej scenie spotkają się cztery tradycje, tworząc barwną mozaikę muzyki, tańca i regionalnych strojów.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 14:00. Wstęp jest wolny i odbywa się na podstawie wejściówek. Można je odbierać w kasie kina Jaworzyna 2 w Krynicy lub w dniu koncertu w amfiteatrze. Jeszcze tylko do 9 października są przyjmowane zgłoszenia do konkursu pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej. Organizuje go Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie.
4: Młodzi ludzie, przygotowując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej i poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję. Co daje młodym ludziom? No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
1: Mówi Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Eliminację zaplanowano między 26 a 28 października, finał 9 listopada. Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych, ale możliwy jest też występ z własnym muzykiem czy zespołem. Zwycięzca będzie mógł nagrać utwór w profesjonalnym studiu Radia RDN Małopolska, ale będą też inne nagrody, w tym nagroda specjalna, czyli Grand Prix. Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie zaprasza do udziału w 23. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Echo Moich Gór. Jego celem jest pobudzenie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej. Konkurs jest przeznaczony dla osób tworzących poezję amatorsko. Tematyka utworów powinna dotyczyć gór, krajobrazu, przyrody, ludzi, ekologii, architektury i zabytków. Wiersze można nadsyłać do 31 października, natomiast do 21 listopada utwory oceni komisja konkursowa. Powstał film o gitarzyście i założycielu Lady Punk Janie Borysewiczu. Od dziś można go oglądać na popularnym kanale streamingowym. Jest to opowieść o trudnej młodości i trudnych początkach muzyka, który w PRL-u w latach 80. postanowił iść pod prąd i spełniać swoje marzenie o zostaniu rockmanem. Jan Borysewicz wyjaśnia, że kanwą scenariusza stało się jego życie, a do podzielenia się jego tajemnicami z twórcami filmu nakłoniła go żona. Jak dodaje, w filmie Mniej obcy będzie można m.in. zobaczyć, jak odkrył miłość do muzyki i czym dla niego jest gra na gitarze.
5: Wciąż jestem obcy. Zupełnie obcy tu.
6: Mi się scena najbardziej podoba, jak ten mały Janek, ja się aż wzruszyłem, bo to tak było. Jak leci Jimi Hendrix i nagle mi się cały świat pokazał przed oczami wtedy i to jest pokazane w tym filmie. Co ja będę robił cały

0: Użyć. Ja mam 71 lat, ja codziennie rano wstaję, pierwsze co robię, łapię za gitarę. Ten młody Janek, który w tym filmie słucha tego Hendrixa i nagle robi taką minę. I to jest to, co przy tym moim życiu, w tym filmie, jak jest pokazane, jakby to moje życie od dzieciaka, że ta gitara jednak pozwoliła mi przeżyć.
1: Reżyser Christopher Russ wyjaśnia, że opowiedział w swoim filmie o niezwykłym marzycielu.
2: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie. I w filmie pokazujemy też, że to marzenie jest darmo, że tego dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym. I pokazujemy i jasną, i ciemną stronę tego życia rock'n'rollowego. Chcieliśmy też pokazać, że na tle tej szarej, PRL-owskiej rzeczywistości pojawiają się takie kolorowe ptaki, które publiczność i oni też sami bardzo potrzebowali tego koloru i to też pokazujemy w filmie.
1: Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
3: To były wiadomości kulturalne,
4: które przygotowała i przedstawiła Jolanta Moździerz. A już za chwilę w Pulsie Regionu zajrzymy do Szkoły Podstawowej nr 8 imienia Władysława Jagieły w Nowym Sączu. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Szkoła podstawowa nr 8 imienia Władysława Jagieły w Nowym Sączu z przytupem rozpoczęła swoje 130-lecie. Przez miasto przemaszerował barwny królewski orszak, który przeniósł mijających go mieszkańców w średniowieczny klimat. W orszaku uczestniczył Łukasz Raczkowski.
1: Rycerze, dwórki, duchowieństwo oraz inne postacie. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 8 przez dłuższy czas przygotowywali się do rozpoczęcia jubileuszu. Jak mówi nauczycielka Anna Michalik, zdobywały też odpowiednią wiedzę.
2: Dzieci przygotowywały się na wydarzenie bardzo długo. Na lekcjach wychowawczych poznawały postać patrona poprzez różnego rodzaju prezentacje, quizy, testy, rozwiązywali zagadki, więc patrona, który można powiedzieć jest już postacią archaiczną, dla nich stał się bardzo bliską osobą z XXI wieku. Znaleźli u patrona wartości, postawy godne naśladowania i też łatwiej było im teraz rozpocząć to świętowanie, bo znają przyczynę, wiedzą dlaczego.
1: Średniowieczne stany można było zobaczyć podczas przemarszu spod budynku szkoły pod Basztę Kowalską na zamku w Nowym Sączu. To był wyjątkowy czas dla uczniów nowosądeckiej ósemki, którzy prezentowali się radośnie i dumnie.
3: Ja lubię swojego patrona. Zapisał się w kartach historii bardzo dobrze. Rządził najdłużej ze wszystkich.
4: Wygrał. Pod Grunwaldem.
5: Jestem królową Jadwigą.
6: Królem Polski.
7: Pomocnicą królowej Jadwigi.
8: Dzielna, mężna, szósta B. O Jagiele wszystko wie.
1: Szkoła powstała w roku 1897, gdy Nowy Sącz zaczął rozwijać się dzięki kolei. Powstało wtedy osiedle Kolonia, gdzie mieszkały rodziny kolejarskie. Początki wspomina Beata Kozieł, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi imienia Władysława Jagieły w Nowym Sączu.
9: Szkoła powstała z inicjatywy kolei państwowych, które zakupiły działkę pod budowę szkoły. Najpierw była to szkoła męska. W czasie wojny była przemianowana na koszary. Później znów powrócili tutaj uczniowie. Następnie powstała szkoła koedukacyjna, a w latach 80. przeszła gruntowny remont.
1: Szkoła będzie świętować przez cały rok szkolny 2026-2027 poprzez różne wydarzenia edukacyjne. Zakończenie, a jednocześnie kulminacja jubileuszu odbędzie się w czerwcu przyszłego roku.
0: I tym materiałem Łukasza Raczkowskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Mamy środę, to 7 dzień października i właśnie dziś przypada 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Dziś będą główne uroczystości odpustowe pod hasłem Tajemnice różańcowe w życiu rodziny. I w Radiu Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz o godzinie 17 rozpoczniemy transmisję mszy świętej, której przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Andrzej Jesz. Uroczystości zakończą tydzień misyjny z odpustem, tydzień maryjny z odpustem krótci Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Za dziś dziękuję Jerzy Olszówka, spokojnego popołudnia życzę i do usłyszenia, do jutra. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: W Ewangelii Świętego Łukasza często spotykamy Jezusa modlącego się, najczęściej na osobności. Boga nazywa Ojcem, Tatusiem, co wskazuje na Jego głęboką synowską relację. Obserwowanie Jezusa modlącego się musiało być tak cudowne, że Jego uczniowie zapragnęli nauczyć się takiego sposobu modlitwy. W tym naszym świecie, trudnym, skomplikowanym, gdy wiecznie czegoś się boimy, jest szczęśliwa wyspa. Bóg i ja. Świadomość tego jest modlitwą.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 7 października we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziś przypada także 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. I z tej okazji przenosimy się właśnie do sanktuarium pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa, gdzie trwają uroczystości odpustowe pod hasłem Tajemnice Różańcowe w życiu rodziny, ku czci Matki Bożej Różańcowej. Zbliża się godzina 17, zapraszamy do wspólnej modlitwy Eucharystii. A tej Eucharystii będzie przewodniczyć ordynariusz diecezji tarnowskiej ksiądz biskup Andrzej Jerz i wygłosi także homilię. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Czcigodny księże biskupie, z serca cieszymy się obecnością księdza biskupa w naszej wspólnocie w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dziękujemy za Twoją pasterską troskę, jaką obdarzasz świętość życia i rodzinę. Otaczamy księdza biskupa naszą modlitwą i polecamy opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Pani Boheńskiej.
1: Bardzo się cieszę, że mnie wspomnieli rodziny. Dzieci też są tutaj. Też mam tam jeszcze pokazać.
2: Tajemnice różańcowe w życiu rodziny. To hasło towarzyszyło nam podczas tegorocznego tygodnia maryjnego z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, który trwa od 1 października. Przez cały tydzień przygotowywaliśmy się do dzisiejszej odpustowej uroczystości, trwając na modlitwie kierowanej do Matki Jezusa Chrystusa, by wypraszała łaskę ciągłej i aktywnej troski o nasze rodziny i małżeństwa. Patronowała naszej modlitwie święta Joanna Beretta Molla. Jej relikwie zostały uroczyście wprowadzone do naszej bazyliki na rozpoczęcie tygodnia maryjnego. Dzisiaj w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Różańcowej serdecznie witam księdza biskupa Andrzeja, pasterza naszej diecezji, a wraz z nim kapłanów wszelkich godności i urzędów. Szczególnie pozdrawiam kanoników Boheńskiej Kapituły Kolegiackiej. Witam diakonów naszego seminarium duchownego z księżmi przełożonymi, czcigodne siostry zakonne, przedstawicieli grup, ruchów i stowarzyszeń na czele z Radą Duszpasterską i Ekonomiczną, a także pielgrzymów z Borku, Rzezawy, Krzeczowa, Gorzkowa i Brzeźnicy. Serdecznie pozdrawiam władze samorządowe naszego powiatu i naszego miasta. Witam wszystkich pątników, parafian i gości, mieszkańców naszego miasta i pielgrzymów z różnych zakątków ziemi boheńskiej i nie tylko. Wszystkich zgromadzonych w naszej czcigodnej bazylice. Pozdrawiam słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, zwłaszcza chorych i starszych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję naszego diecezjalnego radia. Dzisiejszą uroczystość pomoże nam głębiej i owocniej przeżyć Orkiestra Koparni Soli Bochnia oraz nasza parafialna schola liturgiczna. Wszystkich Was serdecznie witam i zapraszam w ten październikowy wieczór do pełnej nadziei we wspólnocie naszego Kościoła modlitwy. Księże biskupie, bardzo proszę o przewodniczenie mszy świętej i procesji różańcowej, Słowo Boże i pasterskie błogosławieństwo.

Tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, od zła i nieszczęść Pani Bocheńska nas cały czas wyzwala. Dzisiaj wspominamy wielkie zwycięstwo wojsk katolickich w bitwie pod Lepanto nad wojskami tureckimi. Patrząc na historię Polski, to jest bardzo interesujące, że Matka Boża jest przyzywana w czasie wielkich bitew, przełomów militarnych. Tę pieśń śpiewali nasi rycerze, także z naszego regionu, chorągwie w bitwie pod Grunwaldem, w czasie tej bitwy. Podobnie wojska króla Jana III Sobieskiego w czasie odsieczy wiedeńskiej. Gdy Polska była zagrożona wojskami bolszewickimi w 1920 roku, biskupi polscy przywoływali wsparcia, pomocy Matki Najświętszej, Pani Zwycięskiej. I my też przyzywamy ją dzisiaj, może w kontekście jakichś zagrożeń militarnych, ale myślę, że przychodzą większe zagrożenia, te duchowe, moralne, gdzie tracimy wielkie dziedzictwo wiary, kultury europejskiej, także w konsekwencji pewne zaburzenia w przestrzeni społecznej i ekonomicznej. Przyzywamy Matkę Bożą w naszym życiu. Przed operacją, gdy rozpada nam się związek małżeński, gdy mamy jakieś trudności w szkole, gdy nie możemy nawiązać relacji z drugim człowiekiem, gdy nasz świat się wali, przyzywamy Matkę Najświętszą. I zawsze w nas i w narodach odnosi ostatecznie zwycięstwo. Z tą głęboką wiarą także dzisiaj przeżywamy uroczystość odpustową i polecamy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu Bożej opatrzności losy świata, losy naszej Ojczyzny, losy naszej diecezji, tego sanktuarium wszystkich pielgrzymów. Niech Matka Boża wskazuje nam kierunek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą o czynnikiem zajmowania, moja wina bardzo wielka wina. Przed obławą Najświętszą Matkę zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana pokorzy. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna jako odkupiciela ludzi. Spraw za wstawiennictwo Maryi, którą czcimy w tutejszym sanktuarium, jako królową różańca świętego, abyśmy wiernie strzegli prawdziwej wolności dzieci Bożych, wysłużonej przez ofiarę Chrystusa i mogli ją szerzyć wśród wszystkich narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

W Ewangelii dzisiejszej uroczystości usłyszymy opis zwiastowania Pańskiego. Maryja, przeznaczona od wieków na Matkę Zbawiciela, z pełnym zaufaniem Bogu przyjmuje wiadomość od anioła, stając się Matką Jezusa Chrystusa. Maryja, obecna w całym życiu swojego Syna, po Jego wniebowstąpieniu zostaje z pierwotnym Kościołem, łącząc się na modlitwie z apostołami, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Maryja, obecna w pierwotnym Kościele, jest również obecna z Kościołem modlącym się i prowadząc nas do swojego Syna Jezusa. Z postawą pełną wiary i wdzięczności za wielkie rzeczy, których Bóg nam udzielił przez Maryję, przystąpmy do stołu Słowa i Eucharystii.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Oto słowo Boże.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to rzekła Maryja do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł.

Czcigodni bracia w kapłaństwie, drogie siostry zakonne, drodzy czciciele Matki Bożej Różańcowej, drodzy pielgrzymi, drodzy radiosłuchacze. W czasie tegorocznego Tygodnia Maryjnego w naszym bocheńskim sanktuarium pochylamy się nad wybranymi tajemnicami różańcowymi w odniesieniu zwłaszcza do życia rodzinnego. Dziś z pomocą Matki Bożej chcemy otworzyć się na obecność Ducha Świętego i Jego dary w naszym życiu. Drodzy, zatrzymajmy się na siódmym darze Ducha Świętego, darze bojaźni Bożej, która, jak uczy Pismo Święte, jest początkiem wszelkiej mądrości. Czym w istocie jest bojaźń Boża? Pierwsze nasuwające się spontanicznie skojarzenie dotyczące bojaźni każe myśleć o lęku i strachu, od którego człowiek raczej ucieka. Czy mamy odczuwać strach i trwogę przed Bogiem? Niezrozumienie, czym jest w istocie bojaźń Boża, bierze się często z fałszywego obrazu Pana Boga. Jakie są niewłaściwe obrazy Boga? Generalnie można je sprowadzić do dwóch skrajnych, zarazem przeciwstawnych sobie postaw. Jedna z nich polega na podejściu prawniczym. Pan Bóg w tej wizji jest tylko surowy, wymagający, apodyktyczny, wydaje rozkazy, prowadzi rozprawy sądowe. Trzeba się mu podporządkować, a nieprzestrzeganie tych zasad, wyroków, nakazów grozi karą. Drugi fałszywy obraz polega na wyobrażeniu sobie Pana Boga jako dobrotliwego staruszka z długą, siwą brodą. Często nawet ludzie wykształceni z cenzusami profesorskimi mówią Bozia. To jest poziom małego dziecka, może 3-4-letniego. Taki Bóg przymyka oko na grzesznika, niejako mówiąc mu: wszystko w porządku, nie przejmuj się. Ja się przecież nie obrażam, jestem bardzo wyrozumiały. Takie spojrzenie określone jest jeszcze nierzadko źle pojętym miłosierdziem Bożym, które niezależnie od tego, czy człowiek chce się nawrócić, czy też nie, i tak ostatecznie wszystko przebaczy. Obydwa obrazy są karykaturą Boga. Autentyczna bojaźń Boża rodzi się zarówno z głębokiej czci wobec Pana Boga, ze świadomości, że jest On wymagający i sprawiedliwy, ale zarazem pełen dobroci, miłości, miłosierdzia. I te dwie postawy, te dwie cechy, przymioty Boga bardzo mocno wyeksponował w swojej encyklice Dives in Misericordia święty Jan Paweł II. Że sprawiedliwość Boga nie wchodzi w kolizję z Jego miłością, miłosierdziem. Że im bardziej jest sprawiedliwy, tym może bardziej okazywać miłosierdzie. Im bardziej chce okazać miłosierdzie, musi sprawiedliwie nas ocenić, ponieważ jesteśmy wolni, jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Odpowiadamy za całe nasze życie. Patrzymy na rzeczywistość lęku i bojaźni, bo to też dwie różne postawy. Lęk jest bardziej wsobnym zachowaniem, można powiedzieć, chroniącym nas na zasadzie jakiegoś instynktu zachowawczego przed różnymi niebezpieczeństwami wypływającymi z zewnątrz, zazwyczaj z zewnątrz. Czyli grozi nam jakaś armia, zagraża nam
jakaś grupa ludzi, zagraża nam sąsiad, który przesuwa nam granice, zagraża nam pogoda, bo jest potężny huragan, zagrażają nam różne uwarunkowania i my boimy się, lękamy. Ale to jest takie wsobne myślenie o sobie, żeby siebie zabezpieczyć tutaj przed grożącym niebezpieczeństwem. Bojaźń zaś, zwłaszcza w wymiarze relacji do Boga i do drugiego człowieka, polega na czymś innym, polega na miłości. Tak jak młodzi ludzie, którzy chodzą ze sobą, bardzo mocno kochają się głęboką miłością, bardzo się boją, żeby siebie gdzieś przypadkowo nie zranić słowem, jakimś gestem. I my też obawiamy się często w tych naszych relacjach w rodzinie, bo kogoś kochamy, żeby nie urazić swoich rodziców jakimś słowem. To jest ta bojaźń płynąca z miłości do nich, żeby ich nie skrzywdzić, żeby oni z naszego powodu nie cierpieli. Tych relacji jest oczywiście bardzo dużo, ale przede wszystkim uświadamiamy sobie, że postawa bojaźni płynąca z miłości do drugiego człowieka też przenosi się przede wszystkim na naszą relację do Boga. Nie chcemy Go zranić, ponieważ Go miłujemy. Nie chcemy Mu zadawać bólu naszym grzechem, naszym egoizmem, naszą niechęcią, bo wtedy ranimy Tego, który nas do końca umiłował, który umarł za nas na krzyżu. Bojaźń Pańska, czyli bojaźń w człowieku w stosunku do Boga, jest postawą miłości, pokory, stawania w prawdzie. Rodzi się z kontrastu między naszą świadomością o świętości Boga, a wiedzą o własnych grzechach, na wzór Mojżesza, który zdejmuje sandały, aby nie skalać miejsca uświęconego Bożą obecnością. I na wzór apostoła Piotra, który w obliczu mocy Jezusa prosi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Bojaźń Boża to postawa duchowego dzieciństwa, w którym człowiek nie stoi już przed Bogiem z lękiem jak niewolnik, ani jak najemnik oczekujący jakiejś zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość swojego ojca. W bojaźni mieści się uczucie wolności, ufności, radości, ale i poczucie szacunku, obowiązku, zależności. Kto żyje w bojaźni Pańskiej, służy Bogu i czyni to z wdzięcznością, świadom, że wszedł w posiadanie największego skarbu, którego obawia się utracić. Wynika to z doświadczenia miłości, która pragnie odwzajemnienia i dlatego rodzi się lęk przed obrażeniem miłości Bożej, przed obrażaniem i zasmucaniem samego Boga. Dobrze oddają to słowa świętego Jana Marii Wianneya: kocham Cię, o Boże, nieskończenie godny miłości i wolałbym raczej umrzeć, kochając Ciebie, niż nawet przez chwilę żyć bez Twojej miłości. Drodzy bracia i siostry, trzeba nam pamiętać, że dar bojaźni Bożej jest też swoistym alarmem w obliczu ludzkiej zatwardziałości w grzechu. Zwłaszcza w świecie, który coraz bardziej wypiera z siebie świadomość grzechu i świadomość konsekwencji czynionego zła, a wręcz przeciwnie, usiłuje zło, grzech nazywać dobrem i ukazywać je jako wartość. Takie zakłamanie i zatwardziałość ranią serce Boga i wzbudzają Jego słuszny gniew. Kiedy przypatrzymy się orędziom, jakie Matka Boża przekazywała w czasie swoich objawień, to jak refren powtarzają się wezwania do pokuty i nawrócenia, by ludzie przestali obrażać Boga. W Fatimie Matka Boża mówiła do dzieci: jestem Panią Różańca. Przyszłam ostrzec wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie ich grzechów. Nie wolno im więcej obrażać Pana Boga, ponieważ już jest zbyt ciężko obrażać.

Najświętszej. Pamiętamy niedawną wizytę papieża Leona XIV, entuzjastycznie podejmowanego w laickiej Francji. Kiedy Bernadetta powstała z klęczek ze łzami w oczach, ciężko oddychając, powtórzyła wezwanie Matki Bożej: pokuta, pokuta, pokuta. W La Salette Matka Boża ukazała się jako płacząca. Swoistym fenomenem jest, że Matka Boża w różnych swoich figurach i obrazach wylewa łzy. W samym XX wieku odnotowano około 200 takich wydarzeń. Wśród nich znajduje się również obraz Matki Bożej Częstochowskiej z katedry lubelskiej. Dlaczego Matka Boża płacze? Można odpowiedzieć krótko słowami świętego Jana Pawła II, który wypowiedział w 1979 roku w sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Syrakuzach. Cytuję: jeżeli Maria płacze, to znaczy, że ma do tego powody. Matka płacze, gdy dzieciom zagraża zło duchowe czy fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą. Drodzy, ojcowski płacz Boga i matczyny płacz Maryi trwają nadal, gdyż tak wielu ludzi odpłaca niewdzięcznością za niezmierzoną Bożą miłość. Tak wielu bezmyślnie grzeszy i odrzuca dar wyjednanego przez Chrystusa na krzyżu zbawienia. Tak wielu ludzi nadal zatraca swoje życie, a przy tym niszczy i krzywdzi innych. Czynią tak, bo nie mają w sobie Bożej bojaźni. Drodzy siostry i bracia, drodzy alumni, drodzy diakoni, to jest nasz skarb, zapomniałem ich wspomnieć wcześniej, ale są zawsze pokorni i bojaźliwi, bojaźnią Bożą. Święta Teresa z Awila mówiła, że miłość i bojaźń Boża to dwie potężne twierdze, z których wypowiada się wojnę grzechowi i diabłu. Miłość do Boga i bojaźń Boża muszą iść razem, wtedy są skuteczne i przynoszą owoce. Powodowani szczerą miłością do Boga jako naszego Ojca i wpatrzeni w osobę Matki Najświętszej, która wzywa nas do posłuszeństwa Bogu i do jak największego starania się, by Go nie obrażać grzechami, prośmy Ducha Świętego, by odnowił w nas działanie daru bojaźni Bożej i wszystkich swoich darów. Prośmy o to przez wstawiennictwo Maryi, która jest niepokalanym grzechem, żadnym grzechem, przybytkiem Ducha Świętego, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, w której codziennie dokonują się wielkie rzeczy mocą Jezusa Chrystusa w tajemnicy miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości Boga Ojca. Amen.

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Ziemi, wszystkich rzeczy chciałem i niechciałem, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna naszego jednorodzonego, który Słońce jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, swoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z Niego ze sprawą Ducha Świętego. Przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał

0: Tu się człowiekiem. Wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Przez ręce naszej najczulszej Matki, słynącej łaskami w tym sanktuarium, powierzajmy dobremu Bogu nasze pokorne prośby i błagania.
1: Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci, pasterzy naszego Kościoła, a szczególnie obecnego wśród nas księdza biskupa Andrzeja Jerza, aby byli odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci tych, którym dana została władza, aby wykorzystywali ją w celach zmian służących tym wszystkim, którym przewodzą i za których dobro są odpowiedzialni. Ciebie prosimy. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci wszystkich chorych, samotnych, cierpiących na ciele i na duszy, aby znaleźli się ludzie, którzy wleją w ich serca nadzieję i pomogą uleczyć rany. Ciebie prosimy. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci rodziny naszej parafii i diecezji, aby w codzienności uciekały się do Ciebie i Twojej Matki oraz miały odwagę dawać świadectwo wiary w swoim środowisku. Ciebie prosimy. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili możliwości oglądania Ciebie w chwale nieba. Ciebie prosimy. Przez ręce Matki Bożej Różańcowej powierzamy Ci nas wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii i modlitwie, wszystkich pielgrzymów, abyśmy przemieniali nasze serca i coraz mocniej jednoczyli się z Jezusem i Jego Matką. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, Ty wysłuchujesz próśb i modlitw swoich dzieci. Twoje ręce powierzamy te intencje i prosimy, aby Twoja wola w nich się spełniła przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Rozpoczyna się procesja z darami. Pragniemy zjednoczyć się z ofiarą miłości Syna Bożego, przynosząc do ołtarza nasze dary, a przede wszystkim ofiarując nasze dusze, by razem z Maryją jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem i Jego mistycznym ciałem. Przedstawiciele Rady Duszpasterskiej Parafii Świętego Mikołaja w Bochni, naszej Bazyliki, przynoszą kosz z darami natury, owoce, soki, miód. Symbolizują one trud wzrastania w trudnych warunkach. Przypominają nam, że tylko zakorzenienie w Chrystusie daje prawidłowy i dobry rozwój. Są one symbolem obfitości natury, ale i słodyczy oraz dobroci łaski Bożej. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Zarząd Główny z Warszawy oraz Oddział Civitas Christiana w Bochni przekazuje pewną kwotę pieniędzy na prace remontowe przy murze naszej Bazyliki. Liturgiczna służba ołtarza przynosi chleb i wino, które podczas tej świętej Eucharystii staną się ciałem i krwią Chrystusową. My wszyscy uczestnicy tej świętej liturgii składamy także nasze ofiary pieniężne jako wyraz naszej troski o naszą parafialną świątynię. W tym roku przeznaczone te ofiary są na prace konserwatorsko-remontowe przy ogrodzeniu wokół naszej bocheńskiej bazyliki. Prosimy pokornie, by Bóg Trójcy Świętej jedyny przyjął dziś nasze dary i nas samych jako ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wielkie rzeczy, jakie nam uczynił przez ofiarę Syna Bożego i Jego Matkę.

Wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które składamy i spraw, abyśmy wspominając ze czcią niezmierzoną za dzieło niezmierzonej miłości Twojego Syna, za przykładem Najświętszej Maryi Panny umacniali się w miłości ku Tobie i bliźnim.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, przewodniczącym tej liturgii, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Mikołajem, ze świętą Kingą, ze świętą Joanną Mola i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę

0: który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
1: Amen.
0: Pokój Pański.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie Jezu.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy sakrament odkupienia i życia, pokornie Cię błagamy, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, którą nam dałeś w swoim miłosierdziu za najczulszą Matkę i niebieską Patronkę, gorliwiej się starali o zbawienie ludzi i zasłużyli na przyjęcie do Królestwa

0: Bardzo dziękuję księdzu biskupowi Andrzejowi, pastorzowi naszej diecezji, za przewodniczenie tej liturgii i skierowane do nas słowo. Dziękuję kapłanom, dziękuję diakonom wraz z księżmi przełożonymi, dziękuję siostrom zakonnym, przedstawicielom grup, ruchów i stowarzyszeń, Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Dziękuję pielgrzymom, którzy pieszo przybyli dzisiaj z Borku Rzezawy, Krzeczowa, Gorzkowa i Brzeźnicy. Dziękuję panu organiście i naszej scholi parafialnej, panu kościelnemu, służbie liturgicznej ołtarza. Dziękuję niosącym feretrony, figury i chorągwie, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego i owocnego przeżycia dzisiejszej uroczystości. Dziękuję przedstawicielom rycerzy świętego Jana Pawła II, a także przedstawicielom cechu rzemiosł różnych. Już teraz dziękuję służbom mundurowym Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej za zabezpieczenie trasy i troskę o porządek w czasie procesji. A porządek tej procesji za chwilę podam, natomiast trasa będzie nieco zmieniona. Z powodu remontów nie możemy przejść ulicą Mickiewicza. Dlatego zejdziemy do rynku Wolnicą i potem w kierunku ulicy Kazimierza Wielkiego. I mamy też do dyspozycji na ulicy Kazimierza Wielkiego tylko połowę ze względu na remonty, połowę drogi. Także bardzo proszę, aby podporządkować się służbom porządkowym. Procesja, w której za chwilę pójdziemy za obrazem Matki Bożej ulicami naszego miasta, niech będzie świadectwem w naszym odważnym przyznawaniu się do Boga, do wiary, do zasad moralnych. Niech będzie świadectwem naszej niezachwianej nadziei, że zawsze zwycięży dobro, piękno i miłość. Niech będzie też wyrazem naszej troski o nasze rodziny i małżeństwa. Przypominam porządek procesji, krzyża, kolitki, dziewczęca służba maryjna i liturgiczna służba ołtarza, poczty sztandarowe, feretrony, figury, chorągwie, siostry zakonne, diakoni, kapłani, ksiądz biskup, obraz, orkiestra i wszyscy wierni. Bardzo proszę teraz księdza biskupa o błogosławieństwo kończące mszę świętą, które poświęci również wszystkie dewocjonalia oraz o poprowadzenie procesji różańcowej, a po jej zakończeniu zawierzenie Maryi nas wszystkich przed jej cudownym bocheńskim obliczem.
1: Pan z wami
2: i z duchem twoim,
1: niech imię Pańskie będzie błogosławione.

zakończyliśmy transmisję uroczystej mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa w Bochni, w środę 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Eucharystia była sprawowana w ramach Tygodnia Maryjnego połączonego z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, przeżywanego pod hasłem Tajemnice Różańcowe w życiu rodziny. Dzisiejszy dzień przeżywamy, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Zaś dziś przypada 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Na tę uroczystą mszę świętą na zakończenie Tygodnia Maryjnego pielgrzymowali członkowie Rady Duszpasterskiej Caritasu, Civitas Christiana, rycerzy Kolumba, rycerzy Jana Pawła II, wspólnoty Męski Różaniec, a także Służba Zdrowia, nauczyciele, wychowawcy, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców oraz pielgrzymi z Borku, Rzezawy, Krzeczowa, Gorzkowa i Brzeźnicy. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Jerzy, biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Golec Workiestra. Już 29 grudnia w Arenie Jaskółka w Tarnowie. Wyjątkowy koncert najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek w góralskim wydaniu. Tarnów 29 grudnia. Bilety również rodzinne ze zniżką do nabycia w serwisie artbilet.pl. Na koncert zaprasza Your Events Art, artbilet.pl oraz Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
12: Autoink. Lider marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
13: Hyundai.
14: Są takie chwile, kiedy tysiące serc biją jednym rytmem, rytmem modlitwy. Już 24 października spotkajmy się w Bazylice Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej na diecezjalnym spotkaniu misyjnym Róż Żywego Różańca. Razem otoczmy modlitwą misjonarki i misjonarzy, nasze rodziny oraz prośmy o wyniesienie na ołtarze sługi Bożego księdza Jana Czuby. Niech połączy nas różaniec, niech połączy nas modlitwa przy relikwiach błogosławionej Pauliny Żariko. 24 października, Dąbrowa Tarnowska. Razem możemy więcej, razem możemy nieść modlitwę aż po krańce świata. Zapisz się przez kwestionariusz diecezjalny. Wszelkie informacje znajdziesz na stronie diecezji tarnowskiej.
15: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
16: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Żariko, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na Arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Bądźcie pokoleniem przebaczającym, apelował do młodych biskup tarnowski Andrzej Jerzy, otwierając spotkanie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. W arenie Jaskółka w Tarnowie zgromadziło się ponad 2000 uczniów szkół średnich. W czwartek w tym miejscu spotkają się uczniowie klas 8 z całej diecezji. W tym roku jest rekord frekwencyjny. W wydarzeniu weźmie udział łącznie ponad 5400 osób. Biskup Andrzej Jerzy podkreśla, że brak przebaczenia prowadzi do tego, że od lat są skłócone narody. Problem ten dotyka małżeństw, które się rozpadają, a także młodych ludzi.
2: W szkole widzimy też to hejtowanie i brak właśnie tego prostego przebaczenia chrześcijańskiego. Jeżeli nie ma przebaczenia, to eskalacja zła następuje. Jeżeli nie przebaczę danej osobie, to sam staję się niewolnikiem tej osoby w jakiś sposób, bo jestem uzależniony od emocji negatywnych i później staram się znowu zrewanżować też niechęcią, czy jakimś uderzeniem moralnym, czy innym, czy hejt, czy jakieś inne wydarzenie. I to cały czas się nawarstwia. Jak pojawi przebaczenie, to jest przecięcie spraw trudnych i rozpoczęcie nowego życia.
1: Młodzi ludzie podkreślają, że w swoim życiu przebaczali już wiele razy.
3: W momencie przebaczenia od razu mi ulżyło. Czułam się taka lżejsza na sercu. Mi zajęło to kilka lat. Jak się przebaczy, to jest od razu lepiej i warto.
4: Potrzebowałam komuś przebaczyć, żeby tak to z siebie zrzucić. I żeby to ze mnie zeszło, żeby poczuć się lepiej.
1: A co ci w tym pomogło?
4: Myślę, że Bóg. To, że On pokazuje, jak On przebacza nam wszystkim, nam grzechy.
5: Ważne jest, aby przebaczyć innym, żeby żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
6: Jeśli komuś przebaczymy, to ten ktoś może nam pomóc w przyszłości.
7: Nie jest to łatwe. Ja wiem po samej sobie, jak się cokolwiek złego stanie, to trzeba przebaczyć, bo to, żeby mieć spokój w sercu, prawda? Zwłaszcza wiara mi pomaga. Myślę, że bez wiary to nie mogłabym przebaczyć tak łatwo.
1: Spotkanie Powstań i żyj dzięki przebaczeniu zorganizowali biskup tarnowski, diecezja tarnowska, Wydział do Spraw Nowej Ewangelizacji, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Naszą wiarę musimy pokazywać i wzajemnie się umacniać, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej ksiądz dr Piotr Cebula. W niedzielę w Dniu Papieskim odbędzie się kolejny diecezjalny marsz dla życia i rodziny, tym razem w Bochni.
8: Warto wziąć udział, aby być wspólnie razem na modlitwie, aby ucieszyć się swoją obecnością razem z pasterzem przemierzając ulicę Bochni i też by tak bardzo odważnie dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem, że jesteśmy tym, którzy reprezentują tę wizję rodziny właśnie opartą na zamyśle Bożym, że jesteśmy wierni tym zasadom. Jest to piękne, ważne wydarzenie wspólnoty, wspólnego przeżywania wiary, też modlitwy różańcowej. Święty Jan Paweł II w dokumencie o rodzinie pisał: rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczona pozostaje.
1: W niedzielę o godzinie 12:30 w parafii świętego Pawła Apostoła w Bochni zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Po mszy uczestnicy marszu przejdą ulicami Bochni w kierunku Bazyliki świętego Mikołaja. O wartościach, jakie niosą ze sobą sztuki plastyczne, muzyka, literatura, będzie mowa podczas Forum Nauczycieli i Wychowawców. Odbędzie się ono w Tarnowie już w sobotę pod hasłem Wychowanie do odbioru sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 30-lecia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Trwają zapisy.
9: Chcemy zwrócić uwagę na to, by młodzież zechciała korzystać z dóbr kultury, pokazać i przekonać, że słowa, obrazy, dźwięki są nie tylko środkami artystycznego wyrazu, ale także nośnikami pewnych znaczeń, pewnych wartości, ubogacają człowieka. Celem wychowania do odbioru sztuki jest także stworzenie takiego znawcy, człowieka wrażliwego, uważnego, człowieka, który nie tylko patrzy, słucha, czyta, ale tak dostrzega, słyszy, przeżywa. To daje wiele takiego dobra w wychowaniu młodego człowieka.
1: Mówiła prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie Magdalena Urbańska. Forum rozpocznie się w sobotę mszą świętą w Kościele Księży Filipinów o godzinie 8:30. Natomiast obrady o godzinie 10:15 w Akademii Tarnowskiej w auli imienia Jana Szczepanika. Podczas forum odbędą się trzy panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście będą rozmawiać rozmawiali o wartościach, jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana kultura, szczególnie sztuki plastyczne, muzyka i literatura. Ponadto wartościach dóbr kulturalnych i potrzebie ich pielęgnowania, szanowania i poznawania. Wstęp na forum jest wolny, natomiast liczba materiałów konferencyjnych ograniczona, dlatego zapisanie się gwarantuje otrzymanie tych materiałów, a w nich m.in. dwie książki. Zapisy trwają jeszcze do 8 października. Będzie możliwość ponadto zapisania się przed rozpoczęciem obrad. Link znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Gotowi na misyjną przygodę? 17 października spotykamy się na trzecim diecezjalnym spotkaniu Dzieci Misją. Przed nami muzyka, taniec, śpiew i prawdziwe historie z misji. Wyruszymy razem do Peru, Ziemi Świętej i Republiki Środkowoafrykańskiej. Poznamy historię błogosławionej Pauliny Jaricot, patronki misji, niezwykłe świadectwa animatorek i wolontariuszek misyjnych Julii i Rosalii, które odwiedziły szpital w Bagandu, i dowiemy się, jak dzieci mogą pomagać Ojcu Świętemu w jego misji aż po krańce ziemi. A potem Drzewo Pokoju, nagranie teledysku do piosenki dedykowanej papieżowi Leonowi i dzieciom z parafii Świętej Rodziny w Gazie oraz wspólna biesiada z kapelą śpiewni, bo misje to nie tylko modlitwa. Misje to radość, wspólnota i serce otwarte na drugiego człowieka. 17 października dołącz do nas na arenie Jaskółka. Zapisy przez kwestionariusz diecezjalny. Dzieci Misją. Razem z Ojcem Świętym budzimy do misji.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 7 października we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wybiła godzina 19, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą animatorzy misyjni diecezji tarnowskiej.

0: tej modlitwie różańcowej jako animatorzy misyjni diecezji tarnowskiej pierwszą środę miesiąca w dniu szczególnie poświęconym modlitwie za misję pragniemy prosić w intencji wszystkich misjonarzy, zarówno duchownych, jak i tych świeckich. Pragniemy modlić się za wszystkich wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas dla misji na krańcach świata, na misjach tych bliższych i tych dalszych. Chcemy także polecać to, co stanie się naszym udziałem w najbliższym czasie. Pragniemy omadlać wydarzenie, które odbędzie się 17 października na arenie Jaskółka. Wydarzenie, które będzie inauguracją kolędy misyjnej, wydarzenie Dzieci Misją. Pragniemy modlić się za wszystkie te dzieci, które będą w tym wydarzeniu uczestniczyć, o otwartość ich serc na potrzeby drugiego człowieka znajdującego się, mieszkającego w krajach misyjnych. Pragniemy modlić się także za wszystkich wolontariuszy, którzy będą współtworzyć to wydarzenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Prośmy o przymnożenie cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Będziemy rozważali tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Grób nie jest miejscem, gdzie szuka się radości. Tym razem pusty grób stał się powodem wielkiego zdumienia i niezniszczalnej nadziei, której źródło jest w zmartwychwstaniu. Maryjo, z wielkanocnego poranka, rozpromieniona radością zmartwychwstania, wzbudź w nas nowy zapał i entuzjazm dla misji.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Z horyzontalnego wymiaru ludzkiego życia w niebo wstąpienie przenosi nas w Boży wymiar. W niebo wstąpienie Jezusa jest czytelnym znakiem dla człowieka, wciąż jeszcze pozostającego pielgrzymem na ziemi. Maryjo, niezrównana mistrzyni w pielgrzymce wiary, wprowadzaj nas w głęboką znajomość misterium Jezusa.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ten dzień nadszedł niespodziewanie i był wielkim dniem łaski, ponieważ Kościół z małej apostolskiej wspólnoty rozpoczynał nowy wymiar swojej powszechności. Dobra nowina została ofiarowana wszystkim ludom i narodom. Maryjo, obecna w rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy, wypraszaj dla wszystkich głosicieli Ewangelii dary Ducha Świętego.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
4: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Maryja od początku znała wspólnotę apostołów, która była jej szczególnie bliska. Jednakże przez tajemnicę wcielenia najbliższa była swojemu Synowi, Jezusowi. Syn Boży, pragnąc nadal bliskości swej Matki, ofiarował Maryi niebo. Maryjo, doskonała ikono macierzyństwa Kościoła, kieruj nasze myśli i serca ku niebieskiej Ojczyźnie, gdzie wraz z Tobą będziemy na wieki kontemplować oblicze Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, w moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wiara i zaufanie Maryi stoją u początków jej owocnego życia w łasce. Jej współpraca z Bogiem przeszła etapy radości i dramatu. Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, powierzamy Ci misyjną posługę Kościoła aż po krańce ziemi. Prowadź dalej przez nas dzieło głoszenia Chrystusa wszystkim narodom świata.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
7: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Zapraszamy Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary. Rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Z tej strony kleryk Mateusz i ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
3: Szczęść Boże.
2: Księży Macieju, ostatnim razem zakończyliśmy temat tytułów chrystologicznych. Dzisiaj zatrzymamy się na momencie zwiastowania Pańskiego i postaramy odpowiedzieć się na pytanie, dlaczego Słowo stało się ciałem, a więc dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem. Czy znajduje ksiądz odpowiedź na to pytanie?
3: Oczywiście, odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona i przekonujemy się o tym, czytając także katechizm Kościoła katolickiego. Po pierwsze, możemy dać chyba najbardziej ogólną, ale zarazem zawierającą w sobie najgłębszą prawdę odpowiedź. Mianowicie, Słowo, a więc Syn Boży, stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać nas z Bogiem. Mistrzem w ukazaniu tej prawdy staje się święty Jan, który przypomina nam, zwłaszcza w pierwszym swoim liście, że Bóg, tu cytuję, sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. On się objawił po to, aby zgładzić nasze grzechy. Po drugie, Słowo stało się ciałem, aby być dla nas także wzorem świętości. Myślę, że to jest także bardzo ważna prawda. Jezus jest dla nas wzorem przede wszystkim relacji ze swoim Ojcem i zaprasza nas, abyśmy w Nim i w mocy Ducha Świętego także taką relację przeżywali. Ale jest także dla nas wzorem postępowania, dlatego możemy także naśladować Jego dobre czyny. Myślę, że dlatego można by było też zacytować tutaj dokument Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes, który stwierdza wyraźnie, że tajemnica człowieka wyjaśnia się tak naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego, a więc w tajemnicy samego Jezusa Chrystusa. Myślę, że przy tej okazji, gdy mówimy o świętości, warto wspomnieć także, że Syn Boży przez fakt wcielenia, a więc tego, że stał się człowiekiem, doświadczył tego, co ludzkie, oprócz grzechu, jak to czytamy w liście do Hebrajczyków. Syn Boży, odwieczny Bóg, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem, doświadczył, tak jak mówimy, tego, co ludzkie, doświadczył pracy, relacji z człowiekiem, zmęczenia, odpoczynku, cierpienia, niezrozumienia, śmierci, ale także tych radości codziennych. To oznacza, że jeżeli Syn Boży, Bóg, wszedł w te sfery życia ludzkiego, to możemy powiedzieć, że uświęcił je jako Bóg swoją obecnością. Stały się one miejscem, gdzie człowiek może wzrastać w świętości, gdzie może spotykać się z Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas uczestnikami także boskiej natury. Jezus przynosi nam usprawiedliwienie z grzechu i jednoczy nas z Ojcem, wprowadzając nas tym samym w życie samego Boga.
2: Czy można więc powiedzieć, że wiara we wcielenie jest prawdą, która wyróżnia chrześcijaństwo?
3: Myślę, że tak. Wiara we wcielenie jest taką prawdą, która wyróżnia chrześcijaństwo i zasadniczo wszystkie inne tajemnice życia Jezusa oraz naszej wiary mają z nią związek. Jest to wielkie przekonanie Kościoła, pobożności Kościoła. Właśnie o teologii wcielenia i wielkości tej tajemnicy obecnej, zwłaszcza w tradycji katolickiego wschodu i zachodu, pisał na przykład Józef Ratzinger w swoim słynnym dziele Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Gdybyśmy otworzyli tę książkę, to możemy przeczytać tam słowa, w których przyszły papież Józef Ratzinger pisał: wobec tego wydarzenia, właśnie wcielenia, człowiek i Bóg są czymś jednym. Wobec tego, że Bóg stał się człowiekiem, bledną wszystkie poszczególne wydarzenia, jakie później nastąpiły. W porównaniu z tamtym mogą one być tylko czymś drugorzędnym, pisał Ratzinger. Oczywiście słowa te nie umniejszają znaczenia innych tajemnic wiary, ale chcą nam powiedzieć, że pozostałe tajemnice wiary są w pełni zrozumiałe w jedności z tajemnicą wcielenia.
2: Do tajemnicy wcielenia będziemy nawiązywać jeszcze w kolejnych audycjach. Tym akcentem kończymy i do usłyszenia następnym razem. Audycję prowadzili dla Państwa kleryk Mateusz Kuta i ksiądz dr Maciej Biedroń. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, dziękuję.
0: Kanony wiary.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
2: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego,

0: oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
1: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
0: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
1: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
2: Saluto cordialmente i Polaki!
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was stawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
2: Signore della storia.
1: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Maryjo, nasza Matko, w tej godzinie apelowej stajemy dzisiaj przed Tobą w tej wspólnocie zgromadzonej tutaj w kaplicy jasnogórskiej, jednoczącej się z nami za przyczyną mediów, ale i trwającej w duchowej wspólnocie. I w sposób szczególny chcemy Ci, Maryjo, dzisiaj zawierzyć dzieci i młodzież z rodziny szkół imienia świętego Jana Pawła II, którzy rozpoczynają już 26. pielgrzymkę na Jasną Górę. Do Ciebie, Mamo. W tym dniu, kiedy przeżywamy w tak wyjątkowy sposób Twoje orędownictwo w modlitwie różańcowej, pragniemy Twoimi oczyma spojrzeć na Jezusa, ale pragniemy również Twoimi oczyma spojrzeć na dzieci i młodzież, i ich rodziny, i środowiska szkolne. Dziękujemy Ci za te wszystkie tajemnice radości, które wyrażają ich życie, które są wpisane i kształtowane w ich rodzinach, które są odnawiane mocą łaski Twojego Syna w ich duszach. Stajemy również z nadzieją, dostrzegając tajemnice światła, które oni niosą poprzez swoje życie, poprzez całą troskę, jaką ich rodzice, wychowawcy, duszpasterze wpisują w każdy dzień ich życia, aby się rozwijali, aby się kształtowali, aby dary, które Bóg zawierzył w ich życiu i chce przez ich życie ofiarować innym, aby przynosiły jak najpiękniejszy obraz i owoc i życia, ale i wiarę. Stajemy również z całą pokorą, prosząc, Maryjo, o Twoje orędownictwo, szczególnie za tych młodych, którzy doświadczają tajemnic boleści, które są wpisane może w ich samotność, może w ich różne trudy, może i w cierpienia i choroby, w smutek niejednokrotnie dotykający życie młodych, a obecni tutaj kapelani szpitali, hospicjów są wyjątkowymi świadkami i towarzyszami takich tajemnic w życiu dzieci i młodzieży każdego dnia. Maryjo, stajemy tutaj prosząc, aby nasze ludzkie oddanie, wsparte Twoją matczyną opieką, objawiało w życiu dzieci i młodzieży pełnię chwały Boga, przyniesioną, odnowioną, kształtowaną i umacnianą łaską Twojego Syna. Niech to wszystko, co niesie ich życie, jaśnieje pięknem Bożych darów. Niech to wszystko, co odnawia w ich duszach moc Ducha Świętego, sprawia, że oni staną się nie tylko uczniami, ale i misjonarzami Bożych tajemnic dla swoich rówieśników, dla ich rodzin, dla szkół, dla całego świata. Niech to wszystko, co, Maryjo, Ty chronisz w każdym z nas, przyniesie w życiu dzieci i młodzieży i w nas piękne owoce błogosławieństwa, o jakie prosimy, jakie zawierzamy i jakie z ufnością stajemy i prosimy dzisiaj szczególnie w tym dniu wyjątkowej troski Boga poprzez modlitwę różańcową ofiarowaną człowiekowi. Bądź z nami, Maryjo, prowadź nas i niech w życiu i młodzieży objawia się piękno i moc dzieł Boga.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Markowi Solarczykowi za wygłoszone rozważania apelowe i skierowane do nas słowo. Niech Matka Boża Jasnogórska wyprasza księdzu biskupowi potrzebne łaski i umacnia w pasterskiej posłudze. W tej wieczornej godzinie stajemy przed obliczem Maryi, aby zawierzyć jej Kościół, Ojczyznę oraz wszystkich, którzy przybyli dzisiaj na Jasną Górę. Maryjo, otaczaj opieką Ojca Świętego Leona XIV, biskupów naszej Ojczyzny, szczególnie arcybiskupa Tadeusza Wojdę oraz arcybiskupa Wacława Depo. Powierzamy Ci także zakon Paulinów wraz z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim oraz wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Królowo Polski, wspieraj tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny i świata. Wypraszaj pokój tam, gdzie trwają konflikty, pojednanie tam, gdzie narastają podziały i zgodę w naszych rodzinach oraz wspólnotach. W 43. dniu peregrynacji jasnogórskiego obrazu w diecezji świdnickiej polecamy parafię świętego Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim. Niech spotkanie z Maryją odnowi wiarę tej wspólnoty i prowadzi ją ku Chrystusowi. Prosimy również o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, a wszystkim rozeznającym swoją drogę o światło Ducha Świętego i odwagę odpowiedzi na Boże wezwanie. Maryjo, obejmij szczególną opieką dzisiejszych pielgrzymów, uczestników spotkania formacyjnego Młodych Ojców Zakonu Paulinów, rekolekcji kapelanów szpitali, hospicjów, maturzystów z diecezji radomskiej oraz uczestników pielgrzymki szkół imienia Jana Pawła II. Niech młodzi, wychowywani w duchu nauczania świętego papieża Polaka, uczą się od niego odwagi wiary, miłości do Chrystusa i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Polecamy także Fundację Aniołów Miłosierdzia, podejmującą dzisiejsze modlitewne czuwanie. Niech jej modlitwa i posługa wobec potrzebujących przynoszą obfite owoce dobra. Na koniec składamy przed Tobą, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej oraz te, których nie wypowiadamy głośno, ale nosimy w sercach. Matko Jasnogórska, przyjmij nasze prośby, prowadź nas do Jezusa i ucz nas wiernie trwać przy Tobie. Rozważać będziemy tajemnicę przemienienia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.
1: Księży biskupów prosimy o błogosławieństwo.
5: Rozpoczynając swoją pielgrzymkę do ojczyzny w czerwcu 1991 roku, Jan Paweł II przyniósł nam dekalog i powiedział: od tych 10 Bożych słów zależy przyszłość naszej ojczyzny, Europy i świata. A na lotnisku wojskowym w Radomiu wskazał na 3 fundamenty: Ewangelia, krzyż i Maryja. Prośmy, abyśmy wypełnili to dziedzictwo.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.
2: Papieska pieczęć i młoda patronka. Dzisiejszy dzień w liturgii Kościoła jest wyjątkowy. Przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To centralne święto dla każdego członka żywego różańca. W tym uroczystym dniu chcemy zatrzymać się nad jednym z najpiękniejszych rysów duchowości błogosławionej Pauliny Jaricot. Nad jej bezgraniczną miłością, wiernością i posłuszeństwem wobec Kościoła Świętego i Stolicy Apostolskiej. Paulina od samego początku była głęboko przekonana, że żadne dzieło duchowe w Kościele nie przyniesie trwałych owoców, jeśli nie zostanie poddane autorytetowi pasterzy i nie otrzyma oficjalnego błogosławieństwa i aprobaty namiestnika Chrystusa na ziemi. Dla niej papież był widzialnym znakiem jedności i gwarantem czystości wiary. Pisała o tym z wielkim wzruszeniem. Spośród darów miłosiernego Boga najcenniejszym w moich oczach jest bezgraniczne oddanie Stolicy Apostolskiej, skarb, jaki otrzymałam z jego rąk. To wielkie pragnienie założycielki spełniło się 27 stycznia 1832 roku. W tym dniu papież Grzegorz XVI wydał oficjalny list apostolski zatytułowany Benedicentes Domino, w którym uroczyście zatwierdził Stowarzyszenie Żywego Różańca. Nakreślił jego ramy i obdarzył jego członków licznymi, cennymi odpustami zupełnymi. Był to historyczny moment. Kościół oficjalnie uznał, że ta prosta metoda wymyślona przez lyońską świecką kobietę jest bezpieczną i pewną drogą prowadzącą wiernych do świętości. Z tym papieskim zatwierdzeniem wiąże się jeszcze jedna niezwykle piękna i poruszająca historia. Papież Grzegorz XVI ustanowił niebieską patronką żywego różańca młodą rzymską męczenniczkę z pierwszych wieków chrześcijaństwa, świętą Filomenę. Nie był to przypadek. Wybór tej patronki był bezpośrednio związany z wielkim cudem, jakiego doświadczyła sama Paulina Jaricot. Założycielka żywego różańca przez wiele lat zmagała się z ciężką, śmiertelną chorobą serca. Jej stan był tak dramatyczny, że lekarze nie dawali jej żadnych szans na przeżycie, a ona sama nie potrafiła już samodzielnie wykonywać najmniejszego ruchu. Mimo skrajnego wycieńczenia, Paulina podjęła heroiczną decyzję o odbyciu dalekiej, wyczerpującej pielgrzymki do sanktuarium świętej Filomeny we Włoszech. Kiedy tam dotarła, w czasie uroczystej modlitwy na oczach zdumionego tłumu stał się cud. Paulina w jednej chwili została całkowicie i trwale uzdrowiona. Odzyskała siły, wstała o własnych siłach i mogła powrócić do Francji, by dalej służyć Kościołowi. Sam papież, który widział ją przed podróżą w stanie agonii, był tak wstrząśnięty tym wydarzeniem, że to właśnie świętej Filomenie powierzył duchową opiekę nad milionami członków żywego różańca. Wspominając te wydarzenia w dzisiejsze święto Matki Bożej Różańcowej, musimy postawić sobie pytanie o nasze własne posłuszeństwo i miłość do Kościoła. Dzisiejszy świat próbuje nas uczyć nieufności wobec pasterzy, zachęca do krytykanstwa i podważania autorytetu Ojca Świętego. Błogosławiona Paulina uczy nas zupełnie innej postawy. Uczy nas, że miłość do Maryi i Różańca musi iść w parze z miłością do papieża, biskupów i naszych duszpasterzy. Bądźmy wdzięczni za dar odpustów i przywilejów, jakie Stolica Apostolska przez te 200 lat nakładała na nasze żywe róże. Módlmy się dziś gorąco za Ojca Świętego, wypraszając Mu siły do prowadzenia łodzi Piotrowej przez burzę współczesnego świata. Zadanie duchowe na dziś. Z okazji dzisiejszego święta Matki Bożej Różańcowej odmów dziesiątek różańca w intencji Ojca Świętego oraz o wierność i jedność w Twojej parafii. Jeśli masz taką możliwość, ofiaruj swoją modlitwę, będąc w stanie łaski uświęcającej, aby zyskać odpust zupełny przypisany do dzisiejszego dnia.
1: Jest taka modlitwa, która łączy miliony serc wokół niezwykłych tajemnic. Świętujemy 200 lat żywego różańca. Modlitwy, która odmienia świat. Zapraszamy na audycję jubileuszową Rozpalić ogniem wiary na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czyta autor, ksiądz Jan Bartoszek.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:38, w kalendarzach 7 października 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną odsłonę audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i chyba od razu powiem, żeby nie regulować radioodbiorników. Państwa radioodbiorniki nie trzeszczą. To ja mam dzisiaj delikatny problem z głosem, no ale to jest właśnie ten sezon chorobowy jesienny, który gdzieś nam się tu właśnie przytrafił, przypalętał i który musi sobie przycupnąć na te kilka miesięcy, żeby potem przyszła zima, a potem znowu przyszła wiosna i znowu było pięknie. Ale jesień ma to do siebie pięknie, że oprócz tego, że troszeczkę to gardło może nie domaga, zresztą przecież nie pracuję w radiu, żeby gardło mnie nie musiało boleć, prawda? No ale to już tak na marginesie. Oprócz tego, że właśnie ten sezon chorobowy tak się napatoczył, no to jesień zawsze ma taki plus do siebie i to mnie zawsze zachęca, żeby sięgać po takie utwory troszeczkę dłuższe niż 2,5 minuty, niż 3 minuty, niż 3,5 minuty, czyli takie standardowe radiowe. I chociażby teraz mieliśmy taką bardzo ładną koncertówkę 8-minutową. A koncert to też takie słowo, które dzisiaj nam się bardzo mocno przyda, tak samo jak i słowo festiwal. Bowiem myślę, że fani rozpoznali ten kultowy zespół reggae, czyli zespół Izrael. Pierwszy tak naprawdę zespół polski, który parał się muzyką reggae, który jako pierwszy w historii Polski wydał pełną długogrającą płytę w koncepcji reggae. To był rok 1985 i płyta Biada, Biada, Biada. Oczywiście Robert Brylewski tutaj za wszystko odpowiadał. Był liderem tego zespołu od początku jej twórczości, od założenia tego zespołu, aż do swojej śmierci w 2018 roku. Cały czas był liderem tego zespołu. Ale dzisiaj nie porozmawiamy o zespole Izrael. Dzisiaj pojawi się dużo zespołów, ponieważ dzisiejsza płyta to składanka, która została wydana na cześć i na hołd pewnego wydarzenia kulturowego. Chyba tak to trzeba nazwać. Bowiem wydarzeniem jest jeden z najważniejszych festiwali w Polsce. Mowa o festiwalu w Jarocinie. To jest takie miejsce, gdzie muzyka rockowa,

było przez te 40 lat, to z kolei sobie z kimś porozmawiałem. I o tej rozmowie, tę rozmowę Państwo będą mogli wysłuchać w drugiej części tej audycji, dlatego bardzo serdecznie zapraszam, aby do końca dzisiaj pozostać na antenie Radia RDN, przy antenie Radia RDN, obok anteny Radia RDN, gdziekolwiek Państwo tego słuchają, w swoich samochodach, pięknych domach, czy gdziekolwiek Państwo są, żeby Państwu towarzyszyła najlepsza muzyka. No więc tak, żeby to uporządkować, rozpoczęliśmy od zespołu Izrael i piosenki Wolność. To wykonanie, które zostało wykonane na żywo właśnie na festiwalu w Jarocinie w roku 1984. I to wykonanie znalazło się na takiej płycie składance, która się nazywa Fala Jarocin 85 i tam zostały zebrane piosenki, które zostały w większości nagrane live właśnie na tym festiwalu w roku 84, więc sobie troszeczkę będziemy między stylami i między różnymi zespołami tutaj błądzić. I jeszcze, żeby dochować tradycji, zapraszam do kontaktu Facebook, Instagram, jestem tam dla Państwa, także mail zdartapleta@rdn.pl. Proszę przysyłać swoje wspomnienia, może wasze Państwa ukochane koncerty, wasze Państwa ukochane wykonania koncertowe. To też pozbieram takie wspomnienia, opakuję ładnie wstążeczką i może to też będzie pomysł na odcinek zdartej płyty. Czemu by nie? Dlatego proszę się tym dzielić. Ta skrzynka mailowa stoi dla Państwa otworem. No to cóż, dzisiaj będzie mocno w latach 80. No i tak jak mówiłem, będziemy sobie troszeczkę żonglować stylami, tymi, które dominowały właśnie 40 lat temu i 40 lat temu z lekkim wąsem.

I posypały się życzenia zdrówka. Bardzo dziękuję, panie Jacku, na Facebooku. Przypominam, Facebook, Instagram, e-mail zdartapleta@rdn.pl. Wszelkie wspomnienia. To przede wszystkim będziemy dzisiaj kolekcjonować. I tak się ułożyła ta playlista na dzisiaj, początek naszej dzisiejszej audycji, że znowu pan Robert Brylewski. Na tegorocznym festiwalu w Jarocinie, to tak troszeczkę na boku, wystąpiły jego córki i naprawdę dały czadu. Osobiście nie miałem okazji być na koncercie pana Roberta Brylewskiego, ale nie mam skrupułów, by powiedzieć, że to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. No i kiedyś już przecież audycję o panu Robercie Brylewskim w ramach Zdartej Płyty poprowadziłem. Wtedy wzięliśmy na tapet czarną płytę Brygady Kryzys, a przed momentem zespół Kryzys, czyli to jeszcze przed połączeniem się z Tomkiem Lipińskim i jeszcze przed Brygadą Kryzys. No i piosenka Mam Dość przed i po, no bo przecież Kryzys funkcjonował do roku 2018 także, dopóki Robert Brylewski był z nami, i piosenka Mam Dość. No i właśnie, już po tych dwóch piosenkach można wyczuć, o co chodzi z tym festiwalem w Jarocinie, ponieważ piosenka Wolność dała dość mocno do myślenia, tak pacyfistycznie, pokazując taki wyidealizowany świat. Z kolei piosenka Mam Dość, no to o tym zmęczeniu, ale takim zmęczeniu rzeczywistością. No i tutaj trzeba przypomnieć, czym był i czym jest do dziś festiwal w Jarocinie, bowiem to jest festiwal muzyków rockowych, tak się dokładnie nazywa. I on już jest organizowany od 1970 roku, ale pierwsze 10 lat to było zupełnie co innego niż to, z czym się kojarzy obecnie i to, kiedy przeżywał swoją największą popularność. Bo wtedy, w latach 70., no to przyjeżdżały takie gwiazdy jak chociażby zespół Anawa. Wtedy na wokalu był Andrzej Załucha. Przyjeżdżała pani Hanna Banaszak, przyjeżdżał Tadeusz Nalepa, no tutaj już troszkę bardziej rockowo, przyjeżdżał Wojciech Gąsowski, no który także miał konotacje rockowe przecież na początku swojej kariery, przy okazji zespołu Test. No i też przyjeżdżał Marek Grechuta i Marek Biliński, czyli poezja śpiewana, a następnie pionier polskiej elektroniki. Także ten Jarocin to był taki rozstrzelany po prostu w kosmos we wszystkie strony, aż do momentu, kiedy nastał rok 1980. Myślę, że wielu z państwa pamięta jeszcze tamte czasy. Ja osobiście nie miałem przyjemności, w cudzysłowie, doświadczyć właśnie tamtej komuny i zmierzchu komuny, kiedy to było już dużo protestów w Polsce, kiedy Polska już zaczęła rwać się w stronę Zachodu, w stronę zburzenia tego muru, który dzielił Europę i tej churchillowskiej żelaznej kurtyny. No i dużo młodych, którzy tworzyli także subkultury, chcieli się po prostu wyrwać z tej rzeczywistości szarej i właśnie w Jarocinie przekształcono ten festiwal, który był trochę od sasa do lasa, gdzie wszyscy mogli występować, na festiwal, gdzie przyjeżdżały zespoły rockowe, punk rockowe, zespoły, gdzie można się było wyszaleć, także zespoły reggae, jak słyszeliśmy. I to miał być taki trochę wentyl bezpieczeństwa. Niektórzy tak o tym mówili, zwłaszcza ci, którzy uważali, że sama władza komunistyczna wtedy na to pozwoliła, żeby ci młodzi mieli takie miejsce, gdzie mogą się wyszaleć, wyskakać, wyrwać ze siebie te wszystkie emocje, które w nich się kotłowały. No i potem, jak wrócą już do tej rzeczywistości, wrócą z tego Jarocina, to już się uspokoją i potem już będzie normalnie. No tak nie było, bo wiemy, że ta muzyka lat 80. Trochę pozmieniała tę rzeczywistość także, wyniosła trochę kolorytu, pokazała, że Polska może być inna i Polska może być różnorodna i może być także
taka surowa, taka rockowa i taka, gdzie można wykrzyczeć swój sprzeciw do władzy, do tego, co obecnie się kształtuje, a tamte czasy po prostu były czasami nieciekawymi. No i właśnie te lata 80. to był największy rozkwit festiwalu w Jarocinie, gdzie młodzi ludzie na początku z okolicy, to się nazywał ten festiwal wtedy wielkopolskimi rytmami młodych, ale także nazywał się Ogólnopolskim Festiwalem Muzyki Młodej Generacji. Też między tymi dwoma nazwami to żonglowało, choć te wielkopolskie rytmy młodych to przede wszystkim miały służyć, żeby wyłaniać tych młodych artystów i dać im kopa do dalszej działalności. No i chociaż na początku to faktycznie tylko były zespoły z Wielkopolski, to z czasem tych zgłoszeń było coraz więcej i przyjeżdżały zespoły już z całej Polski do właśnie tego miasta, które do dziś ten festiwal gości i do dziś cieszy się naprawdę uznaną renomą. No i tak jak wspomniałem, muzyka rockowa, muzyka reggae i też muzyka punk rockowa. No jak myślę o takiej muzyce, to chyba ten zespół mi przychodzi do głowy i właśnie ta piosenka znalazła się na płycie tej składankowej Fala Jarocin 85.

0: Jak to co? To audycja Zdarta Płyta na antenach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Za 4 minuty godzina 22. Jeszcze nie ma ciszy nocnej, także można było podgłośnić na pełen regulator bez najmniejszych skrupułów. Pan Wojciech napisał na Facebooku: jeśli chodzi o koncerty, zdecydowanie powala mnie Lombard, koncert w Szczecinie, rok chyba 83. Tak, to był rok... Albo to był 82. Jeśli chodzi o ten koncert, który potem został zarejestrowany na płycie Live, czyli pierwsza płyta zespołu Lombard, chociaż miała być drugą, bo pierwsza zespołu Lombard, która miała być pierwszą, odleżała na półce u cenzora i w końcu została drugą. Chodzi o płytę Śmierć w dyskotece. No i ona troszeczkę się tam odleżała, no a ta płyta Live to zawierała te już największe przeboje, które hulały chociażby po liście przebojów Polskiego Radia Trójka. No i przede wszystkim to wykonanie Przeżyj to sam z tej Filharmonii w Szczecinie. To do dziś naprawdę ciarki na całych plecach. Super, że pan to przypomniał. A przed momentem zespół Deserter i piosenka Nie ma zagrożenia. Właśnie w tym roku miałem okazję być na festiwalu w Jarocinie i pierwszy raz byłem na zespole Deserter. No i faktycznie to jest takie granie, które wyzwala emocje te także prymitywne. No potem można wrócić do pracy, do biura i bez problemu. No a jednak w latach 80. to, co miało być wentylem bezpieczeństwa, nie do końca się tym stało, ponieważ ta muzyka eksplodowała i młodzi ludzie naprawdę przenieśli to na ulicę, młodzi ludzie przenieśli to do swojego życia i zapragnęli czegoś więcej. Chcieli, żeby ta muzyka po prostu stała się częścią ich życia. I dla mnie taki ważny, jeśli chodzi o festiwal w Jarocinie, ważny jest rok 1986, chociaż tak naprawdę 85, czyli rok wcześniej, czyli rok, kiedy została wydana płyta, nasza dzisiejsza przewodniczka, czyli płyta Fala. No ale to był wtedy kolejna, to była wtedy kolejna edycja festiwalu w Jarocinie, ale o tym festiwalu, który był największym rockowym festiwalem po tej stronie żelaznej kurtyny w tej części Europy, był zdecydowanie największym festiwalem, usłyszeli ci z zachodu. I wtedy przyjechała ekipa BBC, aby nakręcić film o tym, co tu tak naprawdę się dzieje, jak młodzi ludzie zyskują radość, zyskują energię, zyskują niesamowitą moc właśnie z koncertów, właśnie z muzyki w tak trudnym, tak naprawdę postsowieckim państwie, wciąż spowitym w komunizmie, gdzie właśnie z tego miejsca wypływa pełen koloryt. W tym roku, bo film był nakręcony w 85, tamten festiwal został nagrany, film wyszedł w 86. No i w tym roku mamy 40 lat od wydania właśnie tego filmu, od wyjścia go na światło dzienne, który bardzo naocznie pokazał, jaki ten Jarocin wtedy był. Ten film można obejrzeć z polskimi napisami na internecie, także zapraszam, jeśli ktoś nie widział, żeby się z nim zapoznać, żeby posłuchać tamtej muzyki, żeby poznać tych wykonawców, którzy do dziś są przecież wykonawcami stopowej półki polskiej. No i zobaczyć ich, jak oni byli 40 lat temu. To jest niesamowite doświadczenie. No i właśnie, to jest taki pomost, te 40 lat, który skłonił pewnych trzech panów do tego, aby znów się reaktywować, bo oni już na co dzień ze sobą nie grają, mają swoje projekty, swoje muzyczne życia, ale kiedyś byli także bardzo mocno związani z Jarocinem. I chciałem ich zapytać właśnie o to, co się zmieniło przez te 40 lat, o to, co ich skłoniło, żeby wrócić po tych 40 latach i co to za ten specjalny projekt. I jak to było na Jarocinie 40 lat temu? Ale może nie uprzedzajmy faktów. Po prostu posłuchajmy.
1: Dzień dobry, Leszek Biolik. Dzień dobry, Zbyszek Krzywański.
2: Dzień dobry, Sławek Ciesielski.
0: Zespół Republika. Spotykamy się przy okazji projektu specjalnego Moja krew, twoja krew na pamiątkę, uczczenie, przypomnienie znanego filmu dokumentalnego BBC sprzed 40 lat. I chyba chciałbym zacząć od takiego pytania, jak waszym zdaniem przez te 40 lat zmieniła się muzyka, zmieniła się Polska? Czy 40 lat to dużo? Jak to jest waszym zdaniem?
1: Muzyka siłą rzeczy musiała się zmieniać, w ogóle sztuka się zmienia, docieranie ze sztuką do publiczności się zmienia, no wszystko właściwie się zmieniło. A jeżeli chodzi o całą sytuację w Polsce, no to chyba widać gołym okiem. Coś, czego młodsze pokolenie nie doznało, czyli tego, co myśmy doznali jako już dojrzali ludzie, czyli życia w komunizmie, no to musielibyśmy się mówić na osobny wywiad, aby opowiadać o tym, jak się wtedy żyło, jak wtedy funkcjonowała ta cała nasza szeroko rozumiana branża kreatywna. I cóż, no właściwie się zmieniło bardzo dużo, a jednocześnie pojawia się sentyment czysto taki artystyczny, sentyment do tych przyjaźni, które wtedy były, do tego radzenia sobie mimo okoliczności. Cóż, praktycznie rzecz biorąc, pytanie na osobny wywiad i na poważne rozkminienie tematu.
3: Zbyszek właściwie powiedział prawie wszystko, co przychodziło mi do głowy. Ja myślę, że to jest taka główna zmiana, którą ja prywatnie odczuwam, ale to może być też związane z wiekiem i z tym, że się po prostu jesteśmy starsi o 40 lat. To, za czym ja trochę tęsknię, to na przykład jest coś takiego, że w latach 80., w latach 90. bardzo często, na przykład jeżeli ja grałem z zespołem, to nie mieliśmy nawet nadziei na to, żeby nagrywać płytę. Jakby spotykanie się wzajemne i robienie muzyki było bardzo często takim sposobem, żeby się spotykać po prostu. Czyli ten taki element, powiedziałbym, socjalny był niezwykle mocny w tym wszystkim i muzyka powstawała jakby na skutek tego wszystkiego i niektóre zespoły nagle okazało się, że zrobiły genialne rzeczy i że stawały się popularne albo po prostu rezonowały w takim odbiorze ludzkim rówieśników i stawały się coraz bardziej znane. Natomiast to, co mnie fascynuje w tej chwili, to jest często sytuacja, w której artysta, który na przykład nie ma repertuaru, dzisiaj przychodzi do producenta i zamawia u niego piosenkę z trzech idei, które nagrał na dyktafon, żeby zrobić z tego singla do radia. Czyli ten przeskok jakby od strony, jakby zmieniło się podejście do tego. Ja nie jestem pewien, czy to jest takie dobre, dlatego że gdzieś, być może to jest dlatego, że ja miałem taką drogę, dla mnie na przykład zawsze było ważne to, żeby popełniać błędy, żeby uczyć się własnego języka, żeby tak późno, jak to jest możliwe, kopiować tym, którym się udało, a tak długo, jak to jest możliwe, żeby walczyć z własną niemocą czasami albo z własnymi ideami, które jakby czasami nie jesteśmy w stanie ich zrealizować, tak? Ale i ciągle ponosimy jakiegoś rodzaju porażki, ale z drugiej strony ten wysiłek, który w to wkładamy, buduje naszą osobowość, buduje nasz język. Ja myślę, że to są rzeczy, które dla mnie w przeciągu tych 40 lat są bardzo widoczne i myślę, że to jest związane przede wszystkim ze zmianą, z rozwojem technologii, czyli jakby technologia, która w tej chwili daje nam tak nieprawdopodobnie dużo możliwości, że jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej, tyle że bardzo często robimy to sami.
0: Zostańmy na chwilę w przeszłości, właśnie tam sprzed 40 lat, ponieważ właśnie 40 lat z małym wąsem to był ten słynny koncert w Jarocinie, gdzie Republika nie była, delikatnie mówiąc, mile widziana. Jak z perspektywy czasu pamiętacie tamten koncert? Jak go wspominacie? I tamten Jarocin, to co wszystko się działo właśnie na tamtym legendarnym już festiwalu przez te lata 80.
2: No ten temat już był wielokrotnie poruszany w rozmowach z nami i to już właściwie tę historię wszyscy znają, ale w skrócie mogę przypomnieć. No więc publiczność nas przywitała, część publiczności przywitała nas, obrzucając nas przeterminowanymi produktami spożywczymi. tak jakby nas nie chcieli. Oberwał nowo zakupiony instrument Grzegorza jakimś pomidorem czy jajkiem, nie pamiętam. A Grzegorz powiedział do publiczności: dajcie mi to jakąś szmatę.
1: Żebym mógł... Zacytuję dokładnie. Czy ktoś ma z was może jakąś szmatę, muszę wytrzeć instrument. Jakieś odzywki z publiczności, a może któraś z was tutaj przyjdzie? O tak to dokładnie
2: tak, wygląda. Tak, tak. Natomiast zagraliśmy koncert i na koniec właściwie był aplauz u publiczności i już nie pojawiły się żadne artykuły spożywcze, ale jakieś kwiaty, jakaś maskotka. Także wyszliśmy obronną ręką.
3: Jeżeli mogę powiedzieć, bo ja wtedy nie grałem w Republice i byłem na tym koncercie. I co prawda nie rzucałem w Republikę maślanką, ale patrzyłem z tyłu, co się dzieje. Grałem wtedy z innym zespołem w Jarocinie i fascynującym było przeżywanie i obserwowanie tego tłumu, który emocjonalnie, bo oczywiście to nie jest tak, że ktoś nie lubi Republiki, wszyscy lubi Republikę, to była kwestia bardziej mody, jakiegoś wyrażenia protestu, że Republika rok wcześniej nie przyjechała, czy coś tam. Jakieś tam były dodatkowe, ukryte znaczenia, niejasne dla bardzo wielu. Tak czy inaczej, miałem przyjemność obserwowania tego momentu, kiedy wygasa ten rodzaj negatywnej emocji i budzi się fascynacja zespołem i tak bardzo, jak byli przechyleni w jedną stronę, tak bardzo za chwilę wszyscy byliśmy przechyleni w drugą stronę. Republika po prostu była nie do obalenia i wykonali tak piękną sztukę i tak dobry koncert, że trudno było, żeby było inaczej, mówiąc zupełnie szczerze.
1: Do tego koncertu to ja mam właściwie od tamtego momentu do dzisiaj dokładnie ten sam stosunek, bo my nawet byliśmy trochę obdarci z emocji wychodząc na scenę. Wiadomo było, że tam się na nas publiczność, ta część publiczności szykuje i tak dalej. Weszliśmy na scenę właściwie, ja pamiętam po latach, po jakimś czasie, jak Hołdys opisywał to wydarzenie, powiedział, a to było w kontekście tych zadym w Jarocinie na początku lat 90., gdzie właściwie Steel przestał istnieć. On wtedy wspomniał ten nasz koncert i powiedział, mówi, kurczę, ta publiczność, ta część publiczności tak agresywnie nastawiona, kurczę, może by wykazali tę odwagę, ten rodzaj w cudzysłowie siły, na przykład jadąc do Pruszkowa i obrzucić dom gangstera jakimiś kamieniami, maślankami i tak dalej. Na tyle tej publiczności nie było stać, albo wtedy pójść i protestować przeciwko różnym bardzo złym rzeczom, które się działy za komuny. To była w sumie tania odwaga, natomiast to nie jest tak, jak często o nas mówią, że o czterech facetów położono na łopatki 25 tysięcy ludzi. Może powiem górnolotnie i bez fałszywej skromności. Raczej sztuka, a nie czterech facetów, bo to sztuką przekonujesz do siebie, a nie swoim, nie wiem, wyglądem i tym jak, kurczę, świetnie, nie wiem, pasuje ci gitara, którą trzymasz w ręku, albo jaką masz świetną fryzurę. Więc to był właściwie triumf sztuki nad czymś, na co można znaleźć pewnie wiele określeń. No, agresja, tania odwaga, jakieś dziwne oddziaływanie zbiorowe, niespecjalnie rozentuzjazmowanego tłumu w negatywnym sensie znaczenia tego słowa. To jest wydarzenie, którego niewielu ludzi gdzieś tam w historii doznało. Różni ludzie mają różne przygody z różnymi historiami scenicznymi. Nam się akurat coś takiego wydarzyło. No i jak widać, po 40 latach w dalszym ciągu się o tym pamięta.

0: wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć, moja krew. Nie ma takiego momentu chyba, żebym nie odpalił tej piosenki i żebym nie miał ciar na całym ciele, dlatego staram się tej piosenki nie nadużywać, bo są takie piosenki, które trzeba wyciągać tylko w odpowiednich momentach. I ta piosenka została wyciągnięta w odpowiednim momencie na tamtym koncercie w Jarocinie w 1985, tym ze szmatą, o której słyszeliśmy, no bo faktycznie Republika nie została przyjęta zbyt życzliwie, ale kiedy na koniec zagrali moją krew, no to faktycznie zeszli ze sceny, zaczęli prosić o bis ludzie. Wyszedł Grzegorz Ciechowski ponownie na scenę, powiedział, że po takim początku i takim przywitaniu żadnych bisów nie będzie. Zszedł zdenerwowany ze sceny, na co cała publika miała zaśpiewać 100 lat. Tak to było. Kupili właśnie tą sztuką. No i po 40 latach ci muzycy reaktywowali się i wrócili właśnie z projektem specjalnym, który nazywał się Moja Krew, Twoja Krew. Zespół Republika, Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański i Sławomir Ciesielski jako, przepraszam, jako Republika zagrali wtedy dwie piosenki instrumentalne, no bo tego czwartego wciąż brak. Zagrali Mówcę, zagrali Poranną Wiadomość, kultowy kawałek. No i potem Moja Krew to już wykonali zaproszeni goście. I później cała publika domagała się bisu. Przez kilkanaście dobrych minut staliśmy pod sceną i chcieliśmy, żeby jeszcze raz wyszli. I wtedy Zbigniew Krzywański wyszedł na scenę i powiedział: ale wiecie, bo my po mojej krwi to nigdy nie gramy bisu. Bo to jest taka piosenka, która już wszystko mówi. I już nic więcej się powiedzieć po prostu nie da. No i to już zakończyło koncert i tegoroczną edycję festiwalu w Jarocinie całkowicie. No i troszeczkę jeszcze właśnie o tym projekcie specjalnym. No to też musiałem podpytać moich gości, których złapałem właśnie w te wakacje. Spotkaliśmy się w Warszawie na... Miał być krótki wywiad, ale nie wyszło. Ale to jeszcze będę miał okazję Państwu o tym opowiedzieć. No i miało być o tym projekcie, właśnie troszeczkę o Jarocinie, no i o samej Republice. Ale to ostatnie jeszcze sobie zostawimy troszeczkę z boku. Projekt Moja Krew, Twoja Krew, czyli projekt, który został zaangażowany wspólnie między dwoma festiwalami. Festiwal Jarocin i Festiwal Męskie Granie. I związało to starszych i młodszych. A co na to sam kierownik tego projektu? To wróćmy do 2026 roku. Projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew. Ty, Leszku, jesteś kierownikiem muzycznym tego projektu. No i to jest projekt, który skupia się głównie na utworach, które wystąpiły właśnie w tym filmie dokumentalnym BBC. I w tym repertuarze możemy usłyszeć muzyków znanych właśnie z tamtych czasów, muzyków także, którzy dzisiaj dominują na polskiej scenie muzycznej, a także młodą krew, których dopiero możemy posłuchać, którzy będą, mamy nadzieję, w polskiej muzyce kiedyś mieć dużo do powiedzenia. I jak ta mieszanka wybuchowa na scenie się sprawdza i jak ten projekt rezonuje właśnie tamten repertuar w dzisiejszym czasie, w 2026 roku?
1: Wiesz co, wolałbym, jeżeli chodzi o rezonans z publicznością, myślę, że sam chciałbym zapytać publiczność trochę. Ja nie ukrywam, że tego koncertu mam trochę podejście takie, jak zdaje się, że Republika miała wtedy. A mianowicie, to jest w ogóle coś, co jakby z wiekiem też chyba się, czego się uczę i myślę, że tego się akurat już nauczyłem, że jeżeli jesteś przygotowany i masz zaufanie do tego, co zrobiłeś, to po prostu rób swoje. I ludzie czasami reagują tak, czasami tak. Każda reakcja jest okej, nie? A ja myślę, że ten koncert przypomina, że to, co kiedyś było męskim graniem, to ten męski pierwiastek tu się trochę pojawia. Mimo tego, że mamy super dziewczyny na scenie, to jest to dosyć solidne, poważne granie z lat 80. Jest dużo dobrych numerów, jest dużo numerów, które stworzyły i odcisnęły piętno na naszej pamięci muzycznej. Są jakby takim, w takim katalogu muzyki, która u nas w kraju jest rozpoznawalna, znana i szanowana. A to znaczy dokładnie tyle, że po prostu grając ten koncert, ja na przykład mam wewnętrzną podróż w czasie. Przede wszystkim ten koncert mi przypomniał, skąd się wziąłem trochę. Przypomniał mi rzeczy bardzo istotne, wewnętrzne. Przypomniał mi, że muzyka potrafi być bezkompromisowa, ale przede wszystkim dla mnie jest coś innego jeszcze tutaj bardzo ważne, a mianowicie każdy z tych utworów ma coś do powiedzenia. To znaczy, każdy z tych utworów jest po coś. Ktoś go napisał dlatego, że chciał coś powiedzieć, a nie tylko poskładać słowa. I na przykład widzę na scenę, jak wychodzi Tomek Lipiński, widzę, jak wychodzi Wagiel, widzę, jak wychodzi, jak Darek Malejonek wychodzi, widzę, jak wychodzi Robert Gawliński i po prostu widzę ludzi, którzy mówią do ludzi, którzy nawet jeżeli nie zawsze są do końca zrozumiani i tak dalej, to mają coś do powiedzenia. I to jest fascynujące, bo to mi też przypomniało. Ja myślę, że mam nadzieję, że to wielu przypomina, że artysta na scenie, jeżeli ma coś do powiedzenia, i to jest jego rola też, że muzyka to nie jest tylko rozrywka, ale to jest też kontakt z ludźmi, to jest relacja, to jest mówienie o wspólnych sprawach. Czasami to jest mówienie, co w życiu jest ważne. I ten koncert to wszystko w sobie ma. Młodzi artyści, którzy występują w tym koncercie, młodzi, mówię, wszyscy ci, których nie było wtedy, tak? Świetnie się wpisują, bo po prostu są... Fascynująca jest też ich energia. To jest fascynujący jest ich zapał, ich radość. Oni są jak, że tak powiem, woda gazowana. No, po prostu cały czas wszystko jest takie sparkly, cały czas wszystko się dzieje, więc ja po prostu patrzę na to z wielką przyjemnością. A że tak powiem, te większe, duże psy po prostu stoją spokojnie, uśmiechają się i gramy swoje, nie? Ale jest to wielka radość, jest to wielka przyjemność. Więc druga sprawa jest też taka, że mówiłeś wcześniej na początku wywiadu o tych 40 latach, które minęły. Ja tutaj sobie przypominam taką rzecz, którą usłyszałem od ministra naszego spraw zagranicznych, czyli ministra Sikorskiego, który w pewnym momencie powiedział: 40 lat temu byłem w Wielkiej Brytanii i pracowałem na zmywaku. Dzisiaj jestem ministrem spraw zagranicznych wolnego kraju, jesteśmy w Unii Europejskiej, a Wielka Brytania nie. No tak. Więc prawda jest taka, że myślę, że Polska przeszła bardzo długą drogę, a z drugiej strony myślę, że też momentami trochę się rozdrobniliśmy na wiele rzeczy i trochę zgubiliśmy kilka ważnych tropów, ważnych śladów. No ale wiesz, to może to jest kwestia pokolenia. Ja jestem tym pokoleniem, więc cieszę się tym, co mam. Cieszę się, że biorę udział w tym koncercie. Cieszę się, że go gramy. I jest to wielka frajda, również dla mnie.

0: I to można było usłyszeć na żywo i wcześniejszą piosenkę też można było usłyszeć na żywo po 40 latach. Obie piosenki zostały wykorzystane w filmie BBC Moja krew, twoja krew, który opowiadał o Jarocinie. No i też w tym projekcie specjalnym, który w 2026 roku zawitał do Jarocina, do Krakowa i do Warszawy. No i po kolei zespół Madame i Gdyby nie szerszenie. Młodziutki wtedy wokalista Robert Gawliński. No i też Roberta Gawlińskiego można było w tym projekcie usłyszeć. No a później zespół Tilt, czyli Tomasz Lipiński. Chociaż tutaj w oryginale, jeśli państwo dobrze usłyszeli, w tych chórkach można było usłyszeć młodą wokalistkę, która później zrobiła oszałamiającą karierę, czyli mianowicie panią Kaję. No a pani Kai akurat na tym projekcie specjalnym nie było, ale Tomek Lipiński był. Nawet udało się z nim spotkać i uścisnąć dłoń, więc to też miłe było doświadczenie. Piosenka Mówię ci, że rok 1986. No i to jest taka moja niespodzianka na ten miesiąc, bo tak zaczęliśmy właśnie ten sezon Zdartej Płyty, że cały wrzesień mieliśmy tematyczne i to był wrzesień pod znakiem roku 1991, a październik będzie pod znakiem biało-czarnym, pod znakiem Republiki, ponieważ tak jak wspominałem, to miał być krótki wywiad, a troszkę nam się przedłużył. I wyszło z tego bardzo dużo fajnych zdań. I w najbliższych tygodniach będę prezentował państwu fragmenty właśnie tej naszej rozmowy z Leszkiem Biolikiem, Zbigniewem Krzywańskim i Sławkiem Ciesielskim, czyli odpowiednio basistą, gitarzystą i perkusistą zespołu Republika z tego ostatniego składu, bo oczywiście pierwszy skład to Paweł Kuczyński na basie. Leszek Biolik dołączył do tego zespołu w 1991 roku. No i ten jeden nieobecny, o którego oczywiście zapytałem i za tydzień o nim także sobie troszeczkę porozmawiamy i usłyszymy wspomnienia tej trójki wykonawców, czyli właśnie odnośnie Grzegorza Ciechowskiego. Więc nic, zostaje mi państwa tylko zaprosić na następną audycję już za tydzień. My troszeczkę przeholowaliśmy z czasem, więc już kończymy. Dziękuję państwu za to dzisiejsze spotkanie. Ja idę się kurować, a państwo niech mają dobrą noc, dobrą resztę tygodnia, dobry weekend i niech się państwu udarzy, a nade wszystko niech państwu przygrywa najlepsza, najpiękniejsza muzyka. Wszystkiego dobrego, ja nazywam się Maciej tutaj. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Pa, pa.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej tutaj.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa. Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
2: Dzień dobry Państwu, witam w psychologicznym pociągu stacja Dzieciństwo. W październiku będziemy przyglądać się temu, z czego wyrasta dziecięca pewność siebie. Dzisiaj zaczniemy od fundamentu, a więc od pytania, jak rodzi się poczucie własnej wartości i co sprawia, że dziecko zaczyna wierzyć, że jest ważne. Pewność siebie nie jest przekonaniem, że zawsze sobie poradzę, ale jest takim przekonaniem, że nawet jeśli sobie nie poradzę, moja wartość pozostanie, a ja mogę szukać kolejnej drogi. I to właśnie są korzenie pewności siebie.
1: Przystanek pierwszy. Dziecko najpierw ogląda siebie w naszych oczach.
2: Poczucie własnej wartości, no chyba każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko właśnie je miało. Żeby wierzyło w siebie, znało swoje możliwości, potrafiło powiedzieć, czego chce, ale także umiało przyjąć porażkę. Żeby nie uzależniało swojej wartości od jednej oceny, od opinii kolegi, koleżanki, przegranego konkursu czy tego, ile osób polubi jego zdjęcie w mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, tylko skąd właściwie bierze się to poczucie własnej wartości? I powiem tak, nie pojawia się ono nagle w wieku kilkunastu lat. Nie można też podarować poczucia własnej wartości dziecku jednym zdaniem uwierz w siebie. Korzenie poczucia własnej wartości wyrastają znacznie wcześniej. Małe dziecko jeszcze nie wie, kim jest. Nie potrafi spojrzeć na siebie z dystansu i powiedzieć, jestem wartościowym człowiekiem, mam mocne i słabe strony, czasami odnoszę sukcesy, czasami przegrywam, ale jedno i drugie jest częścią mojego życia. Ono dopiero buduje taki obraz. I początkowo robi to przede wszystkim przeglądając się w oczach ważnych dla siebie dorosłych. Z ich spojrzeń, z ich reakcji, z ich zainteresowania, z cierpliwości, ale także z tonu głosu, krytyki, porównań i oczekiwań, dziecko tworzy pierwszą opowieść o sobie. Odpowiada sobie wtedy na takie pytania, jaki jestem, czy jestem ważny, czy warto mnie słuchać, czy jestem kochany także wtedy, kiedy ktoś coś mi powie przykrego, albo wtedy, kiedy coś mi nie wychodzi. To właśnie tutaj zaczynają rosnąć korzenie późniejszej pewności siebie.
1: Okno pociągu.
2: Spójrzmy, drodzy Państwo, przez nasze dzisiejsze okno. Dziecko wraca ze szkoły, w ręku trzyma kartkę, dostało piątkę, wbiega do domu i od progu woła: mamo, zobacz. Rodzic się cieszy, gratuluje, jest dumny. Następnego dnia dziecko wraca z trójką. Tym razem kartka pozostaje głęboko w plecaku. Dlaczego? Być może już zaczyna rozumieć, że z jednymi wynikami warto się pokazywać, a z innymi lepiej się ukryć. I właśnie w takich drobnych sytuacjach może rodzić się bardzo ważne, drodzy Państwo, pytanie. Czy rodzic cieszy się mną, a może cieszy się tylko moimi sukcesami? Oczywiście dziecko powinno doświadczać satysfakcji z osiągnięć. Problem zaczyna się wtedy, kiedy osiągnięcie staje się podstawowym źródłem jego wartości.
1: Przystanek drugi. Wartość to nie to samo co sukces.
2: Szanowni Państwo, poczucie własnej wartości nie oznacza przekonania jestem najlepszy, a zdrowe poczucie własnej wartości mówi raczej jestem wystarczająco dobry, chociaż nie zawsze jestem najlepszy i to jest ogromna różnica. Dziecko o takim stabilnym poczuciu własnej wartości może dostać słabszą ocenę i być rozczarowane, może przegrać zawody i płakać, może nie dostać się do szkolnego przedstawienia i czuć bardzo dużo złości, a jednocześnie zazdrości, że dostała się tam koleżanka albo kolega. Pewność siebie nie oznacza przecież braku trudnych emocji. Oznacza coś znacznie ważniejszego. Porażka ma nie burzyć całego obrazu siebie. Nie udało mi się? Nie zmienia się w automatycznie jestem beznadziejny. Ktoś mnie nie wybrał? Wcale nie oznacza nikt mnie nie lubi. nie umiem tego, nie musi oznaczać, do niczego się nie nadaje. To właśnie ten taki psychiczny fundament, który zabiera dziecko później w dorosłość, oznacza, że jest w stanie pomieścić i trudne emocje, i emocje, które dotyczą sukcesu.
1: Historia z życia.
2: Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, dwóch chłopców, którzy startują w tych samych zawodach. Obaj przegrywają. Pierwszy schodzi z boiska i mówi: jestem beznadziejny, nigdy więcej nie gram. Drugi jest równie rozczarowany, może nawet bardziej zły, rzuca plecak i mówi: ale fatalnie mi dzisiaj poszło. Pozornie, słuchajcie państwo, bardzo podobna reakcja, ale posłuchajmy uważnie. Pierwszy mówi o sobie: jestem beznadziejny. Drugi mówi o wydarzeniu: fatalnie mi poszło. To niewielka różnica językowa, ale psychologicznie ogromna. Jedno dziecko utożsamia porażkę z własną wartością, a drugie może zobaczyć ją jako doświadczenie. I właśnie tego chcemy uczyć stopniowo dzieci.
1: Przystanek trzeci. Nauka.
2: Psychologia rozwojowa pokazuje, że obraz siebie powstaje w relacji. Dziecko potrzebuje doświadczać nie tylko aprobaty, ale również bezwarunkowej wartości osoby. To nie znaczy, że rodzic ma akceptować każde zachowanie. Możemy zdecydowanie powiedzieć: nie zgadzam się, żebyś uderzył brata. Musisz naprawić to, co zniszczyłeś. Ta ocena jest konsekwencją tego, że się nie przygotowałeś. Granice oczywiście dziecku są bardzo potrzebne, ale granica nie musi zawierać komunikatu: jesteś zły. Możemy nie akceptować zachowania, a jednocześnie nie odbierać dziecku poczucia, że nadal jest kimś ważnym. I właśnie dlatego jest tak bardzo istotne to rozdzielenie tego, kim jest dziecko, a jednocześnie wskazanie na to, co dziecko zrobiło.
1: Przystanek czwarty. Od jestem ważny do mogę.
2: Poczucie własnej wartości ma jeszcze jeden bardzo ważny korzeń, a więc sprawczość. Dziecko potrzebuje nie tylko słyszeć, że jest ważne, potrzebuje doświadczać. Potrafię coś zrobić. Dlatego pozwalajmy mu próbować. Niech samo naleje wodę, nawet jeśli trochę rozleje, niech wybierze ubranie, niech zapakuje plecak, niech pomoże przygotować kolację, niech zadzwoni do babci, niech ubierze samodzielnie buty i zadba o sznurówki, niech starsze dziecko samo załatwi drobną sprawę, którą dotąd załatwiał rodzic, bo pewności siebie nie da się dziecku opowiedzieć. Ono musi jej doświadczyć, poczuć.
1: Sygnał ostrzegawczy.
2: Uważajmy szczególnie wtedy, gdy dziecko zaczyna wierzyć, że na naszą akceptację musi zasłużyć. Na przykład zasłużyć dobrymi ocenami, grzecznością, osiągnięciami, wyglądem, spełnianiem naszych oczekiwań. Dziecko, które stale musi potwierdzać swoją wartość, może wyglądać na niezwykle ambitne i pewne siebie, a w środku może bardzo bać się chwili, w której przestanie być najlepszy.
1: Walizka psychologa.
2: Dzisiaj otwieramy walizkę, a w niej cztery rzeczy.
1: Lustro.
2: Bo pierwszym lustrem dziecka jest twarz rodzica. W niej przez wiele lat szuka odpowiedzi na pytanie: jaki jestem? Zadbajmy więc, aby zobaczyło tam

0: 1 stopień wyżej niż wczoraj.
1: Moneta.
0: Bo moneta ma dwie strony. Dziecko również ma mocne strony, ale też i ograniczenia. Zdrowa samoocena nie polega na niewidzeniu słabości, ale na świadomości, że słabość nie odbiera człowiekowi wartości.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
0: Dziecko nie potrzebuje wierzyć, że jest to najlepsze. Potrzebuje wiedzieć, że jego wartość nie znika wtedy, kiedy najlepsze nie jest.
1: Pytanie na cały tydzień.
0: Szanowni Państwo, pomyślmy w tym tygodniu, czy moje dziecko częściej doświadcza przy mnie, że jest oceniane, czy że jest widziane.
2: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń. To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.